0: sai? Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, mężczyzna potrzebuje pomocy, to jestem. Cześć chłopie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Chłopie, w czym mogę pomóc? Kogo dotyczy temat?
2: Słuchaj, no temat dotyczy no bardzo pięknej blondyneczki, którą poznałem na pewnym portalu.
1: No.
2: Ma na imię Agnieszka.
1: Okej.
2: I w tym momencie, no nie wiem, czy ja spaliłem, czy akurat moja praca, bo pisaliśmy, może tak, opowiem tak. Pisaliśmy na portalu dłuższy czas.
1: Tak.
2: Później było połączenie telefoniczne, nie jedno, nie drugie, nie trzecie. No, nieraz przegadaliśmy całą noc.
1: Okej, to dobrze idzie.
2: I w tym momencie nie chciała się na początku spotkać, w końcu się spotkaliśmy. No, bardzo spotkanie było udane. No, poszliśmy sobie do pubu po prostu, żeby się spotkać, jak to się mówi. I w tym czasie dostałem telefon z pracy, w której no niestety nie mogę powiedzieć, jaką, ona dobrze wie, jaka jest.
1: Tak jest.
2: I się dopytywała, bo widziała, że się zmieniłem o 100 stopni po prostu. 180 nawet, można powiedzieć.
1: Po tym telefonie?
2: Po tym telefonie. I nie mogłem jej powiedzieć za bardzo, może jej nie ufałem pod tym względem, bo to pierwszy raz face to face było spotkanie.
1: No okej, no miałeś temat taki, że nie mogłeś mówić kobiecie, no, którą dopiero poznajesz, o tym, co dotyczy ciebie w pracy i jaka ta praca jest.
2: Zgadza się.
1: Rozumiem, mundurowa, no i?
2: No jak można tak?
1: No i?
2: Dobry strzał w dziesiątkę. No i mówię, ten prysk w gaz pod tym względem, humor, wszystko, po prostu ja się zawiesiłem, można tak to powiedzieć, bo problem był bardzo poważny. No i po prostu posiedzieliśmy jeszcze z godzinę, półtorej w tym i wyszła bez zdania, bez powiedzenia, do widzenia ani nic. Po prostu, nie wiem, może zauważyła, że coś ze mną jest nie tak.
1: I zerwała jakikolwiek kontakt z tobą,
2: dokładnie,
1: tak jak czytam?
2: Wszystko po prostu pousuwała, powiedziała, żebym się do niej nie odzywał.
1: Wow.
2: A ja jestem taki, że po prostu, no, jeżeli kobieta do mnie mówi, że mam się nie odzywać, to się nie odzywa.
1: Jak długo się nie odzywałeś?
2: No.
1: Z miesiąc?
2: Nie. Dwa tygodnie. I powiedziała mi to szybko, bo naprawdę jest kobieta bardzo sympatyczna, uśmiechnięta. I jak już pisałem w zgłoszeniu, po prostu takiej kobiety w tych czasach, no, ze świeczką szukać.
1: Dobra. W tej sytuacji dzwonię do niej. No, namówię ją na to, żeby się z tobą spotkała i porozmawiała. Ty jej na pewno na spotkaniu, kiedy się poznacie bliżej, powiesz, czym się zajmujesz w swojej mundurowej robocie.
2: Na co ona wie, czym ja się zajmuję, tylko po prostu nie wiedziała, co się stało w tym momencie.
1: A, i teraz może... A, wiesz co, no, to liczmy na to, że jej głupio jest teraz.
2: A może nie.
1: Słuchaj, Emil, dzwonię. Agnieszko, tak? Wyjaśnienia od Emila. I nowa droga w kierunku Emila. A gdybyś tego nie chciała, będzie to przykre na pewno dla faceta. Jak odpowiesz?
0: Kochaj, albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: W końcu mi się udało. Witam Agnieszkę. Paweł Pawelec z tej strony.
2: Witam.
1: Niełatwo jest cię złapać.
2: No wiem, domyślam się.
1: Nie zastanawiać się, z czym Pawelec dzwoni do ciebie?
2: Nie.
1: Piękna blondynka, nie za wysoka w sam raz. 1,67 m wzrostu. I sytuacja, która doprowadziła, no właśnie, twoja ciekawość i poszukiwanie rzeczy ważnych w życiu doprowadziły do spotkania pewnego zawodnika w Kwiecie Wierku. Wysportowanego, wybieganego. Tak, i silnego jak tur. Bo wszystko to, co stanowi jego fizjonomię, łączy się z jego pracą, którą nie może za bardzo się pochwalić. Chyba że pozna kogoś bardzo blisko i będzie mógł powierzyć mu chociażby część swoich tajemnic. Nie wiem, czy wiesz o tym. Spotkałaś się z gościem na wariackich papierach i miłe spotkanie, miła rozmowa. On po prostu wulkan energii, gejzer z gorącą wodą, można jajka gotować normalnie. I nagle w pewnym momencie na tym pierwszym spotkaniu on dostaje SMS-a z bazy, który go dotyczy. I niestety wiadomość jest niemiła, nawet wręcz powiedziałbym bardzo smutna. I on tak troszeczkę udziela mu się ten klimat i tak zapada się w sobie. Dum, dum, dum. Ty to widzisz.
2: Wiesz co, to chyba wiem, o kogo chodzi i niekoniecznie tak było, jak on to przedstawił. My nie jesteśmy na antenie, tak?
1: Pewnie, że jesteśmy, no.
2: Nie.
1: Zerwałaś z nim kontakt po tym, jak zobaczyłaś, jak on właśnie z tego energicznego, uśmiechniętego, pozytywnego faceta zamienił się w jedną wielką troskę i zgubił dobry humor.
2: No niestety chyba nie powiedział wam prawdy.
1: A czego mi nie powiedział, powiedz?
2: Wiesz co, rozumiem, że to chodzi o pana, który ma na imię Emil, tak?
1: Tak, ja dzwonię sprawa Emila, bo chcę cię z Emilem umówić na randkę, no.
2: Ja nie chcę.
1: Nie chcesz?
2: Nie ma takiej opcji, nie chcę w ogóle z nim rozmawiać na antenie.
1: O masz, a czemu? Co się stało?
2: Dlatego, że bardzo się na nie zawiodłam. Opił się, był nieprzyjemny, bałam się go, tak? I po prostu nie chcę mieć nic wspólnego.
3: No nie!
1: Zapomniał mi powiedzieć. Emil, oszukałeś prowadzącego, którego prosisz o pomoc. To jest niewybaczalne. To się zawsze kończy źle, jak w tym przypadku.
2: Bywa.
1: Dlaczego ty mi nie powiedziałeś, jaka była prawda? No, żeś troszkę przesadził za alko, że trochę żeś...
4: No, ale pod względem takim, że po prostu już zamknąłem się, jak ci tłumaczyłem już wcześniej, Pablo. No niestety, ja musiałem to przegryźć.
1: On musiał problem.
2: No, ja widziałam to inaczej.
1: A, widzisz. Agnieszka, ty wiesz, jak on cię ładnie opisywał?
2: Tak?
1: No. Mówi, Paweł, po prostu, ale dziewczyna, co za blondyna, wiesz. I mówi, wiesz, nie siusiara 18-letnia, czy tam 20 parę, z szacunkiem dziewczyny, sorry.
2: Trochę dodajesz.
1: Nie, mówię jak jest. Mówi, i wiesz, wolna. Ja też, kurczę, to mogłaby być miłość. A tu nie będę się wyrażał, no.
2: Okej.
1: No i co, Emil? No i co masz do powiedzenia teraz? Głupio
4: no,
1: wyszło.
4: W tym momencie, no jednym słowem, Pablo, dziękuję ci bardzo za pomoc. Starałeś się, no.
1: W tej sytuacji nie mogło być inaczej, po prostu... Aga się przeraziła, typa, no. Buziale, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Polacy rozczarowali w meczu z Ukrainą. We Wrocławiu przegrali 0-2. Próbki osadu trafią do analizy. W Gdańsku na budynkach osadza się pył węglowy. Iluzjoniści, lalkarze i tancerze pojawili się na 15. już festiwalu artystów ulicznych w Radomiu.
4: Jest godzina 6, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.

0: Bezbarwna gra polskich piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Mimo gry z liderami kadry w składzie, Polacy nie potrafili odnaleźć drogi do bramki. Nasz reporter pytał po meczu kibiców o to, co zawiodło.
1: Myślę, że wszystko, ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
2: Zawiedli, doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
1: Nie było tak źle.
3: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
4: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
0: Szansa na rehabilitację w oczach kibiców już w środę, kiedy w Warszawie zagramy towarzysko z Nigerią. W wiadomościach teraz tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Dwie osoby nie żyją po tym, jak czołowo zderzyły się ze sobą dwie osobówki. To w miejscowości Kliny w gminie Głusk. Ofiarami są kierowcy obu pojazdów. Przyczynę tragedii ustalają teraz policjanci. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni dzielnicowi z gdańskiej Letnicy. A chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
5: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałty węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźne. One nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana. Kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
0: Mówił Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek, społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla. Brudnica mniszka na celowniku leśników to groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy. Dlaczego te opryski są tak ważne? O tym Dawid Olszewski.
6: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
7: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
6: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
7: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
6: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszowo, Czerski, Bydgoszcz. Setki radomian podziwiały w ten weekend występy iluzjonistów, lalkarzy i tancerzy. Już po raz 15 odbył się w mieście festiwal artystów ulicznych i precyzji. Każdy występ przyciągał uwagę tych młodszych i trochę starszych.
8: Śmiechu było, co nie miara, naprawdę.
9: Dziecko jest zadowolone.
10: Bardzo fajnie i śmiesznie.
11: Występ tam na samej górze jest to Kokon Academy. Bardzo mi się podobał.
12: Uśmialiśmy się do łez przed chwilą.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
13: Ostrzeżenia przed burzami.
14: Dzisiaj? Mm-hmm. W ciągu dnia?
13: Na południu i południowym zachodzie kraju.
14: No rzeczywiście ta atmosfera jest taka dosyć deszczowa. Jakbyście teraz wyszli na zewnątrz, to tak jakby było dosłownie 5 minut po deszczu.
13: Tak gęsto.
14: I tak będzie dzisiaj w całej Polsce. Temperatury całkiem przyzwoite, bo tak do 22 stopni nawet w centrum Polski. Najchłodniej dzisiaj Koszalin, z tego co widzę, 17 stopni.
13: I Zakopane, hej, 14.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: No tam są góry, to tam zawsze jakoś chłodniej. Julia Chren.
13: Konrad Piwowarski.
16: Dzień dobry.
13: Mamy poniedziałek, 4 minuty po godzinie 6.

0: godzinie 6 w ten piękny, cudowny dzień, czyli poniedziałek i to pierwszy dzień czerwca. Ty wiesz już, co mama ci przygotowała z okazji Dnia
1: Jeszcze
0: Dziecka?
1: Jeszcze nie. Ale jak jej wręczyłem kwiatka z okazji Dnia Mamy, powiedziała, że mi się nie wypłać. Taki ładny. Także ja nie wiem.
0: O kurczę, spodziewam się, to dzisiaj
1: nie
0: może być
1: grubo. Samochodu, mieszkania, spłaty kredytu.
0: No to liczymy na mamę Konrada, że dzisiaj spełni swój obowiązek, chociaż ja przeczytałam, że Dzień Dziecka jest dziś i jeszcze Światowy Dzień Rodziców.
1: Tak, więcej na ten temat to już za kilka chwil w kalendarium, jakie dni jeszcze dzisiaj obchodzimy. Mamy przede wszystkim poniedziałek, pierwszy dzień czerwca.
0: Juhu!
1: Jeżeli wy dostaliście coś na Dzień Dziecka, to pochwalcie się na 609-869-869. No tak naprawdę to te prezenty są najmniej ważne. Ważna jest miłość rodziców.
0: No pewnie, oczywiście. Czas spędzić wspólny, a zwłaszcza w poniedziałek, to wszystko się kalkuluje. Poza tym kalkuluje się też ten tydzień, który nadchodzi, bo jest bardzo piękny.
1: Ach, no tak.
0: W środku tego tygodnia jest taka dziura.
1: Ja zapomniałem o tym.
0: Jeju, to ty jesteś szczęśliwym człowiekiem, tak? Bo ja myślę, że wszyscy to siedzą i czekają.
1: No tak, przed nami długi weekend, więc ten tydzień trochę krótszy. Jeżeli chcielibyście mimo wszystko kogoś obudzić, na przykład swoje dziecko, albo swoją mamę, swojego tatę, to na vox.fm.pl można się zgłaszać, bo pierwsza zmiana budzi ludzi codziennie przed godziną 7. Wkręcamy waszych bliskich i jeszcze wręczamy im do tego 500 zł na prezent marzeń. Zapraszamy serdecznie.

0: O, tak płynnie kartka z kalendarza odleciała. Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Imieniny obchodzą Alfons, Bernard, Felin, Felina, Firmus, Fortunat, Hannibal i Cychrion, Julian, Justyn, Juwencja, Juwencjusz, Konrad. Wszystkiego najlepszego. Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamfil, Paweł, Pamela, Porfiriusz, Prokur, Seleukost, Świętopełk, Teobald, Tespezjusz oraz Tespezy.
1: Azory dzisiaj obchodzą święto Wysp Azorów.
0: No super.
1: Mongolia, Dzień Dziecka i Matki. Międzynarodowy Dzień Dziecka ponadto. Międzynarodowy Dzień Bułki także. Palał Dzień Prezydenta obchodzi. W Polsce Dzień Bez Alkoholu, Święto Służby Ruchu Lotniczego. Samoa, taka wyspa, taki kraj, Święto Niepodległości. Jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe, mogą być jeszcze bardziej nietypowe święta.
0: Tak, do Święta Bułki jeszcze Dzień mleka.
1: No
0: możecie sobie dorzucić i poświętować dzisiaj. A teraz przechodzimy do dat. 1946 rok, prezes Rady Ministrów w Polsce oczywiście wydał rozporządzenie zabraniające produkcji gatunków wędlin uznanych za luksusowe. To znaczy, że można było te gorsze.
1: Szynka z przeszkodami.
0: O, zdecydowanie. To jest symbol luksusu.
1: No tak. Oczywiście, tyle tam jest różnych rzeczy, części ciała, że to jest luksus na pewno.
0: Smacznego.
1: Rok 1937, pierwszy dzień czerwca. Wtedy to na świat przychodzi Bóg.
0: Bóg?
1: No,
0: ale
1: on grał
0: Bóg się
1: Boga,
0: nie urodził.
1: Ale on grał Boga, między innymi. Bo to aktor amerykański, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów. Mhm. Morgan Freeman.
0: A, no ten człowiek to jest bardzo znany. Dobra, to teraz Polska B, tam się przenosimy. Tak niby się mówi, ale to nieprawda.
1: Nieładnie, tak.
0: No właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest nieprawda. 1956 rok. W Białymstoku otwarto pierwszy w kraju sklep samoobsługowy. I co? I później wszyscy się zaczęli inspirować. Później te kasy samoobsługowe, także nie ma za co. Nam, białostoczanom, możecie
1: Dziękujemy.
0: Już dziękować. Nie
1: Dziękujemy
0: ma za co.
1: Serdecznie, Białystok.
0: Fajnie, że wtedy nie żyłam, ale...
2: ale ci opowiadali. Małgorzata Rozenek, proszę państwa, dzisiaj ma swoją...
1: Skąd wiesz? A podaj datę. A poczekaj, datę. Zobaczymy, którą podasz. Ona miała inną w dowodzie, a inną się przedstawiała.
2: Tak. 1978 rok. 48 lat temu, co nie jest prawdą, ale w końcu lepiej obchodzić dziś niż w ogóle.
0: Tak, to jedna z możliwych dat jej urodzenia.
1: To jeszcze na zakończenie. Rok 1956. Pierwszy dzień czerwca. Wtedy na świat przychodzi polski rolnik, samorządowiec, polityk, przewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego. Ryszard Bober.
3: Patrzcie, co spotkałem. Bubr, kurw. Ja pierdolę, jakie bydle. Bober. Ej, kurw, Bober. To all the people all around.

0: piszecie do nas w listach, a konkretnie w SMS-ach na 609-869-869. A konkretnie to Marcin pisze. Cześć, czy Julia ma jakieś prezenty dla Pawła i Kondzia? Bo przecież mężczyźni to takie duże dzieci.
1: No tak, faktycznie.
2: Więc ale odpowiedź Jula... brzmi nie.
1: Nie, bo nie jest naszą mamusią.
0: Poza tym bardzo dobrze, że nie ma, bo my jesteśmy tak po prostu nieoficjalnie umówieni, że jak jest Dzień Kobiet, to my jej nic nie wręczamy.
2: Nie. Takiej umowy nie było.
0: No bo mówię, że to jest nieoficjalnie. No.
1: Zwróćcie uwagę, że byłaby zawsze trochę wygrana, bo tu dwie osoby by się starały, a tak w drugą stronę tylko jedna.
2: No ja chyba się obrażę. To jest chyba czas na focha.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Czy można wyobrazić sobie lepszy początek poniedziałku?
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Ale sztosy.
2: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Biedronka.
1: Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
3: Na początek awaryjne lądowanie Cessny w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na polu pod Barczewem. Na pokładzie samolotu byli pilot i pasażer. Nikomu nic się nie stało, maszyna jest uszkodzona. Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał nierówną pracę silnika i dlatego zdecydował się wylądować wcześniej. Sprawę wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy. I jeszcze na koniec sondaż pod dzisiejszy Dzień Dziecka. Jak wynika z badania Ibris, 56,7% pytanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci. Aż 81% sądzi z kolei, że możliwości rozwoju dzieci są dziś lepsze niż 20 lat temu. A więcej osób uważa też, że dzisiaj łatwiej jest być rodzicem niż dawniej, a 50%, że posiadanie dzieci oznacza więcej zysków i korzyści niż kosztów czy problemów.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: To jeżeli pamiętacie ten numer, jak byliście dziećmi, to możecie głośniej zrobić.
7: Visita Harry Venta, mi spela lite dota. I hear you, man. Visita Harry Venta, mi spela lite dota. I feel you, man. Visita

0: 21 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj zajmujemy się tym, co tam w weekend się wydarzyło w
1: sport?
0: Polsce i na świecie.
2: Strasznie się wydarzyło.
0: Tak, sport.
2: No nie coś, że Iga odpadła.
1: Właśnie.
2: Kurczę, Wlady przegrała.
0: To odpadł, a Iga.
2: Iga, no, no. Nasza, no.
1: A ten mecz wczoraj widzieliście?
2: Widziałem.
0: Wczoraj to był ten, a ten Polska.
1: Mhm, Polska z Ukrainą.
0: No. Nie Słuchaj, widziałam.
2: To jest tak, my mamy tak przeciętnych piłkarzy, że jak Robert Lewandowski jest na boisku, to oni jeszcze jakoś wiedzą, jak grać, bo on daje uwagi prosto z tych wszystkich wielkich klubów.
1: Ale jak Robert był, to chyba straciliśmy 2 gole, a później było 0-0.
2: Przestań, nie o to chodzi.
1: Panie ekspercie.
2: Jak on już zszedł, to był taki chaos.
1: Ja nie wiem,
0: Dobra, ale pytanie,
2: każdy chciał
0: czy ty widziałeś ten mecz?
2: Przed trenerem, tak.
0: A widziałeś
1: ja chciałem zobaczyć, ale jak włączyłem stronę TVP i zagrozili mi 8 reklamami, to wyłączyłem. Słyszałem, że nie, to ja w takim razie nie chcę. A Liga Mistrzów finał?
0: Właśnie ja widziałam i to było jedna z najnudniejszych rzeczy, które zrobiłam w ten weekend.
1: Zdecydowanie.
0: Ten
1: co
0: mecz
1: to było?
0: Trwał jakieś 74 godziny.
2: Po co ta dogrywka była w ogóle, jak oni nie potrafią bramek strzelać?
0: Dogrywka, karne.
2: Tak właśnie, nie rozumiem.
0: No ale ostatecznie w karnych wygrało PSG.
1: Wygrała piłka nożna.
2: No tak, tak.
1: Tylko ci, którzy atakują zazwyczaj,
2: moim
1: nie
2: zdaniem
1: bronią.
2: Ci ubrani na czerwono-biało lepiej grali od tych ubranych na niebiesko.
1: Co ty gadasz?
2: Tak.
1: Oni tylko bronili.
2: Co ty gadasz?
0: No nic, tak. zero ataku.
2: No. Zero ataku?
0: Mm-hmm.
2: Okej.
1: Okay. No. Bramkarz PSG ani jednego strzału nie obroniła i tak wygrał. Nawet kartę wygrał. Można?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Arsenał miał jeden celny strzał, jeden gol.
2: Ty to ile my z Nigerią przegramy?

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Jest coś w tym, że jeżeli wychodzisz do pracy, a twój mąż śpi, to cię to, no to jakiś taki gul jednak jest w gardle.
4: Jest to czysta niesprawiedliwość. Tak. Wiem o tym.
5: Dlatego Ania zgłosiła swojego męża. Proszę obudzić mojego męża. To pierwsze zdanie. Drzwi zamówili.
3: I my te drzwi mamy?
5: Mamy, tylko...
4: Ale jakie?
5: No właśnie, tu jest problem, bo ja nie jestem pewien, które trzeba przywieźć, więc zadzwonimy.
6: Halo?
5: Dzień dobry, pan Przemysław?
6: Tak.
5: Panie Przemysławie, my z tymi drzwiami byśmy tak byli za jakąś godzinkę u pana, dobra?
6: Z jakimi drzwiami?
5: No, drzwi pan zamawiał od nas.
6: Z Kastorami?
5: No tak.
6: No to, a tak poważnie?
5: No poważnie. Za godzinę, nie wiem, czy panu pasuje, no dlatego dzwonię.
6: No nie, no bo nie widzieliśmy nawet o tym.
5: A to ja przepraszam bardzo, ale to właśnie, a pan powie
6: no
5: w ogóle...
6: Ja myślałem, że żart.
5: No nie, no jaki żart? To kiedy by panu pasowało?
6: Dzisiaj, ale później.
5: Później, dobra.
6: Nie, wie pan co, nie, dzisiaj nie, bo to muszę to pokładać wszystko. Ja nawet przedzwonię, bo teraz nie wiem, bo to musi coś być w domu, nie?
5: No tak, ale pan powie, to wejściowe czy wyjściowe są drzwi, bo tutaj nie mam zaznaczone, ja muszę też dać znać kurierowi.
6: Ale jeszcze raz, bo ja nie rozumiem. Czy te drzwi miał ktoś przyjechać i je wymienić?
5: No tak, no ale właśnie...
6: No to muszę, jak kurier?
5: No muszę... Wie,
6: to ktoś,
5: no,
6: z Kastorami coś
5: no, może, no tak, monter, kurier, ale pan powie, to są wejściowe czy wyjściowe?
6: Jakie są?
5: No, czy są drzwi wejściowe czy wyjściowe drzwi? Bo nie wiem...
6: Nie wiem, będę tak samo wychodził i wchodził przez nie.
5: No czyli wejściowo-wyjściowe, no ale proszę pana, no ale tu ja widzę cenę, że jest za właśnie wejściowe albo wyjściowe, a nie podwójne.
6: Dobre.
5: No dobre, pan się śmieje, się cieszy się pan. Proszę pana, to jest dodatkowy koszt. Jak mają być wejściowo-wyjściowe, to musi to jest dodatkowy koszt, a jak są wejściowe, to jest połowa tego, tak?
6: Kurde, to ja bym obrotowe zamówił, gdybym wiedział.
5: No mogą być obrotowe, jakby panu pasowały, no. No.
6: Dobra, ale to poważnie, bo ja mam trochę czasu mało. To...
3: Za 500 zł da radę te drzwi?
6: Proszę?
3: Za 500 zł.
7: Ale zawiasami.
5: 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
7: My damy. A widzi pan, no już się zaczęła kleić rozmowa i ma pan czas.
3: Już wszystko tłumaczymy. Ania cię zgłosiła do Radia Vox FM. My zadzwoniliśmy, chcieliśmy obudzić.
6: A, no to ja już się obudziłem.
7: No jak miło.
6: A to ją zaraz... Porozmawiam.
7: Pochwalę 500 zł, kochany.
3: Dobrego dnia ci życzymy.
6: No, dziękuję.
7: Cześć.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: No i co, zbliżamy się do godziny 7, co nas czeka? Któż to wie?
1: Wiadomości nas czekają, to na pewno wiemy, ale przed tym...
0: No właśnie.
2: Naciśnij teraz.
0: Co mam docisnąć?
2: No, spację.
0: Tą?
2: No.
0: Ale nie tą do
2: grania. Do grania,
0: bo
2: no.
0: Bo mi coś przygotował tutaj,
2: no,
0: słuchajcie.
2: No, naciśnij spację, Paweł.
0: A tą.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
1: O, właśnie słowa. To nas czeka dzisiaj.
0: Aha.
2: I postanowiłem wam dzisiaj prezent zrobić.
1: Tak, a jaki?
2: Ja przypomnę najpierw zasady może, zanim prezent. Mhm. My będziemy teraz, powiemy jakieś słowo. Jeżeli któryś z nas później je powie, to wy dajecie znać na 609-869-869, bo nie możemy go użyć, jest
1: tak,
2: zakazanym słowem.
1: Zabraniamy sobie słowo dla naszej trójki, a jaki to jest prezent i możesz nam już go dać.
2: W związku z tym, że jest Dzień Dziecka, a wy zawsze przegrywacie w zakazanym słowie, ja dawno nie przegrałem, to ja teraz wyjdę ze studia, wy wymyślicie słowo, powiecie to słowo i ja nie będę wiedział, tylko mam prośbę, żeby to nie było zapraszamy na wiadomość.
0: To jest nie jedno słowo wtedy. Ale okej,
2: okay, niech tak będzie. Ja wychodzę.
1: Żebyś przegrał.
0: Proszę natychmiast wyjść ze studia.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
9: Z PSB zawsze się da.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Reklama.
12: Jan Urban uspokaja to po klęsce biało-czerwonych we Wrocławiu. Piłkarze przegrali z Ukrainą. Adwokat z Warszawy w rękach służb ma odpowiadać za fałszywe alarmy. Droga do Morskiego Oka znów otwarta i o tym powiemy na koniec.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
12: Jan Urban uspokaja, to było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiała wiele do życzenia, czemu wyraz dali kibice wychodzący ze stadionu we Wrocławiu. Więcej o tym spotkaniu już teraz nasz reporter Michał Rawa.
13: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
14: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
13: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
15: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie szli na bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
13: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
16: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry! Młodzi nic nie pokazali!
17: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
16: Totalne dno!
13: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
12: A wtedy Polacy zagrają towarzysko z Nigerią na PGE Narodowe. kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb to 48-letni znany adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
18: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
12: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
19: To są wiadomości Vox FM.
12: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Już dziś wchodzi w życie prohibicja obowiązująca na terenie wszystkich dzielnic.
20: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
12: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś były premier Leszek Miller. Początek minuty po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Kursują też busy elektryczne. To jednak nie koniec prac na szlaku. O szczegółach Ula Bienia-Niesyczyńska.
21: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
12: I tak będzie do 10 czerwca.
1: A w pogodzie dzisiaj trochę deszczu może się pojawić. Pojawić się może też trochę słońca, czyli trochę wszystkiego. Mimo tego, że mamy czerwiec, to upałów dzisiaj nie będzie. 22 stopnie.
2: Wakacyjnie bardzo. Burze mogą się pojawić dzisiaj.
0: Okej. Okay. No wody super. Nam potrzeba. Wody nam potrzeba.
1: Poczujemy ale
2: nie,
1: ten wakacyjny
2: klimat. Nie za bardzo.
0: No i od te rzeczy tak fajnie pachnie wtedy po burzy. Mi pasuje.
1: Dzisiaj lepiej bluzę ze sobą wziąć, bo nie będzie tak bardzo upalnie.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: No i co?
1: Zatykaj uszy.
2: Byśmy... Dobra, czekaj, to ja wyjdę. Nie, po prostu przedstawię się, Konrad Piłowarski, wychodzę.
1: To pa.
0: Wybiegaj. Szybko. Ja
1: dobra,
0: jestem...
1: poszedł, trzasnął drzwiami.
0: No.
1: Julia Chren, ty też się
0: Paweł
1: przedstaw.
0: Pawelec, ja jestem za tym, żeby to był prezent, a Julia jest za tym, żeby...
1: Żeby to było słowo ja, bo on się łatwiej wywali wtedy.
0: Myślisz, że
1: tak,
0: ja?
1: Tak, no a jednak chcemy, żeby się wywalił.
0: Dobra, kobiety mają instynkt, coś takiego, więc niech to będzie ja. Pilnujcie nas.
1: 609 869 869.

0: 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry w poniedziałek. Tak, to jest piękny dzień, nie ukrywajmy tego.
1: Bo dzisiaj nie gra reprezentacja Polski.
2: Tak.
0: Znaczy, no przestańcie.
2: Czyli bez porażek.
0: Ale wczoraj grała.
1: Ja nie widziałem tego. Przyznaję szczerze, że zrezygnowałem, świadomie stwierdziłem, dobra, to są mecze towarzyskie. Niech chłopaki się uczą, ja zobaczę dopiero, jak będą grali w eliminacjach do czegoś poważnego. Liga czego to jest? Narodów też nie uznaje za poważne przedsięwzięcie. Paweł, ale ty widziałeś, opowiadaj.
2: No ja wrażenie? Widziałem, no. Ja widziałem, bo akurat nie miałem nic innego do roboty. No to, słuchaj, to jest tak. Były takie momenty, w których polska reprezentacja naprawdę grała lepiej niż Ukraińcy. Ale. Co? Potem Lewandowskiego zdjęli. No bo chcieli pograć ci, wiesz, co czekają w kolejce.
0: Ale na przykład z dobrych wieści z tego meczu spełniło się marzenie małej Mai, która z BDS-em nagrała numer, bo chciała wyprowadzić Roberta Lewandowskiego i wyprowadziła. Proszę, były miłe aspekty tego meczu.
2: Okej, były.
0: No właśnie.
2: Oprócz bałaganu, histerii później w drugiej części
0: meczu. Poza tym bardzo miły aspekt też tego meczu, że Polski Związek Piłki Nożnej upamiętnił Jacka Magierę.
1: To jest PZPN, klasyczne PZPN.
0: No ale
1: jest PZPN.
0: Miło bardzo, że upamiętnili.
1: Tak, miło, ale mogli się zorientować, że na Telebimie Wielkim, na którym wyświetlą jego zdjęcie...
2: Jest błąd?
1: Jest wokół niego taki napis, bo sponsorem stadionu jest firma od Kabanosu. Jesz lepiej, żyjesz lepiej. Ale co tu się dziwić, skoro PZPN się głównie na piciu zna?
3: Pierwsza zmiana od rana z
2: lokowanie produktu.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Dziękujemy ci
3: bardzo. Z prezentu.
4: Tak. Dziękujemy, dziękujemy. Ale powiem ci szczerze, dobrze, żeś wkroczył mocno, bo zaraz potem po tobie ja się wysypałem, więc...
2: Cieszę się, Paweł, że nie byłeś pierwszy, bo to by była nasza porażka.
3: Ale
2: ktoś chce
3: wstyd.
2: Nam dać prezent, a my i tak nie.
4: Wziąłbym to na plecy. Trudno, ja się nadaję do tego.
3: Kamil złapał mnie na gorącym uczynku. Cześć, Kamil.
5: Siemka.
3: Kamil, ty jak świętujesz Dzień Dziecka?
5: W pracy.
3: W pracy. No. A jakieś prezenty są grane?
5: Tak, dla narzeczonej kupiona kawusia i ojo, dla jej siostry skitelsy jakieś.
2: Okej, okay. Nie, ale no to ty jesteś, kurczę, Kamil, taki słodziak.
5: No, wypada.
3: Wiesz, że przez ciebie to my głupio wyglądamy, że my nic Julii nie kupiliśmy.
2: No.
4: No ale to nie jesteś dziecko.
5: Ale ma lat.
2: Ale słucham.
4: Oczywiście.
2: Poczekaj. Możesz się rozłączyć.
3: Boję się tego pytania, ile narzeczona ma lat?
5: Moja?
3: No.
5: 23.
3: A nie, to dobra, okej. Okay.
2: Tak. No to troszkę młodsza, tak. Ale tylko troszkę ode mnie. Tylko odrobinkę.
4: Haczyk, masz 3 lata.
2: Tak, malutko. A jak spędzasz poniedziałek, Kamil?
5: Do pracy jadę, potem na występ właśnie siostry, bo studiuję na uczelni muzycznej. I na koniec ja trening.
3: Będzie śpiewać czy grać?
5: Nie, ona śpiewa.
3: Okej. Okay. A wiesz, co będzie śpiewać?
4: Listka.
2: Jaki będzie śpiewać utwór?
4: No nie wiem, bo przecież nie przygotowany jest.
5: To jest przedstawienie jakieś do zaliczenia przedmiotu.
4: Ojciec nie wie, gdzie kto chodzi, a tam pytasz, co będzie śpiewać.
3: Ja myślę, że na 1 czerwca to wszystkie dzieci nasze są. Idealnie by
4: się nadało. Niektórzy nie wiedzą, kiedy się urodziło.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: O, albo makarenę niech zaśpiewa.

0: Coś dla wszystkich alergików.
1: Ja kiedy słucham takich utworów, to myślę sobie, że jednak teksty w piosenkach są piękne i trzeba je docenić.
2: Teksty są najważniejsze. Czasami są niepotrzebne po prostu, widać, prawda?
0: Przepraszam, słychać, dlaczego wam się nie podoba? Jest sezon alergiczny, piosenka specjalnie dla alergików. No, wszystko się zgadza, tak?
1: Ten tekst, kichają.
0: Ten tekst był bardzo tu potrzebny.
1: To trzymamy kciuki ze wszystkich alergików, żeby przetrwali ten okres.
2: I prosimy tego, naszą gwiazdę.
0: Rysiu Piwek o tej porze tradycyjnie.
3: Dlaczego polscy piłkarze są najlepsi w berka?
1: 609-869-869. Wiele komentarzy po sobocie.
4: Niedziela. Rana z Vox FM. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No, do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama.
1: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
17: Pilot i pasażer cali wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna. Awaryjnie wylądował samolot Cessna, którym podróżował pilot z jednym pasażerem. Więcej o tej sprawie nasz reporter Andrzej Brzozowski.
18: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
17: Teraz tym zdarzeniem zajmie się Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Dziś dodatkowa sesja maturalna o 9 z polskiego na poziomie podstawowym. Nad egzaminem pochylą się ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać wcześniej. Razem z innymi to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników szkół branżowych drugiego stopnia, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników. Język polski będzie dziś zdawać 535 abiturientów. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś były premier Leszek Miller. Początek za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Nieudane towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Pietuszewskim. Na początku drugiej połowy dokonał kilku zmian, dając szansę debiutantom. To jednak nie odmieniło gry Polaków, którzy pod wodzą Urbana przegrali drugi mecz z rzędu. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7-5-6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z sześciu najwyżej rozstawionych zawodniczek pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawieniu faworytek dobrze idzie Maji Chwalińskiej, która dziś zagra z Diane Parry. Piłkarze Wieczystej Kraków wywalczyli awans do Ekstraklasy. W finale baraży pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Awans Wieczystej oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpią aż 3 krakowskie drużyny. Industria Kielce po 3 latach wróciła na mistrzowski tron. Kielczanie wygrali drugi mecz finału z Orlem Wisłą Płock. Tym razem we własnej hali 36-27.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pierwsza zmiana.
21: Od rana z Vox FM.
1: Rysia, przypomnimy.
3: Dlaczego polscy piłkarze są najlepsi w berka?
22: Proszę bardzo, są w czymś najlepsi. 609 869 869.

0: przypomnijmy to pytanie od Rysia.
1: Dlaczego polscy piłkarze są najlepsi w berka?
2: Bo nie można być słabym we wszystkim.
0: Bo po takim meczu jak wczoraj często muszą szybko uciekać przed kibicami, a trening czyni mistrza.
3: Zuzia lat 7 pisze, bo tylko biegają za piłką, a nie strzelają.
1: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego polscy piłkarze są najlepsi w berka? Bo zawsze biegają za piłką. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: a tak sobie spojrzałem. Mm-hmm. Rok 1999, wtedy właśnie ATB wydał oryginał tej piosenki Don't Stop.
1: Czyli ludzie, którzy jej słuchali, już nie mogą nazywać się dziećmi.
0: Tak, zdecydowanie.
2: Wyrosło się troszeczkę. No ale są nowe piosenki dla tych dzieci. Spokojnie.
0: Pamiętajcie, najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. Każdy o tym wie.
2: Wujek, dobra rada. Dawaj.
1: Później jest już z górki.
0: Później
1: tak,
0: już jest lepiej.
1: Już się człowiek wszystkiego nauczy.
0: Jeszcze nie wiem, ale tak mi się wydaje, tak słyszałem.
2: W większości rodzice mają, w sumie dorośli mają rację, natomiast no, należy do każdej teorii podejść tak osobiście, bo czasami się mylą i wtedy są wyjątki wtedy, drogie dzieci, więc to znaczy tak, szanujmy...
0: Ale nie zawsze się mylą, właśnie o to chodzi, nie zawsze się mylą. Są rzeczy, które chcielibyśmy wiedzieć, będąc dzieckiem.
2: Na przykład, czy ojciec ma zawsze rację? To jest pytanie.
1: Nie.
2: No i
1: to
2: widzicie,
1: odpowiedź na pytanie
2: widzicie,
1: nie.
2: Jak jest, widzicie, jak
0: ja
2: jest.
0: Ja bym na przykład chciał wiedzieć, będąc dzieckiem, nastolatkiem, bo kojarzyłem wtedy, że są takie fajne wirtualne pieniądze, takie śmieszne, one się Bitcoin nazywają, żebym ja wiedział, że to trzeba kupić. To wtedy kosztowało kilkanaście złotych.
2: No, 3 złote, ja pamiętam.
0: No właśnie.
2: 3 złote pierwszy Bitcoin kosztował.
0: Właśnie,
1: tak, no to podobnie jak i z mieszkaniem. Można było w wieku 3 lat zainwestować, kupić i dzisiaj nie byłoby problemu.
2: Dokładnie. Kto to wiedział, nie? Że to będzie można zdać 10-20 razy potem więcej sprzedać.
1: Ale to pytanie zadajemy wam, 6098 69 869. Co chcielibyście wiedzieć jako dzieci, dzięki czemu mielibyście dzisiaj łatwiejsze życie?
0: Piszcie do nas i dzwońcie.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A już teraz dla wszystkich dzieci i dorosłych Cleo. Za krokiem krok. 12 minut do 8.

0: godziny 8, co chcielibyście wiedzieć jako dzieci? Ja tak myślę, że dobrze było wtedy już zarezerwować sobie termin do lekarza. I dzisiaj nie byłoby problemu ani stania w kolejkach.
1: 609-869-869 możecie do nas pisać, a także dzwonić i do tego tematu po godzinie 8 wrócimy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
14: Zostanie przetransportowana specjalnym samolotem. Rząd chce sprowadzić z Chin do Polski ciężko chorą Klaudię. Może być niebezpiecznie, synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. W wiadomościach też poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla, dziś Leszek Miller.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
14: Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny po 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. Dwa miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
14: Michał Rawa, dziękujemy. IMGW ostrzega przed burzami w 5 województwach. Alerty obowiązują w pasie od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę. W czasie burz prognozowane są intensywne opady deszczu i silny wiatr. A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
17: Dziękuję bardzo. Leszek Miller, były premier, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Pana książce ostatnie, którą trzymam w ręku, alfabet Millera, nie ma P jak piłka nożna albo P jak Paris Saint-Germain, a chciałem pana namówić na barwny komentarz. Paryż płonie dlatego, że grali w piłkę nożną.
18: Paryż płonie nie dlatego, że grali w piłkę nożną, ale dlatego, że wpuszczono za dużo trzeciego świata i Paryż pomału sam staje się trzecim światem.
17: I polska prawica kocha pana za te słowa, bo mówię, my prawica nigdy nie chcieliśmy wpuszczać obcych, to te lewaki wpuszczały.
18: Nie tyle lewaki, bo trudno uznać panią Merkel za lewaczkę. To zaczęło się wszystko od Angeli Merkel, która otworzyła granice, powiedziała witamy serdecznie, damy radę. No i skutki są widoczne.
17: Oglądał pan mecz Polska-Ukraina?
18: Nie.
17: A, tak pomyślałem, bo to wiele osób nie oglądało. No, ale zahaczenie o sprawę ukraińską jest poważniejsze znacznie niż sprawy sportowe. Order Orła Białego, Karol Nawrocki chce go odebrać prezydentowi Ukrainy. Czy to dobra inicjatywa?
18: Bardzo słusznie. Myślę, że po raz pierwszy, zwłaszcza te środowiska kresowe, rodziny tych okrutnie pomordowanych będą mieli odczucie, że państwo polskie nareszcie jest po ich stronie.
17: A nie sądzi pan, że z punktu widzenia takiej analizy chłodnej, zimnej, politycznej, to po prostu prezydent Ukrainy zagrał pod niewielką część publiczki ukraińskiej, czyli pod nacjonalistów, kosztem dobrych relacji z Polską i krótko mówiąc, nie zależy mu na tych relacjach z Polską?
18: Proszę pana, to nie jest drobna część społeczeństwa ukraińskiego, bo według badań, które sami Ukraińcy przeprowadzili, decyzję Zełenskiego popiera prawie 90% Ukraińców.
17: Chodzi mi o to, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie stosunkowo niewielu Ukraińców by to zauważyło. Jak zrobił, to co innego. A ta druga część mojego pytania? Czy nie jest tak, że po prostu dobre relacje z Polską przestały już się liczyć dla przywództwa ukraińskiego jako coś ważnego?
18: Proszę pana, dobre relacje z Polską przestały się liczyć, dlatego że poszczególne władze czy następująca po sobie władze polskie udawały, że zjawiska nazizmu ukraińskiego nie ma na Ukrainie. Władze te widziały coraz to nowe pomniki zbrodniarzy na Ukrainie, ale odwracały głowę. No i Ukraińcy uznali, że wszystko mogą zrobić, a Polacy będą milczeć.
17: I teraz co dalej? Powiedzmy, że kapituła odbierze albo nie odbierze Order Orła Białego, no ale to jest tylko gest symboliczny, a w polityce powinniśmy w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego coś zmienić?
18: Polskie władze powinny się przygotować na kolejne wydarzenia tego typu, jak na przykład dostarczenie do Kijowa truchła Stepana Bandery, co zostało zapowiedziane, czy naczelnego ideologa Donsowa. Będą uroczyste pogrzeby, będą przemowy. No ja nie wiem, czy polski MSZ ma jakąś koncepcję, jak się w takich sprawach trzeba będzie zachować.
17: Panie premierze, dzisiaj gościem porannego ringu był Krzysztof Bosak i mówił to samo, że polski rząd nie ma koncepcji w sprawie ukraińskiej. Krzysztof Bosak, jakby ktoś zapomniał, to taka twardsza prawica, a Leszek Miller wręcz przeciwnie.
18: Proszę pana, każdy, kto mówi podobno jak ja narracją, jest dla mnie bardzo pozytywnym przejawem budzenia się polskiej opinii publicznej.
17: Więcej opinii Leszka Millera na temat uczestników żyjących i nieżyjących polskiej sceny politycznej już za chwilę w internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM.
19: A tę rozmowę możecie śledzić na voxfm.pl.
15: Uwaga, mogą się pojawić burze dzisiaj w kraju. To jest ważna informacja, także samochodu nie parkujemy pod drzewem, tak na wszelki wypadek.
20: I samemu też się proszę pod drzewem nie chować, bo może być niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o temperatury, to dzisiaj do 22-23 stopni. Oczywiście zachód jak zwykle wygrywa prognozę pogody, a najchłodniej dzisiaj okolice Koszalina, czyli tam, gdzie jest morze.
15: I z drugiej strony, czyli w Zakopanem, tam maksymalnie 14 stopni dzisiaj.
21: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
22: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Vox FM.
20: Czyli prawidłowo wakacyjne miejscowości się wychładzają.
24: Czyli mokro, zdrowo i ciepło.
15: W końcu czerwiec.
20: Julia Chren.
15: Konrad Piwowarski.
24: Paweł Pawelski.
20: Dzień dobry.

0: Witam, Roman. W nawiązaniu do tego, co chciałbym wiedzieć, będąc dzieckiem, to na pewno chciałbym wiedzieć wtedy już, jaka będzie obecna moja żona. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.
1: Ale po to, żeby jej nie poślubić? Czy
2: tak, po prostu? Żeby ją ominąć troszeczkę, prawda?
3: No bo po co się uprzedzać już wcześniej? No po to, żeby ominąć coś chyba, tak?
4: 609-8-69-8-69. Co byście chcieli wiedzieć, będąc dzieckiem?
3: Ja bym chciał wiedzieć, przepraszam, że przerwę, no, że trzeba czytać książki, nie tylko no dlatego,
4: nie
3: że poczekaj, że rozwijają wyobraźnię, ale też uczą bardzo dobrze ortografii, bo człowiek się przyzwyczaje do wyrazu i potem jak go napisze źle, to coś to
4: ja
3: tu
4: wam
3: nie leży.
4: Zdradzę, że poza anteną bardzo często Paweł się pyta, a jak się pisze? Tak. A to łącznie czy rozdzielnie? Tak. A tutaj przez uzwykłe czy kreskowane?
1: Ale już widzę, Paweł, że znalazłeś receptę na to i będziesz czytał książki, tak?
4: Nie, już wie, że trzeba czytać książki. Nie będzie czytał.
3: Mojej córce to mówię i synowi. Czytaj, gówniara, bo nie będzie widziała, kto się pisze.
4: Marta napisała, że chciałaby wiedzieć, że jamniki nie są sprzedawane na metr.
1: Mam nadzieję, Marta, że nie masz żadnego jamnika zakupionego. Okay. Bo mogłoby być ciężko. Ale jeżeli jesteśmy przy temacie dni dziecka, dnia dziecka i w ogóle dzieci, to jeżeli jesteście z Krakowa, to naprawdę wam zazdrościmy, że mogliście skorzystać z fantastycznej atrakcji na Dzień Dziecka.
3: Smok wawelski.
1: Nie, w Krakowie można było przejechać się tramwajem.
4: Wow! Nie, no dobra.
3: Ale zaraz, ja też się potrafię przejechać w
4: Warszawie, w Wrocławiu.
3: W Toruniu, w
1: Gdańsku. We Wrocławiu to lepiej nie.
4: No tak, we Wrocławiu to lepiej
1: można
4: nie.
1: było przejechać się tramwajem, ale przez Myjnię. Czyli dzieci siedziały w tramwaju, bo to była atrakcja dla dzieci.
4: Ale dlaczego tylko dla dzieci?
3: Zamknęli dzieci do środka i wjechali na Myjnię?
1: Tak.
3: I one widziały, jak te szczotki latają po nich na woda psika?
1: Tak.
3: To musi być zabawne.
4: Ale udało się ubyć te dzieci w końcu, czy nie? Bo wiecie...
3: No tak.
4: Dzień dziecka zmiana. To właśnie polega na tym, że się nie myje.
3: Tak, dziecko szczęśliwe to brudne dziecko.

0: to Aneta. Ja chciałam powiedzieć może trochę mniej śmiesznie, a bardziej refleksyjnie, że za dziecka chciałabym wiedzieć taką rzecz, że to dzieciństwo bardzo szybko mija i żeby cieszyć się z każdego dnia i że do dorosłości naprawdę nie ma co się spieszyć.
1: I skoro zrobiło się tak, tak nostalgicznie...
2: No w ogóle życie szybko mija.
3: Jeść dżownicę z piaskownicy, zajadać się niech chrupie, fajne to było.
1: Nalej możesz, Paweł.
3: Jak tak chcę. Robiłem.
1: Skoro się tak nostalgicznie zrobiło, to słuchajcie, w zeszłym tygodniu wyszła polska gra, nazywa się Autofuszerka. To dla ciebie, Paweł, i dla twojego mechanika. Bo to jest symulator mechanika samochodowego, ale taki z lat 90. Patrzyłem sobie na trailer. Naprawia się maluszka.
3: A maluszka się. Tak. 126P to jest chyba, tak?
1: Tak. W tle leci disco polo. Wiadomo, jak to mechanik w latach 90.
2: Moje pytanie, czy na ścianach wiszą odpowiednie plakaty?
1: No i
3: gołe
1: właśnie.
3: Baby wiszą.
1: No
3: koniecznie.
1: No wiesz co?
3: Gołe baby.
1: I wiesz co? I wszystko byłoby super, ale ona jest częściowo ubrana.
2: A nie, to podróba
3: nie,
2: jakaś
3: nie,
2: jest.
3: Nie, to niemożliwe. Nie, nie, one
1: to
3: zawsze...
1: To jeden
3: nie.
1: na dziesięć.
3: Te fryzury z tamtych lat. Ojej.

0: krótki tydzień i że dodatkowo mamy Dzień Dziecka dzisiaj.
1: 2 minuty do godziny 8:30. Jakim macie prezent na Dzień Dziecka albo dla swoich dzieci, albo dostaliście, to 6098 69 869. Może jakaś inspiracja.
2: Zmiana. Od rana. Z Vox FM.
3: Nie wiem, no ja jej pozwoliłem ci nie iść do szkoły.
4: Reklama. RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Piłki do MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Zapraszam Marta Kiermasz.
6: Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany, przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron. Do operacji doszło na Atlantyku zgodnie z prawem międzynarodowym, a wsparcia Francji udzieliła m.in. Wielka Brytania. Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad 4 lat, podkreślił francuski prezydent. W marcu ubiegłego roku również Francja zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec Dana, zaliczany do rosyjskiej floty cieni. W wiadomościach Nowy Jork tamtejsi radni potępili serię ataków na polski konsulat i pomnik Jana Karskiego. Jak podkreślają, to niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. W piątek rano czerwoną farbą oblano m.in. drzwi i fragment elewacji placówki dyplomatycznej, także kamerę przy wejściu, wizjer i ławeczkę Karskiego. Do podobnego ataku doszło w środę. Konsul generalny Mateusz Sakowicz uważa, że to akty wandalizmu i nie kryje się za nimi żadna motywacja polityczna. I jeszcze sport. Po przegranym meczu w walce o ćwierćfinał Iga Świątek odpada z turnieju Rolanda Garrosa. Przypomnijmy, Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7. Główny metodyk Polskiego Związku Tenisowego, trener Piotr Unierzyński, uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki. Tłumaczy, że porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
7: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
6: Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i ona sama postawią teraz na intensywne przygotowania do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Początek Wimbledonu 29 czerwca.

0: 22 minuty do godziny 9. Kasia do nas napisała: rano syn mnie zaskoczył, że nie śpi i prezent był na szybko. Dostał więc, uwaga, karton chałwy w czekoladzie, paczkę suszonej szynki i 10 razy po 10 zł, bo tyle miałam.
1: 10 razy po 10 zł. Tak, dziecko woli dostać 10 papierków niż jeden.
0: A, to tak. Tak,
2: a że to tak. Taki sposób na niego, żeby się nie zorientował, że to tylko jest 100 zł.
0: Ale jakie tylko?
2: Znaczy tylko,
0: stówka to jest.
1: Mój starszy brat cioteczny się zawsze ze mną wymieniał, wiesz?
0: Tak, ja z siostrą też się wymieniałam. Nawet ona mi papierki na monety, bo dawała mi więcej monet.
1: Słuchajcie, tak jest, oszukiwał.
2: Skoro mamy dzień dziecka, to takie pytanie do was. Czy 15-latek może zostać posłem?
1: 15-latek?
0: Nie!
1: Chyba, że na jeden
0: pewno,
1: dzień.
0: Na pewno nie w Polsce.
1: Chyba, że na jeden dzień, w dzień dziecka właśnie.
2: No i właśnie w Nigerii taka sytuacja się wydarzyła prawie, że 15-latek prawie został wybrany do tamtejszego Sejmu. Twierdził, że cierpi na karłowatość i ma 30 lat.
1: Naprawdę oszukiwał? Tak. Ale nie była prawda, nie? To
2: no właśnie, okazało się, że ktoś złapał zdjęcie jego dowodu osobistego i okazuje się, że urodził się 15 lat temu.
0: Czyli nie ma 30 lat, tak, jak ale matematyka ja wciąż, by wskazywała.
2: Wciąż uważam, że powinien zostać tym posłem.
1: Tak, ma parcie do polityki. Zwróćcie uwagę.
2: No i już potrafi kłamać.
3: Pierwsza zmiana.
1: Geniusz.
3: Od rana z Vox FM.

0: 14 minut do godziny 9. Mamy dzisiaj Dzień Dziecka. Przypominamy
1: szczęśliwy
0: wszystkim
1: dzień.
0: Tym... No pewnie, że szczęśliwy, jak każdy poniedziałek. To są dni szczęśliwe.
2: I w związku z tym Dniem Dziecka pojawił się telefon na 609-869-869.
3: Ej, to Ewelina. Ja jako dziecko zawsze zastanawiałam się, chciałam wiedzieć, jak zakręcają pociągi. Pozdrawiam.
0: Ja się do tej pory zastanawiam.
1: Pociągi. No w sumie tak, bo one gdzieś jadą, potem dojeżdżają do końca i muszą wrócić tą samą drogą. No nie tym samym torem.
0: Moim zdaniem to maszynista przesiada się z końca na początek.
2: No dobra, ale jak jadą, to też muszą skręcać.
1: A co z wagonami? Co, pchaje?
2: No przecież jak jedzie... Ale zaraz. Co wy mówicie o zawracaniu? Ja się zastanawiam też, jak skręcają.
0: No tak, jak tory prowadzą. No
1: ale... Są takie pętelki pewnie.
2: No ale czy kierownica? Czy... Na szczęście, moi drodzy, my mamy w redakcji jednego eksperta do spraw pociągów. Człowiek, który na hasło pociąg uśmiecha się szeroko, od ucha do ucha, oczy mu się świecą wtedy.
1: Kto, przepraszam?
0: I on
2: Krzysztof
0: wie?
2: Skrzypkowski.
1: Krzysiu tak lubi pociągi?
2: No ty nie wiesz o tym?
1: Nie miałem pojęcia w ogóle o tym.
2: I ja go zapytałem o to, jak skręcają te pociągi i on mi udzielił fachowej odpowiedzi.
1: Poproszę.
4: Pociągi skręcają w lewo lub w prawo.
5: Pierwsza zmiana.
1: Czuję no, się.
2: Można liczyć na
0: nie, no to dziękujemy.
1: Usatysfakcjonowany się czuję, powiem szczerze. Jak dwa razy skręci w lewo, to już zawraca?
2: Tak!
1: Okej. Okay.

0: oko tygrysa, ucho słonia. I
1: cześć, cześć. Serce, stopa małpy.
0: Nie, serce myślałem.
2: Serce jakieś... czyje dzisiaj? Kochaj albo rzucaj.
1: Czekaj, serce. Jak to się mówi? Serce jakie?
2: No powiedz, kto dzisiaj jest bohaterem.
1: A ja myślałem, że się dalej bawimy w te słowa jest dziecka.
0: Kochaj albo rzucaj po godzinie 9 w Vox.
1: Adam i Sylwia, rozwaliłem swoje małżeństwo, pisze Adam. Sylwii, mojej żony, już nie ma przy mnie. Mamy mojego synka, a ja doprowadziłem do takiej sytuacji, że ponownie Sylwek założyła sobie konto na Tinderze, gdzie ją kiedyś dawno, wiele lat temu poznałem. I wtedy została moją żoną. O, i takie rzeczy są.
2: Ale teraz, co narobił, to oczywiście nie wiemy.
1: Wiemy. Poznał Ksenię, młodą, ładną dziewczynę, lat 26.
0: Jest dużo imion. Ja już się zgubiłem 3 razy, ale na szczęście wyjaśni się wszystko po 9.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Reklama.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Mediamarkt.
11: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1000.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklama.
5: Opolszczyzna liczy straty, to po przejściu nawałnicy, a synoptycy ostrzegają, dzisiaj również będzie niebezpiecznie. Nocna prohibicja w Warszawie staje się faktem, wchodzą w życie nowe przepisy. Do dziś pozostaje ikoną i symbolem popkultury. Równo 100 lat temu urodziła się Marilyn Monroe.
6: Z twarzą Marilyn Monroe. Godzina 9, czas na wiadomości Vox FM, na który zaprasza Marta Kiermasz.
5: Na Opolszczyźnie trwa liczenie strat, to po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcerzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna. A dzisiaj kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
7: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji w wyniku ataku nawałnicy. Uszkodzeniom w Balcerzowicach uległo w sumie 18 budynków.
8: W tym 11 budynków mieszkalnych, 2 budynki są w stanie agonalnym.
7: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
5: Michał Rawa, dziękujemy. Nocna prohibicja w całej Warszawie od dziś staje się faktem. Między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej w stolicy. A do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w dwóch dzielnicach miasta.
9: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
10: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko. W związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
9: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
5: O czym informował Mateusz Chłystki. Kolejne referenda o odwołanie miejskich władz nieważne. W niedzielę głosowali m.in. mieszkańcy Pionek na Mazowszu. W głosowaniu wzięło udział za mało osób i dotychczasowy burmistrz zostaje na stanowisku. Nieskuteczne okazało się także referendum w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie odwołania burmistrz miasta. Karol Nawrocki, trzeci w rankingu prezydentów III RP w badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ponad 40% respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego, a 23,5% Lecha Kaczyńskiego. Karol Nawrocki znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 21%. Urodziła się równo 100 lat temu, była symbolem seksapilu i popkultury XX wieku. Marilyn Monroe, bo o niej mowa, przeszła długą drogę, by ostatecznie znaleźć dla siebie miejsce w Hollywood. Wszyscy pamiętamy ją z ról w filmach Niagara, Mężczyźni wolą blondynki, Słomiany wdowiec czy Pół żartem, pół serio.
11: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone.
5: Marilyn Monroe miała błyskotliwą karierę, ale przechodziła też osobiste dramaty. Ciągle szukała w innych akceptacji. Na pytanie, czy czuje się szczęśliwa, odpowiedziała, że czasami jej się to udaje. Marilyn zmarła 4 sierpnia 1962 roku w swoim domu w Los Angeles. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie barbituranów.
12: Być może dzisiaj będą burze, ale być może nie. Za godzinę.
6: Będą. Są ostrzeżenia, one się zmieniają cały czas, ale teraz pokazuje cały kraj poza zachodem IMGW, także uważajcie na siebie.
12: Być może za 5 minut będą znowu inne. Dzisiaj jest pogoda dość dynamiczna, z tego co podają synoptycy. 22 stopnie to najcieplej i to na zachodzie Polski. Najchłodniej Zakopane. 14 zaledwie, ale tam są góry i tam jest zawsze zimno. No chyba, że jest ciepło, no to oczywiście wtedy nie jest zimno. Julia Chryn.
6: Konrad Piłowarski.
12: Dzień dobry.
6: Za chwilę Kochaj albo Rzucaj.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Przepraszam, my cię słyszymy.
1: A, sorry.
0: Nie śpiewasz tylko w głowie.
1: 12 minut po godzinie 9.
2: Ale jak ja się coś jest dobre, to czeka, to dusi, musi.
1: Ja się po prostu łączę ze wszystkimi osobami, które też śpiewały aktualnie w samochodzie albo w pracy. Ale i też uprzykrzały życie swoim współpracownikom.
0: Ale one ciebie nie musiały słuchać. Dobra, kochaj, porzucaj przed nami.
2: Tak, to teraz będą tragedie, jak to dobrze, że nie nasze, ale będziemy w nich pomagać. Rozwaliłem swoje małżeństwo, napisał do mnie Adam. Nie ma już mojej żony przy mnie, żony Sylwii. Ponownie założyła sobie konto na Tinderze, tam, gdzie ją znalazłem dawno temu dla siebie.
1: Tak, to może niech po prostu powiedzieć. Powtórzą tę historię.
2: Żona pokazała mi swego czasu TikToka i tam poznałem Ksenię. Młodą, ładną dziewczynę, lat 26.
0: Ja się dziwi, że Sylwia sobie kogoś innego szuka teraz, tak?
2: Chyba...
1: On jest w szoku, że on nie może mieć dwóch.
2: Jak
1: w szoku.
2: Czytam dalej, to wyszło na to, że chyba jakiś mały romansik Adamowi się z Ksenią trafił i niestety Sylwia doszła do tego.
1: I nie chce z nim być. Bardzo dziwne.
2: Właśnie, dokładnie.
0: To,
2: dziwne.
0: Do kogo będziesz dzwonił? Znaczy najpierw do Adama,
2: najpierw
0: to wiadomo.
2: Do Adama,
0: czy
2: ale
0: później
2: będziesz...
0: do Ksenii, czy do Sylwii?
2: No właśnie. No to chyba Adam może zadecydować.
0: To dzwonię w takim razie do niego.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Adama. Cześć Adamie.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Będziemy mówić o twojej żonie.
4: Tak, zgadza się.
2: Jak ma na imię?
4: Sylwia.
2: Sylwii już nie ma przy tobie.
4: Mieszkamy razem, ale to już jest związek.
2: Trwał ile?
4: 15 lat.
2: Macie dziecko?
4: Mamy wspólnie dziecko, cudownego syna.
2: 3-letniego Kubę.
4: Tak jest. Były różne tam po drodze, jakieś mniejsze, większe, jak to w związku, ale nigdy nie narozrabiałem aż takie teraz.
2: A dlaczego ona pokazała ci TikToka?
4: Nie wiem, ona przeglądała tam TikToka, tak? Bo ja nie znałem tej aplikacji.
2: I tak poznałeś Ksenię, lat 28.
4: Tak.
2: Ale wcześniej znalazłeś żonę na Tinderze.
4: Był taki moment, a to było po to, żeby zwrócić moją uwagę właśnie. W momencie, kiedy się oddalaliśmy, to stwierdziła, że dopóki nie zrobi czegoś, żebym zaczął znowu być zazdrosny i dbać o nasz związek.
2: A skąd wiedziała, że ty ją znajdziesz na Tinderze? Też tam zaglądałeś, szperałeś?
4: Nie, bo się nie ukrywała z tym, gdzie że pisze z kimś, widziałem, że...
2: Czyli w ten sposób, twoim zdaniem, ona zwracała na siebie uwagę.
4: No tak mi powiedziała.
2: Okej. I pokazała ci TikToka, a ty na TikToku zwróciłeś uwagę na Ksenię. Z tą Ksenią to się tak wygłupiałeś, aż doszło do romansu.
4: Nie było romansu, to był flirt tylko i wyłącznie, nigdy się nie spotkaliśmy, ale najpierw to było wszystko w żarcie, a później no to zaczęliśmy się, ja i ona, ta Ksenia, wkręcać w to za mocno.
2: Wiedząc, że ty masz żonę i dzieci.
4: Tak, wiedziała od początku, że mam żonę, dziecko. Pisałem takie rzeczy, to co chciałem, żeby się jej spodobało, bo nie powiem,
2: no,
4: że...
2: No wiem, nie pisałeś prawdy, to... że nie do końca tak. Jesteś szczęśliwy w związku, w którym jesteś. Usprawiedliwiałeś swoją atencję a propos Ksenii.
4: Ona, że tak powiem, młodsza i tego, i ona coś do mnie, tak, że to mi strasznie podbudowywało.
2: Ładna jest ta Ksenia, bo piszesz o tym, że to ładna dziewczyna.
4: Ładna, młoda, ładna dziewczyna. Może nie w moim typie, tak, ale jeśli chodzi o urodę, no nie można jej nic zarzucić. No. Potrafiłem do tamtej dziewczyny, do Kseni, napisać źle o żonie. To było najgorsze chyba, co mogłem zrobić. Potrafiłem napisać, że jest brzydka albo coś.
2: To dobiło Sylwkę.
4: Tak.
2: Jak ona wpadła na to?
4: Chciałem, żeby tego TikToka ona zobaczyła. Nie wiem, co miałem wtedy.
2: Tak jak wcześniej ty Tindera.
4: Tak. Początkowo to był zamysł właśnie zemsty. Dopiero później tak mnie pochłonęło, że nie potrafiłem się opamiętać. No i po zobaczeniu tego powiedziała, że jeżeli chcę dla syna, to oczywiście dla syna, żeby uratować ten związek, że mam zerwać kontakt całkowicie i skasować TikToka. Zacząłem kłamać, że skasowałem, że nie mam kontaktu.
2: Zależało ci na tej Ksenii trochę?
4: Nie, to nie... Wiesz co, żal mi się zrobiło, że wiesz, tu oszukiwałem, że nie mam kontaktu, a tamtą próbowałem udobruchać, powiedziałem, że jeżeli tego nie zrobię, to ona jest mściwa i zrobi to, co teraz się dzieje, tak? Mówię o Ksenii.
2: A skąd wiedziałeś, że jest mściwa?
4: Pokazałaś już.
2: Mściwa była na tyle, że wymieniły się telefonami i obie stanęły naprzeciwko ciebie.
4: I sobie przesyłały to, kto jej wysyłał i rozmawiały ze sobą na tych live'ach TikTokowych, tak? Ona dała mi szansę i nawet pomagała mi. Ta miłość żony, jaką miałem, ona była w stanie mi pomóc nawet w momencie, kiedy już wiedziała, co ja robiłem. Ona dalej mi pomagała. Mało tego jeszcze, jak byliśmy na urlopie w Turcji razem w tym roku.
2: Pisałeś do niej, będąc razem z żoną. Tak, wiem o tym. Dobra, więcej czasu nie mam, Adam.
4: Dobra.
2: Sylwia, wygrałaś tę wojnę. Teraz jest pytanie, czy budujemy na nowo to państwo miłości. Sylwia, kochasz Adama? Walczymy o to? Czy rzucasz?
3: Kochaj albo rzucaj. Wąsy, wąsy.
0: Kiedyś to były czasy. Było gadu-gadu i był spokój.
1: I tych live'ów na TikToków, na TikTokach było. Tych nie było.
0: Tak. I Tinderów.
2: Ale telefonicznie można było ewentualnie z tą porozmawiać.
1: 609-869-869. Co wy myślicie? Dajcie znać na live'ie.
2: Taka Ksenia Wyrobnicza.

0: No i po co było szaleć tak?
1: To pytanie zadaje sobie bohater dzisiejszej historii. Po co tak było szaleć? Po co było wchodzić na tego TikToka? Po co było tam kogoś poznawać?
0: Za to wy zadajecie pytania na 609-869-869. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak poznać kogoś na TikToku?
1: To jest dobre pytanie.
2: Wprowadzasz go troszeczkę w taką reakcję, nie? Zaczepiasz, piszesz, potem tam chyba wchodzisz, możesz z nim wejść na live'a, jak masz odpowiednią ilość obserwujących. Nie wiem, koleżanka mi tłumaczyła.
1: Tak, bo Adam z Ksenią się poznali na TikToku, nie widzieli się, a tym samym żona Adama, którą Adam teraz chce odzyskać,
2: tak,
1: dowiedziała się o tym.
2: Najgorsze to jest to, że się zorientowała.
0: To jest najgorsze.
2: On Ksenii niczego nie obiecywał, ale Ksenia miała jakieś tam wyobrażenie i oczekiwania względem Adama. Gdy się zorientowała, że tylko niepotrzebnie traci czas, postanowiła znaleźć Sylwię.
1: Z tej mąki chleba nie będzie, tak Bartek napisał.
2: Stanęły w drzwiach z tego mieszkania. Dobra. No i potem się okazało,
1: ale Adam,
2: że...
1: Adam chce odzyskać żonę, nie kochankę, tylko żonę.
2: Tak, walczymy o żonę, o Sylwię.
1: Dzwoni
2: Adam walczy o Sylwię.
1: W takim razie do Sylwii i tłumacz jej tę sytuację.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry. Paweł Pawelec do Sylwii.
4: Tak.
2: Sylwia na ratunek miłości. Tadam. Historia piękna, można byłoby film nakręcić, kurczę. Opisał mi wszystko. Najpierw ten niefortunny twój pomysł z Tinderem, potem jakaś mała jego zemsta po pokazaniu mu TikToka. No i to już miało na pewno coś miejsce. Dobrze tylko, że oni pisali i bazgrali. Aczkolwiek wiem, że ciebie boli bardziej to, co się mówi, to, co się pisze, bo nawet małą zdradę to byś mogła wybaczyć. W sumie wiem wszystko.
4: Nie wszystko, nie.
2: O, czekaj, nie no, to wszystko mamy. Związek na ostrzu noża stanął, oszukiwał cię, kiedy byliście na wyjeździe wakacyjnym w Turcji, że niby to zakończył, a pisał do tamtej. Czegoś mi jeszcze nie powiedział?
4: No, to nie był jeden przypadek.
2: O cholera jasna. Sylwia, tak go prosiłem.
4: Nie jedyna kobieta.
2: Kurde, blade! O! Nie powiedział mi tego, Sylwia.
4: Teraz wybaczałam, już to przechodziłam. Nie wiem, czy jest w ogóle sens jeszcze w to brnąć. Jak to mówił, jak zrobił raz, zrobił drugi, zrobi i trzeci.
2: Wiesz co, czegoś mu kurde brakuje, no.
4: Czegoś szuka. Przy mnie tego nie może znaleźć.
2: One go na początku chwalą, podziwiają, wiesz.
4: No na pewno, ale po 15 latach, no jesteśmy już dorośli, tak? I możemy oczekiwać tego, co było 15 lat temu. I jeśli przychodzi na świat dziecko, to wiadomo, że życie dwojga ludzi troszeczkę się zmienia.
2: No przestaje być takie kolorowe. Ale to nieprawda, bo mogłoby być, tylko właśnie wtedy trzeba razem podróżować. Wtedy razem trzeba namawiać tego dzieciaka na próbowanie tego wszystkiego, co my żeśmy próbowali, bądź marzyliśmy o tym, żeby spróbować. Chodzi o, żeby łączyć wspólne zbiory. Sylwia, a byliście u psychologa?
4: Nie.
2: A kurczę blade, no. To jest nadzieja. Dla głupka. Chociaż myślę, że ten twój Tinder też był nie przypadkiem. Też ci trochę odwaliło. Ale dobrze to wyjaśniłaś. Brawo ty. Sylwia, ja bym powalczył, tylko że już nie sami. Do specjalisty. Jakiegoś jajcarskiego psychologa. Wiesz? Nie nudziarza, proszę cię położyć. Tylko kogoś takiego, kto swoje przeszedł.
4: Proponowałam mu to też.
2: A, to teraz nie będzie miał wyjścia. To ci już obiecuję. Gdybyś tylko była łaskawa, powiedzieć, że go kochasz i pójdziesz z nim do tego psychologa. A za chwileczkę usłyszysz go wzruszonego, bo jemu się głosi kłamie, powiem ci szczerze.
4: Nie chcę z nim rozmawiać. Przykro mi na razie.
2: Nie rób tego. Kocha cię na zabój. A ty jesteś kłamca.
5: Nie, to nie kłamca, wyciągnęła rzecz, która była wcześniej, mówiłem to.
2: No ale nie pierwszy raz, to znaczy, że nie dwa. Ja spróbuję jeszcze do niej zadzwonić, widzę, że ty też się rozkleiłeś.
6: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
2: Adam, to jest bardzo ważne, co ty powiesz. Wykorzystaj tą sekretarkę, że sobie zażartuję, jak wcześniej sytuację potrafiłeś wykorzystać.
5: Rozumiem cię, kochanie. Wiem, że jestem winny i wiem, że ciężko będzie odbudować mi to wszystko, ale uwierz mi, że nie poddam się. Nie poddam się. Zrobię wszystko, żeby cię odzyskać, bo jesteś miłością mojego życia. Ty i mój syn. Głupcze byłem, że was straciłem. Przepraszam.
2: Co z tym psychologiem?
5: Jak najbardziej. Ja jestem, wszystko zrobię. Powiedziałem, nie ma rzeczy na świecie, której bym nie zrobił. Dlatego jest mi przykro, bo wiem, jak bardzo ją skrzywdziłem.
2: Sylwia, specjalnie cię nagrywamy na sekretarkę, żebyś wiedziała, że to są szczere chęci tego kłamcy.
6: Twoje nagranie osiągnęło maksymalną długość.
2: Bądź mądry, ona cię kocha.
5: Dziękuję.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Mądry Adam po szkodzie.
2: Tak jest. To cóż, porażka na poniedziałek, na początek tygodnia.
1: Ale
2: maszcie.
1: Na pewno z czasem będzie lepiej, Paweł. Trzymamy kciuki, a wy zgłaszajcie się na voxfm.pl. Kochaj albo rzucaj, wraca jutro.
2: Zaraz tam idę.

0: 23 minuty do 10. Słuchajcie, kto wrócił.
1: Dzień dobry,
0: cześć. Sam, słuchajcie.
1: Właśnie, my zróbmy takie małe szkolenie na początku. Tu jest mikrofon i tu już możesz mówić.
2: Halo, halo, nazywacie się dziecka.
1: Jest, mamy to.
0: No lepiej tego dnia nie mogliśmy rozpocząć, słuchajcie, tak? Mamy w studiu Julka. Jest z nami nasz nowy współprowadzący dzisiejszy. Cześć, Julek.
1: Przywitaj się ładnie, powiedz dzień dobry.
2: Elo,
0: 3-2-0.
1: Słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień czerwca, dzień wyjątkowy, święto wyjątkowe. Dzień, w którym zmierzymy się z najcięższymi, dziecinnie prostymi pytaniami.
0: No właśnie, oddajemy antenę, słuchajcie. 6098698869. Przy okazji od razu przypominamy numer.
1: Dokładnie tak, tam wysyłajcie nam wiadomości głosowe dzwoniąc, albo na nasz Messenger też może się tam kliknąć taki mikrofonik, powiedzieć parę słów, zapytać o coś, o co zawsze chcieliście zapytać, a najlepiej to przekazać telefon swoim małym pociechom i niech one pytają.
0: A eksperta od tych pytań mamy w studiu, Julek, jak sami słyszeliście.
1: Julek, jeszcze raz powiedz, siemano!
2: Siemano, kulano, 1, 2, 3.
0: My też jesteśmy, Arek Sikora
1: i Klaudia Wasiluk, dzień dobry!
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.

0: Ci do Media Markt.
1: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji. W programie turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Reklama.
8: To już jest czas na wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Na razie na jeziorach Wilczyńskim, Pątnowskim i Powickim w Wielkopolsce, a od 20 czerwca także w Poznaniu rusza sezon kąpielowy.
9: Prowadzone są badania jakości wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Komunikat o jakości wody w kąpieliskach umieszczane będą na stronach powiatowych i wojewódzkich stacji, a także w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: Mówiła Wiesława Kostuj z wielkopolskiego sanepidu. A już w czwartek otwarcie sezonu w Tropikanie w Owińskach. Ratownicy na poznańskich kąpieliskach będą strzec waszego bezpieczeństwa do 6 września. Nie tylko interwencja, ale i przeciwdziałanie problemom. W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o osobach, u których często interweniują policja czy ratownictwo medyczne.
10: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
8: Mówi komendant wielkopolskiej policji. Nadinspektor Tomasz Olczyk. Po interwencji odpowiednie służby, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będą w stanie lepiej pomóc danej osobie lub rodzinie.
11: Mają poprawić i zawęzić współpracę między poszczególnymi służbami w zakresie działań profilaktycznych, ale również pomocowych wobec osób, które stwarzają potencjalne zagrożenie.
8: Tłumaczy Marek Skociński, dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poznańscy policjanci w ubiegłym roku interweniowali 400 razy u tych samych osób. I jeszcze trochę kultury na koniec tych wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska i zespół Raz, Dwa, Trzy to pełna lista gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Impreza rusza 20 czerwca w samo południe, a poza koncertami na miejscu stanie miasteczko samorządowe, strefa z food truckami i miejsce do odpoczynku. Tydzień wcześniej, 13 czerwca, wielkie granie czeka mieszkańców Leszna. Tam obok Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Schroeder na scenie pojawi się Zalewski. Na oba wydarzenia organizowane przez Wielkopolski Samorząd wejdziecie całkowicie za darmo.
12: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
13: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
8: I jeszcze o tym, co w pogodzie w Poznaniu, a o tym najlepiej w Dzień Dziecka, powiedzą sami zainteresowani.
14: Będzie 23 stopnie.
15: Będzie trochę słońca i trochę chmur.
16: Będzie padał deszcz.
8: I niewykluczone są burze. A co na drogach?
17: Po południu będą korki.
8: Jedźcie ostrożnie.
7: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl.
13: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV.
17: 7 i 4.
13: Vox FM Poznań.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Mediamarkt.
8: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899. Teraz za

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt. Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie. Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
1: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiła! Taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Reklama.
9: 107.4
8: Vox FM.
9: Poznań.
10: Zderzenie dwóch autokarów wiozących dzieci to na Warmii i Mazurach. Od tego zaczynamy. Samolot już w drodze do Pekinu. Polska wysyła specjalną maszynę po Klaudię, która jest w ciężkim stanie w chińskim szpitalu. Za chwilę też Mazowsze. Wójt gminy Jedlińsk stanie przed sądem.
11: Jest 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
10: Na początek pilne doniesienia z dróg. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się w miejscowości Włopławki niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
12: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
10: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Samolot właśnie wystartował. Polska wysłała specjalną maszynę z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej na pokładzie, która ma przetransportować z Chin do naszego kraju 24-letnią Klaudię z Wałbrzycha. Młoda kobieta od wielu dni przebywa w szpitalu w Pekinie. Zapadła w śpiączkę. Stan młodej Polki jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej poważne zaburzenia autoimmunologiczne, zapalenie mózgu lub potworniaka. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi nam mama studentki Joanna Uciechowska.
13: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
10: Ogromna odległość i bariera językowa sprawiają, że bliscy 24-latki przeżywają prawdziwy koszmar.
13: Znaczy ja tego nie życzę nikomu, bo to najgorsze jest bezsilność i niemoc i taka niewiadoma, bo to mówię, to nie jest Polska, to nawet nie jest Europa. Problemy komunikacyjne, problemy wynikające z całej tej sytuacji są niebagatelne, ale musimy zbierać środki na to, żeby ją przywieźć w jak najbliższym czasie, kiedy będzie to tylko możliwe.
10: A szansa na opłacenie niezwykle drogiego leczenia Klaudii i zorganizowanie specjalistycznego transportu medycznego do kraju jest internetowa zbiórka na stronie pomagam.pl. Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk na Mazowszu trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
8: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla. Śledczy wskazują jednak, że upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
10: Kamil D. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. W swoich wyjaśnieniach zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że został pomówiony. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przed nami długi weekend. Jeśli planujecie zagraniczny wyjazd, pamiętajcie o zabraniu odpowiednich dokumentów.
14: Każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty.
10: Mówił Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Szczegółowe informacje można znaleźć na jego stronach, także w serwisie granica.gov.pl.
11: Marta, Juluś. Może ty właśnie masz jakieś pytanie do Julusia?
10: Jaka pogoda będzie?
15: Zobacz,
10: jak będzie dzisiaj? Będzie deszcz czy nie?
15: Czy ty widzisz tu jakieś słońce, czy widzisz deszcz?
11: Ja widzę słońce. Julek, widzisz? Tutaj jest takie... Widzisz?
16: Tu u Klaudii jest słońce. Na pewno widzisz?
15: No, trochę chmurek widzimy, tak? Trochę deszczu. Może delikatnie nawet zagrzmieć, ale słońce na pewno gdzieś będzie.
11: O, a Julek miał mówić, nie Klaudia. Dobra, Julek się nam rozkręci, spokojnie. Nowa osoba się w studiu pojawiła, trochę stresu, co nie? Tak,
10: ale działa. Julek, ja mogę stresować, sorry.
11: Ale się nie martw, Julek. Marta już idzie, chyba już po pracy jest, nie? Tak?
10: Nie, no jeszcze za godzinę, jeszcze o 11 przyjdę. No
15: czekamy na newsy. Tak jest. Nie?
11: Dzień dobry od nas. Pogoda będzie bardzo piękna. 22 stopnie, trochę słońca, ale też deszcze, burze, czyli dla każdego coś fajnego. Dzień dziecka w końcu, więc wszystkiego dobrego wszystkim dzieciom. Klaudia Wasiluk.
15: I Arek Sikora.
11: I Julek, przedstaw się. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry, jestem Julek.
17: Elu, elu, siema.
11: No i mamy to. Dzień dobry. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dziecinnie proste pytania w Vox FM z okazji Dnia Dziecka. Wy pytacie, my próbujemy odpowiadać, pomaga nam Julek, ale nie tylko Julek, bo tutaj mamy też Wikunię, która sama odpowiedziała na pytanie, posłuchajmy.
1: Powiedz Wiki, dlaczego rodzice chodzą do pracy?
2: Dlatego, że chodzą do pracy, bo rodzice nie mogą chodzić, więc do żłobka.
0: Do przedszkola nie mogą chodzić, tak?
3: Do przedszkola nie mogą chodzić, do żłobka też nie mogą chodzić, więc chodzą do pracy. W zasadzie wszystko jasne.
0: To jest banalnie proste. Julek, zgadzasz się z tym? Ale musisz mówić, bo jak kiwasz głową, to nie widać.
2: Tak.
0: Dobra, pytania wysyłacie cały czas na 600-986-9869. Julek, słuchaj, bo będziesz musiał odpowiedzieć, dobra? Tutaj pytanie od słuchacza i twoja odpowiedź, uwaga.
4: Cześć Julek, a co jest cięższe? Kilowaty czy kilo żelaza? Pozdrawiam, Maciej.
0: No i co? I jak to wygląda? No, pomyśl. Poanalizuj.
3: Spokojnie, zastanów się.
0: Tu masz kilogram waty, a tu masz kilogram żelaza. I co jest cięższe? Co będzie? Co szybciej spadnie na ziemię? Co będzie ciężej podnieść?
5: Żelazo.
0: Żelazo ciężej podnieść niż watę, no.
3: To też tak, prawda.
0: Też tak
3: to
0: myślałem.
3: Mówię,
0: też tak myślałem.
3: Tak.
0: Także no. Dobra, kolejne pytanie, słuchamy.
6: Cześć.
3: A
6: ja mam takie pytanko. No. Czemu dzieci chętniej pomalują coś na ścianie zamiast na kartce, która leży obok?
0: Aha.
6: Pozdrawiam, Albert.
0: No to Julek będzie znał odpowiedź. Dawaj, Julek, czemu ty ściany malujesz?
5: No bo dzieci myślą, że to kartka.
0: Że to
3: dzieci
0: kartka.
3: Myślą, że to kartka.
0: No tak, tak samo wygląda. Kartka jest biała.
3: Dokładnie.
0: Ściana też jest biała, prawda?
3: Też.
0: To o to chodzi. To o to chodzi. Jeszcze jedno pytanie mamy.
7: Cześć, ja mam do was odwieczne pytanie, które nurtuje mnie całe życie. Co to jest warstwa?
0: O, co to jest warstwa?
5: No, takie grube coś.
0: Takie grube coś. I do czego to się używa?
5: Takie grube warstwa czekolady.
0: O! Gruba warstwa czekolady. Poprosimy.
3: Jest pytanie? Jest
0: Jubilerska 10 w Warszawie, adres znacie.

0: Melanie C. I tartuję. To taki, taka piosenka tutaj u nas.
1: Na 25 minut przed godziną 11. 609-869-869. Przypominamy nasz numer, a w zasadzie numer do nas.
2: Tam cały czas pojawiają się dziecinnie proste pytania. Andrzej zapytał, dlaczego dwulatki są niegrzeczne i rozrabiają?
1: No jak to są niegrzeczne, jak no, są jak grzeczne jak... i noszą kaski, drodzy no, państwo.
2: Właśnie.
1: Przypominamy, że od środy, a to już za dwa dni, te kaski to będą obowiązkowe.
2: Mm-hmm. Nowe wytyczne. W kasku ochronnym musi jeździć każda osoba, która nie ukończyła 16 lat, czyli dwulatkowie się wpisują i trzeba tak, na rowerach mieć ten kask, na hulajnogach elektrycznych, na czymś takim, co nazywa się urządzenie transportu osobistego. UTO, nie mylić z UFO.
1: Generalnie chcecie jechać gdziekolwiek chodnikiem, czymkolwiek, no to ten kask jest obowiązkowy i bardzo dobrze.
2: Deskorolki, rolki, wrotki, kask na głowę i się jeździ. Julek, ty się samochodzikami bawisz.
1: Julek właśnie położył samochodzik na mikrofon. Super. No.
2: A kask masz?
1: Zobacz, przepraszam. Wyobraźnia.
2: Masz kask? Trzeba w kasku jeździć? Dlaczego trzeba w kasku jeździć? Powiedz wszystkim tu. Bo co?
3: Żeby głowy nie rozbić.
2: No właśnie, właśnie, kaski na głowę. A propos tego, to będziemy mieli coś dla was specjalnego od środy, także słuchajcie uważnie.
1: Szczegóły niebawem.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama.
13: W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Vox FM wrócimy do sukcesu Warty Poznań. Natalia Krystek, zapraszam. Brak wody zapowiedział na dziś Akwanet z takimi utrudnieniami. Do 14 muszą liczyć się mieszkańcy ulicy Konopnickiej w Poznaniu, od Best Drive do Krańcowej, a także na Jeziornej i Krańcowej w Mosinie. Dodatkowo przez cały czerwiec może brzydko pachnieć w rejonie lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków przy Serbskiej. A to wszystko w związku z zaplanowanymi pracami. Sezon otwartych pływalni przed nami. Z tego powodu kryty basen na Chwiałce od dziś jest nieczynny. Pod koniec czerwca kąpać się tu będzie można na dworze. Wcześniej, w połowie miesiąca, ruszy letnia pływalnia w Parku Kasprowicza. Co dalej ze strategią miasta dla przemysłu filmowego? Pyta o to w interpelacji radny Grzegorz Jura. Uważa, że należy uprościć procedury administracyjne dla filmowców.
14: Powinniśmy przygotować cały wachlarz różnych narzędzi. Właśnie chociażby to, że ta ścieżka jest łatwiejsza, że jest taka komórka w mieście, czy to na przykład właśnie Film Commission, które ma cały katalog różnych alokacji ciekawych. Na przykład przychodzi producent i mówi, potrzebuje kamienicę secesyjną, potrzebuje park.
13: Podobną wizję ma Estrada Poznańska, która nadzoruje filmy w mieście. Zastępczyni dyrektora do spraw filmu Joanna Piotrowiak chce, by najpierw powstała strategia, a potem wydatkowano pieniądze z funduszu filmowego.
15: Złożyliśmy wniosek do poprawki czerwcowej o przyznanie nam środków na działanie, tworzenie takiej strategii. Zawnioskowaliśmy o środki na fundusz filmowy w takiej minimalnej kwocie na ten rok, czyli 500 tysięcy złotych.
13: Opracowanie strategii ma zająć 3,5 miesiąca, podobnie przygotowanie konkursu na pieniądze z funduszu. No i cudowne wiadomości sportowe, obiecane zresztą na koniec tego wydania wiadomości z Poznania w Vox FM. Warta Poznań wraca do pierwszej ligi. Awans zapewnił jej sobotni mecz z Resowią Rzeszów.
12: W mojej głowie dzisiaj teraz jest tylko czas na świętowanie i jestem po prostu dumny z zawodników. Nie wygraliśmy awansu tym meczem, tylko całym sezonem. Dumny z przebiegu całego sezonu, z kibiców, z ludzi tutaj w klubie. Dwa bardzo trudne lata za Wartą i podejrzewam, że to było bardzo trudno poskładać na nowo. Udało nam się to i jesteśmy w pierwszej lidze.
13: Mówił po meczu trener Zielonych Maciej Tokarczyk. Spotkanie zakończył remis 2-2. O wyniku przesądził gol obrońcy Warty Dmytro Awdijewa w doliczonym czasie gry.
3: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Kapral-car.pl.
16: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
17: Dzisiaj jest taka ciepła pogoda, że można iść na piknik, wiatr średni, 14 km przecinek K.
18: Będzie trochę słońca i trochę chmur.
19: Nie będę na sobą.
13: Ale to na szczęście raczej do południa. Tyle z ust dzieci o pogodzie na Dzień Dziecka. Uwaga kierowcy, przejazd kolejowy na Opolskiej jest nieprzejezdny. A poza tym w tej chwili sytuacja na ulicach Poznania stabilna i bez większych utrudnień.
3: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Kapral-car.pl.
16: Sponsorem programu jest...

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. 107.4
6: Vox FM.
5: Poznań.
7: Dwie osoby nie żyją, to po tragicznym wypadku w Płocku. Od tego zaczynamy. Kolejne zatrzymania mogą być kwestią godzin. Szef MSWiA komentuje sprawę fałszywych alarmów. O czym marzą najmłodsi?
8: Ja bym chciała dostać lalkę.
7: Dziś Dzień Dziecka i o tym powiemy na koniec.
9: Wiadomości o 11:00. Czas zacząć. W studiu Radia Vox FM Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
7: Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do dramatycznego wypadku doszło chwilę przed 10:00 na obwodnicy miasta.
10: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji. I na miejscu straż musiała użyć ciężkiego sprzętu, aby wydostać poszkodowanych z zakleszczonego pojazdu. Niestety, mimo reanimacji ich życia nie udało się uratować. Kolejne zatrzymanie to nawet kwestia godzin. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi w rozmowie z nami szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymany został znany warszawski adwokat Maciej Z. Nie jest on jednak związany ze zgłoszeniami w Telewizji Republika czy w domu Jarosława Kaczyńskiego, ale jego metoda działania była podobna.
11: Z inną sprawą sprzed kilku miesięcy akurat sprawy przyspieszyły. Teraz, no bo też Im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
7: Mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński, podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami.
11: Ja nie chcę tutaj zdradzać żadnej tajemnicy służb, ale służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymanie.
7: Przypomnijmy, po serii fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta czy mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika. Policja interweniowała też na posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. W wiadomościach teraz najnowszy sondaż polityczny. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która może liczyć na blisko 33% poparcia. Tak wynika z danych Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować nieco ponad 26,5% pytanych. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej. Kolejne pozycje zajęły Partia Razem, PSL i Polska 2050. Do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie niekończącego się kryzysu, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
6: Dzieje się tak m.in. ze sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
7: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ciągu ostatnich 5 lat z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. Ten dzień należy do nich w kalendarzu 1 czerwca, co oznacza święto tych najmłodszych. Dzień dziecka. Jakie prezenty chcieliby otrzymać młodzi mieszkańcy Radomia?
12: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, konsolę. Ja chciałbym dostać

0: suknią i z ładnymi włosami.
1: Ja bym chciał dostać motora sterowanego.
2: A o małych, wielkich marzeniach z dziećmi rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Ja to na Dzień Dziecka chciałbym dostać ładną pogodę na przykład.
5: Mówisz, masz prawie, że jeżeli lubisz deszcz i lubisz grzmoty, no to tak, to będzie wyglądało dzisiaj, drodzy Państwo. Od 15 stopni w Zakopanem, przez 20 w Suwałkach, 21 w Białymstoku i w Lublinie. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie w Zielonej Górze.
4: A ty byś co chciała dostać na Dzień Dziecka?
5: Ja to bym chciała takie, na przykład taki program współprowadzony taki przez Julka na przykład z nami.
4: Julek, czy to są rzeczy, które możemy zrealizować dzisiaj? Damy radę?
5: Myśli. Zaraz chomik rzuciłeś. Tam biega w główce.
4: Musisz coś powiedzieć, to jest radio, tu się mówi. Powiesz coś?
5: Powiem, jak będę chciał, prawda?
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wierzcie nam na słowo, Julek jest z nami. Zresztą możecie to zobaczyć za moment na naszych socialach.
4: Julek, no weź coś powiedz, bo nam nie uwierzą. No weź powiedz, co dzisiaj za dzień jest?
6: No dzień dziecka, 3, 2, 1, 4.
4: Zaczynamy!
5: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry raz jeszcze. Julek jest z nami, Arek Sikora, Klaudia Wasiluk. Witamy pięknie właśnie w Dzień Dziecka.
4: No i tak to właśnie u nas wygląda. Gramy.

0: Rio i Party Shaker, tak was bujamy w poniedziałek.
1: I jeszcze was nakarmimy nawet.
0: Tak bujamy właśnie. To nasz współprowadzący dzisiejszy z okazji Dnia Dziecka. Nakarmimy, tak? Co tam
1: mamy
0: do jedzenia?
1: Słuchaj, mamy karmuszkę.
0: Karmuszka?
1: Karmuszka, jeżeli wy też zastanawiacie się, co to jest, sprawdziliśmy. To jest jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań regionu Warmii i Mazur.
2: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
0: Julek, zobacz, czy taką karmuszkę byś zjadł. Patrz tutaj. O tu, na moim monitorze, zobacz, tu przyjedź do mnie. O, coś takiego. Dobre to? Zjadłbyś coś takiego, czy nie? Nie. Dzieci takich rzeczy nie jedzą.
1: Nagetsy i frytki, a nie karmuszka, ojciec.
0: Ale to ładnie się nazywa, karmuszka, nie?
1: Karmuszka, bardzo ładnie. Tak. A tam jest na przykład kapusta, tam słuchajcie, jest fasola, mięso, generalnie bardzo dużo samych dobroci. Koncentrat i sos pomidorowy. Na tyle to dobre, że aż trafiło właśnie i oficjalnie zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak to się ładnie nazywa.
0: Karmuszka, brawo dla karmuszki.
1: Pięknie.
0: Super. Za nazwę drugi raz brawo. Bo to karmuszka, czyli karmić uszka, nie?
2: Ja mam coś do powiedzenia.
0: Masz coś do powiedzenia?
2: Powtarzajcie za mną.
1: Już jest dobrze.
2: W ogóle nawet nie zaczęłam.

0: To jest miejsce drugie ostatniego notowania Bestlisty, szanowni państwo.
1: Don't Want Your Love od Illenium i od Ellie Goulding.
2: No, Ellie Goulding ma taki głosik, jakby była dzieckiem, nie? Taki smurfowy. Taki.
1: Trochę tak.
2: Nie,
1: właśnie. A dzisiaj to już tak dużo rzeczy brzmi, jakbyśmy byli dziećmi. Zresztą mamy Dzień Dziecka, przypominamy, drodzy państwo.
0: A że wszyscy jesteśmy dziećmi, to wszystkim nam najlepszego, słodkiego, wspaniałego, kolorowego.
1: Tak, właśnie tego.
2: Fajnego wam życzymy.
1: Tak. A na voxfm.pl przy okazji możemy was zachęcić do tego, by zagłosować na swoich ulubieńców. Właśnie miejsce drugie, Don't Want Your Love, ale to może być miejsce pierwsze. Wszystko
2: dokładnie
1: w waszych rękach.
2: Dokładnie. Niech to będzie zabawka w waszych rękach.
1: O.
2: Taka dziecięca zabawka. Plusy, minusy, klik, klik, klik, klik. I w piątek wyniki.
1: Bawcie się.
3: Reklama.
4: Bez... RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro. euro.com.pl.
7: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz n-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. n-faktur.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji. W programie turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Reklama.
14: To są te najważniejsze wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam na niej już teraz. Kolejne dwie osoby zatrzymane i już z zarzutami, to w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Główny podejrzany w tej sprawie były już naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych poznańskiego ZDM-u, od niemal roku siedzi w areszcie. Tym razem w ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta Poznania i prezes firmy z branży deweloperskiej. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
15: Śledczy przeszukali urząd i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Zabezpieczyli obszerną dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w prokuraturze krajowej w sumie 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy. Nie trafili do aresztu, ale mają zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i dozór policji. To piąta realizacja w trwającym postępowaniu. W tej sprawie w sumie 67 zarzutów usłyszały już 23 osoby. Zabezpieczono 1 200 000 zł gotówki, monety kolekcjonerskie warte około 70 000 i luksusowe zegarki za blisko 300 tysięcy. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
14: Przypomnę, na początku lipca ubiegłego roku pracownik poznańskiego ZDM-u został przyłapany na gorącym uczynku podczas przyjmowania 150 tysięcy złotych łapówki. Rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski ruszyła. Można już kręcić kilometry dla Poznania lub dla swojej gminy.
3: Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, tam założyć swoje konto i w zależności właśnie dla kogo chcemy kręcić, wybieramy albo rywalizację rowerowa stolica Polski dla miast lub dla gmin. Tam wybieramy swój samorząd, grupę, do której chcemy dołączyć. Na końcu akceptujemy regulamin, klikamy dołącz.
14: Powiedział nam koordynator akcji Tomasz Dobrowolski. W ubiegłym roku Poznań zajął drugie miejsce. Poznaniacy przejechali na rowerach ponad 760 tysięcy kilometrów.
3: Rywalizacja jest tylko w nazwie. Podkreślamy przede wszystkim to, że rower powoduje to, że czujemy się lepiej, dbamy o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Rower ma ogromny potencjał nawet w ruchu miejskim i tutaj też właśnie do tego zachęcamy.
14: Kilometry można kręcić do końca czerwca.
16: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl.
17: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
18: Dzisiaj jest taka ciepła pogoda, że można iść na piknik
19: i może trochę popadać.
20: Jest bardzo ciepło, proszę nie zakładać bluz, tylko bluzki.
21: To jest dzień dziecka, więc rodzice, szykujcie portfele.
14: A ja dodam i pamiętajcie o zamkniętym przejeździe kolejowym na Opolskiej. Poza tym w mieście w tej chwili spokojnie odbywa się ruch.
16: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl.
17: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jest...

0: Lady na 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Dzień dziecka w Galerii Obornickiej 337. Do wygrania aż 5 voucherów o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Action w naszej galerii. Co zrobić? Zaobserwuj nasz Instagram. Napisz w komentarzu, dlaczego właśnie twoje dziecko powinno otrzymać ten bon. Liczy się kreatywność, emocje i pomysł. Wyjątkowe komentarze wygrywają. Ogłoszenie wyników już 6 czerwca. Powodzenia!
4: Reklama 107,4
5: Fox FM Poznań.
6: Zginęły dwie osoby, wrócimy do tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka. Jakie wyroki usłyszą pseudokibice w Krakowie finał procesu członków grupy Psychofans? Piotrków chce poprawić rekord Guinnessa w strzyżeniu, przy okazji każdy może za darmo odświeżyć fryzurę.
7: Jest 12:00, w Vox FM to czas na wiadomości. W studiu witamy Dawida Osysko.
6: Dzień dobry.
7: Zapraszamy i zaczynamy.
6: Rozpoczynamy od Świętokrzyskiego. Zablokowana jest droga krajowa nr 9 Ostrowiec Opatów. Po godzinie 11 w miejscowości Sadowie zderzyły się 3 samochody osobowe. Ranne zostały 3 osoby. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać około 3 godzin. Służby wyjaśniają także przyczynę innego wypadku. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczyny tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka. Auto po upadku wylądowało na dachu. Zginęły 2 osoby.
8: Niestety, pomimo podjętej reanimacji na miejscu zginęły 2 osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
6: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy miasta. 46 pseudokibiców usłyszy dziś w Krakowie wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, a także włamaniami, porwaniami do okupu, brutalnymi pobiciami i ustawkami. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar dla większości oskarżonych, natomiast obrona uchylenia decyzji pierwszej instancji albo ich uniewinnienia. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
9: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
6: Akta sprawy liczą aż 170 tomów, sąd zbiera się za pół godziny. Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówi o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie 2 lata od przywrócenia refundacji tej metody.
10: To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. 15 tysięcy. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
6: Programem in vitro objętych jest 40 tysięcy par. Państwowa refundacja przewidziana jest do końca 2028 roku i w sumie ma kosztować 2,5 miliarda złotych. Polityczne trzęsienie ziemi na Węgrzech. Premier Peter Modziar zakomunikował prezydentowi Tamaszowi Szuljokowi, że jeśli nie ustąpi z urzędu, rząd może podjąć kroki prawne. O północy minął termin wyznaczony przez Modziara szefowi państwa na dobrowolną rezygnację ze stanowiska. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, jeżeli nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu albo popełnił przestępstwo pospolite. Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
11: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
12: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
11: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
6: Z Arturem i Barbarą Żółtak, organizatorami wydarzenia rozmawiał Rafał Różycki. Bicie rekordu Guinnessa w Piotrkowie zaplanowano na 13 czerwca. Fryzjerzy z całej Polski podejmą próbę wykonania co najmniej 500 strzyżeń w ciągu 8 godzin.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny sukces. Rywalką Polki będzie Diane Parry, a stawką meczu awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14. W Warszawie ruszają dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy największy sukces tej dyscypliny odnieśli w 2019 roku, kiedy w Mistrzostwach Świata wywalczyli brązowy medal. Żeńska reprezentacja przed rokiem zajęła czwarte miejsce. Z kolei w Orlen Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. W wielkim finale czeka już Zastal Zielona Góra, który w półfinale nie dał szans Arce Gdynia. Rywalizację z nią wygrał 3-0. Dziś za to po raz trzeci Legia zagra z Dzikami. Bliżej finału są Legioniści, którzy wygrali dwa spotkania.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
14: Dawid w konsternacji. Mówi, co to za dzieci w studiu?
6: Jakieś zawody sportowe tutaj się odbywały. Ja czytam o sporcie, a tutaj jakieś jeżdżą i samochodziki.
14: Tak, mamy samochodziki, tor przeszkód tutaj, tu jest piłka też do grania.
15: Do tej pory przychodziliśmy do pracy, do studia radiowego, tu się okazuje, że to jest jeden wielki plac zabaw. Słuchaj, tu można zrobić tyle rzeczy. Zobacz, skosnek,
14: Julek,
15: trasę.
14: Co ty narobiłeś tutaj? Opowiedz wszystkim. Co tu się dzieje?
16: To jest świat torów.
14: Świat torów.
6: No i już.
14: Świat torów.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: To my już tłumaczymy, objaśniamy. Julek jest tutaj z okazji Dnia Dziecka po to, żeby odpowiadać na dziecinnie proste pytania w Vox FM. I takie pytanie przywędrowało Julek. Julek, musisz odpowiedzieć na pytanie. Ktoś zapytał, dlaczego Julek nie jest w szkole?
16: No bo mam dopiero 5 lat.
14: 5 lat dopiero. 5 to po angielsku 5. Tak jakby ktoś dopytywał.
15: Będzie więcej, będzie szkoła, wszystko
14: właśnie,
15: jasne.
14: To jeszcze czas.
15: Tak no. Jest.
14: Dzień
15: a propos
14: dobry.
15: Czasu, to chwila po 12. Dzień dobry od nas.
14: Jak macie pytania do Julka 600 986 9869, dawajcie śmiało.

0: Wow. Wow. J-Lo.
1: Chodź, zrobimy jingle.
0: Dobra.
1: Dziecinnie proste pytania w Vox FM.
0: Ładnie ci to wyszło.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Julek jest z nami.
1: Cześć, Julo. Cześć, Julek. Jesteś? Powiedz, że jesteś.
3: Elo, siema, jestem.
1: No właśnie, super. Dziecinnie proste pytania, a więc muszą być też dziecinnie proste odpowiedzi. Od Julka. Julek, słuchaj, bo SMS-y do ciebie przychodzą.
0: 6098698 akurat Dorota pyta. Pytanie do Julka. Kto ma ostatnie słowo? Mama czy tata i dlaczego?
1: Ho, Julek, patrz się na mnie.
0: Nie podpuszczaj.
1: No, mów. Dawaj. Śmiało.
3: Tata.
1: O, dziękujemy. Brawo. Krótko, zwięźle i na temat. No, ale mamy też takie skomplikowane jedno pytanie. Julek, skup się. Cześć, Julek, pisze Weronika. Słyszę, że fajny chłopak jesteś. Odpowiedz proszę, co powinnam dostać od męża na 11. rocznicę związku. Moje 29. urodziny. Obie uroczystości są już za tydzień, 7 czerwca. I co mu dać w zamian? Weronika, co powinna dostać na takie święto? Powiedz proszę tutaj wszystkim. Jaki prezent dla Weroniki wymyślimy?
3: Pierścionek.
1: Pierścionek.
0: Wie, co lubią kobiety. Naprawdę fajny chłopak, zgadzam się. Jeszcze Łukasz dopytuje.
1: Łukasz nie ma pytania, Łukasz ma przestrogę.
0: Ajojko, Łukasz ma przestrogę. No ale przeczytam. Niedługo będzie miał komunię. Jak zbierze koperty, to pod żadnym pozorem nie oddaje rodzicom.
1: Julek, nie słuchaj!
3: Słuchaj!
1: Koperty dla taty. Tata ma ostatnie słowo.
0: Jeszcze to jak wjechało. 20 po 12.
1: 6098 6989. Julek, można jeszcze wysyłać tobie pytania? Ale to
0: Julek,
1: powiedz, nie machaj głową, bo machania nie słychać.
3: Tak.
0: Dobra.
1: Dziękuję.

0: Sweet Dreams.
1: Czyli takie słodkie sny?
0: Nie, to
1: słodkie. Może nawet takie słodkie marzenia.
0: Słodkie marzenia, czyli dziecięce o słodyczach.
1: Tak.
0: Bo słodkie.
1: A tak. Że w każdym z nas drzemie jeszcze wewnętrzne dziecko, no to nasze marzenia też, żeby się dzisiaj spełniły. Słuchajcie, mało tego, w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj też Światowy Dzień Rodziców, drodzy Państwo. Nie
0: proszę,
1: tylko dzieci dzisiaj
0: bardzo,
1: świętują.
0: Proszę bardzo.
1: Jest też Dzień Mleka, Święto Bułki. Możemy to wszystko ładnie połączyć.
0: I Dzień Słodyczy. No koniec końców też Dzień Słodyczy,
1: tak.
0: Prawda? No, dziękujemy. Smacznego. Dziś na obiad żelki.
1: Z lodami.
2: Reklama.
3: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na plaży w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
15: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
16: Zaprawy?
15: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
16: No dobrej jakości.
15: I jaka?
16: No niedroga.
15: I dokąd po nią pojedziemy?
16: Do Bricomana.
17: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Reklama.
1: Garść kolejnych wiadomości z Poznania, tych najważniejszych, mamy dla Was teraz w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Zacznie się około 9 lipca i potrwa niemal rok. Remont wiaduktu kolejowego nad Warszawską już zaplanowany. Na początek utrudnienia związane z budową przewiązek. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę. Potem na przełomie lipca i sierpnia drogowcy zamkną jezdnię w kierunku Poznania, a cały ruch będzie prowadzony tą drugą. Kolejnym etapem będzie zamianka. Pas do Poznania zostanie udostępniony, a ten do Swarzędza zamknięty. Szczegółowo o zmianach i terminach będziemy Was jeszcze informować w Vox FM Poznań. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na przyszłych studentów czeka niemal 200 kierunków i specjalności. Wśród tych nowych European and International Law, Indiologia, kierunek lekarski czy teatr i sztuki performatywne. Nabór odbywa się elektronicznie, trzeba założyć konto w systemie internetowej rekrutacji. Zapisy trwają do 9 lipca, wyniki poznamy 20 dnia tego samego miesiąca. Na największym poznańskim uniwerku studiuje obecnie około 30 tysięcy studentów i studentek. Ratować parowozownię Gniezno chcą lokalni społecznicy. Nieużywany budynek kolejowy niszczeje, ale jest pomysł na zagospodarowanie go. Jaki? O tym Ari Habir.
20: Społecznicy proponują uchwałę, dzięki której podjęto by się rewitalizacji terenu. To w oparciu o raport parowozownia Gniezno. Od pary do wodoru. Strategia transformacji od historycznego zabytku do centrum innowacji. Inicjatorzy chcą dotrzeć z apelem do rządu i sprawić, by parowozownia przestała być niszczejącym skansenem. Projekt zakłada stworzenie interaktywnego Narodowego Muzeum Kolejnictwa, Centrum Technologii Wodorowych, Obiektów Kultury, jak i sal konferencyjnych. Obecnie parowozownia jest w rękach PKP SA. Inicjatorzy wskazują także na zły stan dachu, który wymaga natychmiastowego remontu.
1: 11 lipca w parowozowni ma odbyć się dyskusja na temat przyszłości tego obiektu. Zbliża się tymczasem długi czerwcowy weekend, a to dla wielu poznaniaków oznacza wielkie grillowanie. W Poznaniu coś na ruszty można wrzucić w przeznaczonych do tego miejscach nad brzegami Warty. Grillować można także w specjalnych strefach nad jeziorami Rusałka oraz Strzeszynek. Jeśli żar grilla Wam nie wystarcza i chcielibyście rozpalić ognisko, to możecie to zrobić w dedykowanej wiacie nad Jeziorem Kierskim, a także na polanie biwakowej przy Parku Szelongowskim, przy ściance wspinaczkowej przy ulicy Chlon oraz na szachtach. Chęć rozpalenia ogniska wystarczy zgłosić do Zarządu Zieleni Miejskiej.
21: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
23: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
24: Jest dzisiaj pochmurno i jest chłodno niż było wczoraj.
25: Ukulele słoneczne się nie przydadzą tak bardzo.
26: Będą lekkie popady deszczu.
1: A na termometrach w tej chwili 20 stopni. Słupki rtęci dojdą dziś do 23. Wiatr na razie słaby, potem trochę się nasili. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, no to przypominam, mamy zamknięty przejazd kolejowy na 28 czerwca. Również na Opolskiej nie przejedziecie, a poza tym w tej chwili ruch odbywa się spokojnie.
21: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
23: Sponsorem programu jest

0: Vox.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: A, co się dzieje?
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
5: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
7: Pocieszę, że się nie obudzili.
8: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś.
7: Ludzkie pojęcie, masakra.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
7: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Design, technologia, systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
21: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy godzinę.

0: Wychowką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: 107.4.
4: Vox FM.
2: Vox FM.
4: Poznań.
5: Zarzuty dla terytorialsa z Lubelszczyzny: miał oblać benzyną i podpalić człowieka. Jutro na stacjach tańsze tankowanie, spadki cen będą całkiem spore, posłuchajcie. Za chwilę połączymy się także z naszym reporterem na placu Defilant. Rozpoczęły się tam Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
6: Jest 13. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany żołnierz WOT z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty po dramatycznych wydarzeniach w powiecie łęczyńskim. Ten 47-latek po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy ofierze.
7: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
5: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 9 w miejscowości Sadowie w Świętokrzyskim. Jak słyszeliście w wiadomościach Vox FM, zderzyły się tam 3 samochody osobowe, ranne zostały 3 osoby. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 14. Kolejne 2 osoby zatrzymane już z zarzutami, to w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Główny podejrzany był już naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych poznańskiego ZDM-u. Od niemal roku siedzi w areszcie. Tym razem w ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta Poznania i prezes firmy z branży deweloperskiej. A więcej o tym Dominik Rutkowski.
8: Śledczy przeszukali urząd i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Zabezpieczyli obszerną dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w prokuraturze krajowej w sumie 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy. Nie trafili do aresztu, ale mają zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i dozór policji. To piąta realizacja w trwającym postępowaniu. W tej sprawie w sumie 67 zarzutów usłyszały już 23 osoby. Zabezpieczono 1 200 000 złotych gotówki, monety kolekcjonerskie warte około 70 tysięcy i luksusowe zegarki za blisko 300 tysięcy. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
5: Przypomnę, na początku lipca ubiegłego roku pracownik poznańskiego ZDM-u został przyłapany na gorącym uczynku podczas przyjmowania 150 tysięcy złotych łapówki. Warto się wstrzymać z tankowaniem dzisiaj, bo jutro na stacjach będzie taniej. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,26, to oznacza obniżkę wobec dzisiejszej ceny o 8 groszy. Warszawa w samym centrum koszykarskiego świata. Przez tydzień na placu Defilant rywalizować będą najlepsze drużyny globu. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Prócz wielkich emocji sportowych, organizatorzy przygotowali również atrakcje dla każdego, kto odwiedzi specjalne miasteczko zbudowane przed Pałacem Kultury. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Tak, jestem, dzień dobry.
5: Mateuszu, jak wygląda teraz plac Defilant?
9: Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
5: Z placu Defilant relacjonował Mateusz Gołębiewski.
10: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
11: Pogodą się dzisiaj nie będziemy przejmować, bo przecież dzisiaj mamy Dzień Dziecka.
12: Dokładnie. Nawet jeżeli biometr nie sprzyja, to i tak to jest nieważne. Nawet jeżeli będzie padało, to i tak to jest nieważne.
11: Mamy specjalistę. Julek, czy deszcz przeszkadza jakkolwiek w zabawie? Można się bawić w deszcz? Nie można?
12: Nie.
11: No myślałem, że można. Myślałem, że deszcz to tam, wiesz, że brudne spodnie, koszulka i tak jest fajnie. No, możemy dzisiaj spróbować, bo takie właśnie prognozy od synoptyków ma padać podobno.
13: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Ja tak... Mogę być tą ciocią, no, która pokaże Julkowi, że można się bawić w deszczu.
11: Właśnie ja tak dochodzę do wniosku, kaloszki, że bardzo mało wiemy, nie? Że wydaje nam się, że coś jest oczywiste, a dzieci zupełnie mają swoje odpowiedzi na wszystko.
12: Dokładnie.
11: No bo to jest właśnie Dzień Dziecka i dzisiaj możemy się wszystkiego dowiedzieć.
12: Jeżeli macie jakieś pytanie, mamy tu eksperta, w studiu jest Julek. Jeszcze przez godzinę jest szansa, by zadać mu pytanie.
11: Dziecinne proste pytania w Vox FM z okazji Dnia Dziecka. Ściskamy was, dzieciaczki, życzymy wszystkiego pięknego.
12: Wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi.
11: A na pytania czekamy. 609-86-9869. Klaudia Wasiluk
12: i Arek Sikora, dzień dobry.
11: Julek, powiedz cześć.
14: Cześć.

0: I tak Luca sobie tutaj Rossi gramy właśnie.
1: 17 minut po 13.
0: Słuchajcie, bo to teraz ten czas. Dziecinnie proste pytania w Vox FM.
1: Kolejna porcja pytań od was. 6098698. Zaczniemy od tej skrzynki. Hubert pyta.
2: Dobrze, dobrze.
1: Siała baba Mak, nie wiedziała jak. Czemu dziadek jej nie powiedział? Juleczku, pytanie do ciebie.
2: Julek, czemu dziadek nie powiedział babci, jak się sieje mak? To jest pytanie, na które musisz odpowiedzieć. Pomyśl.
1: I dawaj,
2: bo Polska czeka na odpowiedź. No. Siała baba Mak, nie wiedziała jak, a dziadek wiedział, jej nie powiedział.
3: No bo zapomniał.
1: No,
2: zapomniał.
1: Dziadek zapomniał.
2: Wiedział, ale zapomniał. Ja tak zawsze mam, że wszystko wiem, ale czasem zapomnę.
1: No to tak się dzieje.
2: Zrozumieć dziadka trzeba, nie? Wyrozumiałości więcej. Co jeszcze mamy? Jakie pytania?
1: Jeszcze mamy pytania, które przyszły na skrzynkę na Instagramie naszym.
2: O, a tutaj proszę bardzo, ciocia Madzia przyszła do studia i ciocia Madzia ma pytania z Instagrama.
4: Tak, tak, mam pytanie z Instagrama.
2: Aha.
4: Pyta Mariusz, czy jesteś fanem z Kolima, Julek?
2: Julek? Jesteś fanem z Kolima?
3: Nie.
2: Nie, nie jest fanem z Kolima.
1: Można też nie być fanem z Kolima, ale jest się w zdecydowanej mniejszości wtedy. Kolejne pytanie poprosimy.
4: A kim chcesz być, jak będziesz dorosły?
3: Piłkarzem.
2: Piłkarzem. No tak, no tak. A grasz w piłkę?
3: Tak.
2: I co, i strzelasz gole? No to jest duża szansa, że będzie piłkarzem.
1: Jest bardzo duża szansa nawet.
2: Mamy jeszcze jakieś pytania?
4: Tak, tak mamy. Czy masz jakąś swoją ulubioną zabawkę?
2: Julek.
3: Samolot.
2: No, jest jeszcze pytanie, słuchajcie, od Kamili. Pytanie do Julka. Dlaczego moja 13-letnia córka na wszystko odpowiada zaraz i nie sprząta w swoim pokoju?
1: O, to będzie ciekawa odpowiedź.
2: Czemu tak robi?
3: No bo chcę tylko wykorzystać internet.
2: Tylko wykorzystać internet. O to chodzi. Już wszystko wiemy. Już nie ma przed nami te życie żadnych tajemnic.
1: Szacun dla Julka, ktoś pisze.
2: Dzięki,
1: Julek. Jeszcze dodaję 6-7.

0: Lubię się jak lato. Dzieci lubią lato. Bo latem można jeść lody. To się wszystko, wiesz, to wszystko ze sobą się łączy.
1: A Lubię cię jak lato to nie jest przypadkiem hit prosto z bestlisty Vox FM?
0: To jest siódme miejsce ostatniego notowania, powiem tobie nawet.
1: W VoxFM.pl zakładka bestlisty, to ja wam jeszcze powiem, że tam są takie plusy i są jeszcze minusy do waszej dyspozycji. I możecie oczywiście na swoje ulubione kawałki głosować.
0: To ja wam jeszcze powiem, że jak już zagłosujecie, to w piątek o godzinie 17 koniecznie słuchajcie.
1: To ja jeszcze wam powiem, że poprowadzi tę bestlistę Krzysiek Skrzypkowski.
0: O, no i już wszystko zostało powiedziane.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji. W programie turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: Codziennie.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: W Vox FM Poznanie nie pozostaje nam nic innego, jak przedstawić wam najnowsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Kolejne dwie osoby zatrzymane w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. To pracownik Poznańskiego Urzędu Miasta i prezes firmy deweloperskiej. CBA przeszukało też magistrat i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w sumie 10 zarzutów. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Dąb z Wildy ma szansę na zdobycie tytułu Drzewa Roku 2026. Właśnie ruszyło głosowanie. Szczegóły tego nietypowego plebiscytu zna Dominik Rutkowski.
8: W konkursie tym wybierane są nie drzewa najstarsze, ale popularne. Takie, które są piękne, ale też i te z nietypową historią. W tym roku zgłoszeń było naprawdę sporo. Do etapu głosowania jury wybrało jednak zaledwie 49 drzew z całej Polski. Jedynym reprezentantem Poznania jest dąb Krzysztof, który od około 300 lat rośnie przy skrzyżowaniu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego na Wildzie. Od kilku lat jest on pomnikiem przyrody. Ma prawie 20 metrów wysokości, a obwód jego pnia liczy aż 388 cm. Drzewo, które wygra konkurs, zawalczy o miano Europejskiego Drzewa Roku 2027. Głosować można do końca czerwca na stronie internetowej drzeworoku.pl.
7: A na koniec dobre informacje dla fanów koncertów. Męskie granie wraca do Poznania i już w lipcu przejmie Cytadelę. 10 i 11 lipca na dwóch scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów, a gwiazdą wieczoru będzie nowa orkiestra męskiego grania, którą w tym roku tworzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Ich wspólny utwór pod tytułem Nareszcie bije już rekordy popularności w sieci. Pierwszego dnia festiwalu na żywo zagrają m.in. Kacperczyk, Sisters oraz wyjątkowo projekt kultu i składu Problem, grający utwory Kazika. W sobotę scenę główną opanują Igo Koma oraz Natalię Przybysz w hołdzie dla Stanisława Sojki. Na mniejszej scenie Rzet zaprezentują się z kolei Daria Zaśląska, Lordofon oraz Margaret i Mary z Polski. To nie jedyna impreza w tym miejscu, bo latem na Cytadeli odbędą się też darmowy piknik na fest oraz Bittersweet Festival.
9: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
10: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
7: No i pozostaje mieć nadzieję, że pogoda dopisze, bo dzisiaj z okazji Dnia Dziecka, no, mogłaby być lepsza, a mogłaby być gorsza. Prawda, dzieciaki?
11: Dzisiaj jest taka ciepła pogoda, że można iść na piknik.
12: Będzie 23 stopnia.
13: Będzie trochę słońca i trochę chmur.
14: Szansa opadów 20%.
15: Będzie dzień na kąpielówki.
7: No, z tymi kąpielówkami może bym nie przesadzała, ale krótkie spodenki jak najbardziej wchodzą w grę. Może się jedynie rzeczywiście przydać kurtka przeciwdeszczowa. Tak czy inaczej, w Dzień Dziecka samochód zostawcie w domu, bo...
16: Po południu będą korki.
7: No właśnie.
9: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
10: Sponsorem programu jest

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Dzień Dziecka w Galerii Obornickiej 337. Do wygrania aż 5 voucherów o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Action w naszej galerii. Co zrobić? Zaobserwuj nasz Instagram. Napisz w komentarzu, dlaczego właśnie Twoje dziecko powinno otrzymać ten bon. Liczy się kreatywność, emocje i pomysł. Wyjątkowe komentarze wygrywają. Ogłoszenie wyników już 6 czerwca. Powodzenia!
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Reklama.
14: 107.4
13: Vox FM. FM. Poznań.
14: Poznań.
15: Polska tenisistka przed szansą na życiowy sukces. Maja Chwalińska rozpocznie bój o ćwierćfinał French Open. Zagrożona interna w Mysłowickim Szpitalu numer 2. Wypowiedzenia złożyło większość lekarzy. Drzewko dla nowonarodzonego mieszkańca. W wiadomościach powiemy o niezwykłej akcji w Płocku.
16: A dokładnie w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które właśnie teraz zaprasza Dawid Osysko. Słucham.

0: Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Chwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlamowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Dion Paris. A więcej o tym spotkaniu powie nasz reporter Michał Rawa.
1: Maja Chwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen, Belgijkę Elise Mertens i Greczynkę Marię Sakkari. I jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem, wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Dion Paris ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 miejsce i awans do ćwierćfinału byłby także jej największym sukcesem w karierze.
0: Maja Chwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Wcześniej z turnieju odpadła m.in. Iga Świątek. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swych domów. Od rana w Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw oszacowania strat. Wskutek burz zostało uszkodzonych 18 budynków, na szczęście nikt nie został ranny.
2: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
0: Mówiła Kinga Tokarz, rzeczniczka Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już wnioskować o 8 tysięcy złotych, pieniądze na najważniejsze teraz potrzeby, na przykład odzież czy leki. Na miejscu działa także pogotowie energetyczne, które pracuje, aby przywrócić mieszkańcom dostawy prądu. Pacjentom grozi katastrofa, alarmują związkowcy z Mysłowic. Od 1 lipca oddział wewnętrzny szpitala nr 2 może przestać funkcjonować. 5 z 8 lekarzy złożyło wypowiedzenia.
3: Z 50 dyżurów 30 dyżurów będzie nieobsadzonych.
4: Co to oznacza katastrofę?
3: Brak opieki będzie skutkować niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Mówi Aleksandra Szymczyk ze Związku Zawodowego Solidarność 80 w mysłowickim szpitalu. Niepokój budzi zbliżający się koniec kontraktu wobec obecnego dyrektora naczelnego placówki Grzegorza Nowaka. Termin upływa 7 czerwca. Nadal nie ma informacji o tym, kto przejmie ster w szpitalu, tłumaczy Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności.
5: Na tą chwilę nie przekazano pracownikom szpitala ani związkom zawodowym nikomu, czy pan dyrektor zostanie, czy może będzie jakiś inny dyrektor. Jest naprawdę bardzo niepewna sytuacja.
0: Zadłużenie szpitala przekroczyło już 60 milionów złotych. Na koniec coś dla najmłodszych i o najmłodszych. Tradycyjnie w Dzień Dziecka w Płocku startuje niecodzienna akcja Drzewa Młodych Płoczan. Jej głównym celem jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców miasta.
6: Rodzice dzieci urodzonych w ciągu ostatniego roku mogą upamiętnić narodziny swojej pociechy poprzez posadzenie drzewa na terenie wybranego przez siebie osiedla. Dodatkowo mogą umieścić przed drzewem tabliczkę z wypisaną przez siebie treścią.
0: Mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Do tej pory w tym mieście w ramach akcji zasadzono w sumie 282 drzewa.
7: Czy tatusiowie w Płocku dodatkowo mogą w ramach akcji wybudować dom i później już...
0: Tak, wszystko by się kręciło, gospodarka by się kręciła, kraj by miodem i mlekiem płynął.
7: Syno, syn, drzewo i dom, dziękuję, można umierać.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Także może z tym domem to lepiej się troszeczkę wstrzymać. 4 minuty po godzinie 14. Burzowe popołudnie niemal w całym kraju zagrzmi. Tylko północny zachód raczej nie zagrożony burzami, ale tam za to deszczowo w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Olsztynie. Nie popada w Koszalinie i w Gdańsku, ale tam najchłodniej. 15-16 stopni tego popołudnia. Najcieplej termometry będą pokazywały najwyższe wartości w Zielonej Górze, we Wrocławiu oraz w Katowicach. Najbliższej nocy... już bez deszczu, delikatny, z mieszkańcami Białegostoku. Uwaga, w okolicach Zakopanego za to możliwe mgły na termometrach 9-10 stopni.
8: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Ależ to jest dzień! I 1 czerwca, jedyneczka w kalendarzu 1.06. To jest Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy, żeby zawsze byli dziećmi, żeby nic im nigdy nie brakowało.
9: To jest dzień z Fox FM.
7: A ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi, to wszystkim nam życzymy po prostu wszystkiego dobrego. Dzisiaj program To jest dzień trochę dziecięcy, a trochę nie. Kamil Rutkowski, zapraszam.

Przekordy los. No to jest taki, powiedziałbym, tekst z cyklu siedzisz, myślisz i nie do końca wiesz, co właśnie usłyszałeś. Dzień dobry, 1 czerwca, poniedziałek, ależ to się ładnie poukładało, pierwszy dzień tygodnia. Dzisiaj proszę nie narzekać na poniedziałek, ci, którzy robią to co tydzień, bo jest Dzień Dziecka. Dzień Dziecka. Każdy z nas jest trochę dzieckiem. Oby w każdym z nas było trochę dziecka. Może nie za dużo, bo jak ma się 50 lat i za dużo dziecka, to moim zdaniem coś poszło nie tak. Ale to jest tylko moje zdanie, ja się nie chcę czepiać. Wszystkie dzieci nasze są, jak to się ładnie mówi. 609-2-0-8-6-9. Chwalcie swoje dzieci albo gańcie, co chcecie. Numer do waszej dyspozycji. Dzisiaj dzieci rządzą, dzieci w głównej roli. Co robią dzieci, jak stoją, co robią dzieci, jak leżą i tak dalej. Dzisiaj wszystko o dzieciach. A propos, żebyśmy tylko dzisiaj mieli Dzień Dziecka w Paryżu, bo czekamy na Maję Chwalińską. No też dziecko, w jakimś sensie również dziecko, które dzisiaj gra o ćwierćfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miało się zacząć o 14, ale jak to w Paryżu, jak to zwykle bywa, już się wzięło i poopóźniało, a tym Paryżanom, Francuzom nic powiedzieć nie można, bo oni tam... No nie powiem jeszcze, o co chodzi, ale miny mają takie, że lepiej nie pytać. Czekamy.

Ależ pięknie, romantycznie. Ta piosenka się kończy, bo to jest piosenka pozytywna, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście, że będzie dobrze, inaczej być nie może. 18,5 minuty mamy po godzinie 14. 609 2x869. Moje dziecko zawsze mi powtarza, że ja również jestem dzieckiem, więc powinnam się z nim bawić i nie marudzić. No to się zdarza, to się zdarza. Tylko, że jak się mówi, że te kości dużych dzieci troszeczkę bardziej trzeszczą, to przynajmniej u mnie odrobinkę pomaga. 609 2x869. Wasze dzieciaki dzisiaj na naszej tapecie. Dajcie znać, czy pozdrawiacie, czy nie pozdrawiacie, bo to się różnie zdarza. Często w poniedziałki człowiek przychodzi do pracy, żeby odpocząć trochę od swoich dzieci, bo najfajniejsze to być ze swoimi dziećmi i odpoczywać od swoich dzieci zarazem. Nawet nie mówcie, że jest inaczej. Wiem, że jak siedzą teraz z tyłu, to nie możecie powiedzieć, nie, no gdzieś tam, no ja uwielbiam. Ale wiadomo, wiadomo o co chodzi. Proszę Państwa, czekamy na Maję Chwalińską, która lada moment wyjdzie na kort w Paryżu, tylko tam panowie, którzy grają na tym samym korcie przed, postanowili się rozegrać i grają. Końca nie widać, ale spokojnie, bo za chwilkę kończą, a później wchodzi nasza pani, ostatnia z pań, które walczą w Rolandzie Garrosie, więc hej. Dzisiaj także ważne zmiany, bo od 1 czerwca w życie wchodzi obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy, informuje Ministerstwo Infrastruktury. Projekt nowelizacji jest w sprawie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, cokolwiek to znaczy, to zacząłem się zastanawiać, wchodzi czy nie wchodzi. Nie wchodzi. Miał wejść 1 czerwca z tymi apteczkami obowiązkowymi, ale no niestety, jak to zwykle, coś poszło nie tak. Jak już wejdzie, to ja też tak będę mówił. Miałem od dzisiaj tę apteczkę wozić, ale jestem na etapie uzgodnień wewnątrzdomowych.

0: serca.
1: To jest Disco Boys i oczywiście Ryder. Cały czas czekamy na Maję Chwalińską, bo panowie nie chcą skończyć grać Koboli Swajda, ale wydaje się, że piłka meczowa po stronie Włocha powinna zrobić swoje. Jak tylko kończą, wchodzi Maja Chwalińska na paryski kort. 29 minut mamy już po godzinie 14. Za minutkę najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Słuchamy zaraz po Bad Boys Blue.
2: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
1: To już 14.30 na zegarze i Dawid Osysko ponownie w studiu. Zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
4: Maja Chwalińska kontra francuska Dion Paris. W Paryżu za kwadrans powinien się rozpocząć tenisowy pojedynek o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju French Open. Bez względu na wynik, nasza tenisistka już osiągnęła życiowy sukces, awansowała do czołowej setki w rankingu WTA. Prokuratura domaga się poprawczaka. Śledczy złożyli apelację o orzeczenia w sprawie zabójstwa nastolatka w Tarnowie. 17-letni Kacper, który w ubiegłym roku śmiertelnie zranił swojego rówieśnika, otrzymał nadzór kuratora.
5: W piątek akta sprawy zostały przekazane z Sądu Rejonowego w Tarnowie do Sądu Okręgowego w Tarnowie, do Wydziału Cywilnego, który rozpozna apelację. Sprawa prowadzona jest z wyłączeniem jawności.
4: Mówi Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie. Wkrótce ma zostać wyznaczony termin procesu apelacyjnego. Dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot pozostaną w Polsce dłużej. Misja stacjonujących wiesiące Patriotów miała się zakończyć pod koniec czerwca, ale zostanie przedłużona co najmniej o pół roku. Do godziny 19 w centralnej i wschodniej części Polski może zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr i drobny grad. Na południu kraju obfite opady może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Panowie skończyli? Zgodnie z przewidywaniami, no to czas na panie. Czekamy na Maję Chwalińską w Paryżu, a czekając umilamy sobie czas Bad Boys Blue, Your Woman, Drenchill za chwilę.

0: To jest Drenchill i to jest Forever Summer. Czyli o wiecznym lecie.
1: Chciałoby się. A lato ma być w Polsce tak gorące, że głowa mała. Dzisiaj możecie czuć się fatalnie, jest biometr okropny, ale to po prostu okropny. Ciśnienie do góry, w dół, falowanie i spadanie. Od jutra wszystko wraca do normy. Temperatura 25, biometr super korzystny. Żeby tego deszczu jeszcze trochę popadało, bo wiecie, te grzyby. No ja wiem, że dopiero w sierpniu, ale jednak.
2: Reklama.
3: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Reklama.
16: To już jest czas na wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Na razie na jeziorach Wilczyńskim, Pątnowskim i Powickim w Wielkopolsce, a od 20 czerwca także w Poznaniu rusza sezon kąpielowy.
17: Prowadzone są badania jakości wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Komunikat o jakości wody w kąpieliskach umieszczane będą na stronach powiatowych i wojewódzkich stacji, a także w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
16: Mówiła Wiesława Kostuj z wielkopolskiego sanepidu. A już w czwartek otwarcie sezonu w Tropikanie w Owińskach. Ratownicy na poznańskich kąpieliskach będą strzec waszego bezpieczeństwa do 6 września. Nie tylko interwencja, ale i przeciwdziałanie problemom. W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o osobach, u których często interweniują policja czy ratownictwo medyczne.
18: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
16: Mówi komendant Wielkopolskiej Policji nadinspektor Tomasz Olczyk. Po interwencji odpowiednie służby, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będą w stanie lepiej pomóc danej osobie lub rodzinie.
19: Mają poprawić i zawęzić współpracę między poszczególnymi służbami w zakresie działań profilaktycznych, ale również pomocowych wobec osób, które stwarzają potencjalne zagrożenie.
16: Tłumaczy Marek Skociński, dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poznańscy policjanci w ubiegłym roku interweniowali 400 razy u tych samych osób. I jeszcze trochę kultury na koniec tych wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska i zespół Raz, Dwa, Trzy to pełna lista gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Impreza rusza 20 czerwca w samo południe, a poza koncertami na miejscu stanie miasteczko samorządowe, strefa z food truckami i miejsce do odpoczynku. Tydzień wcześniej, 13 czerwca, wielkie granie czeka mieszkańców Leszna. Tam obok Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Schroeder na scenie pojawi się Zalewski. Na oba wydarzenia organizowane przez Wielkopolski Samorząd wejdziecie całkowicie za darmo.
2: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl.
20: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
16: I jeszcze o tym, co w pogodzie w Poznaniu, a o tym najlepiej w Dzień Dziecka, powiedzą sami zainteresowani.
21: Będzie 23 stopnie.
22: Będzie trochę słońca i trochę chmur.
23: Będzie padał deszcz.
16: I niewykluczone są burze. A co na drogach?
24: Po południu będą korki.
16: Jedźcie ostrożnie.
2: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl.
20: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV.
25: 107,4.
26: Vox FM Poznań.
25: Vox FM Poznań.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
7: Dzień Dziecka w Galerii Obornickiej 337. Do wygrania aż 5 voucherów o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Action w naszej galerii. Co zrobić? Zaobserwuj nasz Instagram. Napisz w komentarzu, dlaczego właśnie twoje dziecko powinno otrzymać ten bon. Liczy się kreatywność, emocje i pomysł. Wyjątkowe komentarze wygrywają. Ogłoszenie wyników już 6 czerwca. Powodzenia!
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama. 107,4. Poznań.
9: Wyroki są prawomocne, sąd zdecydował w sprawie pseudokibiców z grupy Psychofans. Wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska, w Międzylesiu nadal pracuje ponad 1000 osób. Flaga Ukrainy zniknęła z lubelskiego ratusza. To protest wobec niedawnej decyzji prezydenta Zełenskiego.
10: 15 na zegarach, punktualnie. Czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was Dawid Osysko.
9: Na początek jednak Wielkopolska i tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 194. Kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pas, doprowadzając do czołówki z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu. Droga w Kobylnicy jest zablokowana. Korki tworzą się w obydwu kierunkach. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. To pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
11: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
9: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiarów.

0: Państwowego Prokuratury Krajowej. Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku Sądu Apelacyjnego zadowoleni nie są.
1: Z tego wyroku nie jesteśmy zadowoleni. No, sąd w dużej mierze przyznał rację prokuraturze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony i tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
0: Mówi mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Wyroki sądu są prawomocne, ale obrona wciąż może złożyć wniosek o kasację. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim, objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest także policja, która ustala przyczyn pojawienia się ognia. Sprawdzane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
0: Wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska.
2: Pod Pszczółką cały czas jeszcze mogą tlić się zarzewia ognia, więc myślę, że jeszcze przynajmniej przez kilka dni strażacy będą dogaszali.
0: Z powodu pożaru konieczna była ewakuacja około 100 osób. Miasto wyraża swój sprzeciw wobec i wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA.
3: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
0: Zaznacza rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść. Tego kroku nie chcą komentować mieszkający w Lublinie Ukraińcy. Przypomnijmy, decyzję Zełenskiego skrytykowali polscy politycy, a prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą odebrania mu orderu Orła Białego. Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, nie brakuje im dziś powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów w Zielonogórskiego Szpitala odwiedzają z zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
4: Co się dzisiaj bawiłeś?
5: Jestem samochodzika.
4: Masz swoją ulubioną zabawkę?
5: Zygzak.
6: Z Antosiem tutaj sobie radzimy. Bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka. Razem spędzamy przede wszystkim ten czas.
0: W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka była z mikrofonem Klaudia Mazurek.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: A pogodowo-burzowe popołudnie niemal w całej Polsce, tylko północny wschód raczej bez tego rodzaju atrakcji, ale deszczowo niemal wszędzie, proszę Państwa. W Warszawie właśnie pada i będzie padało, tak powiedziałbym, na większości obszarów naszego kraju, mniej więcej do godziny 21-22, później raczej sucho, tej nocy 8-9 stopni. Deszczowo tylko w Białymstoku, a burze jeszcze z mieszkańcami Lublina i okolic. W Zakopanem za to kierowcy noga z gazu, bo tam możliwe mgły.
7: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Roland Garros. Wielka walka o ćwierćfinał wielkoszlamowego turnieju. 1-1 na razie w setach, ale rywalka robi na tym korcie co chce. Maja Chwalińska. Bardzo mocno oczywiście trzymamy dzisiaj biało-czerwone kciuki.
9: To jest dzień z Fox FM.
8: Po tym, co robili wczoraj nasi piłkarze, jak rozumiem, kciuki dzisiaj mają jeszcze trochę sił do dyspozycji, prawda? Barakuda, zapił, no to za chwilę dzień dobry.

0: Waleńska, Paris. To jest wielki mecz o wielki ćwierćfinał wielkiego turnieju, czyli Rolanda Garrosa wielkoszlemowego. Fantastyczną historię pisze Polka. Obie panie grają dzisiaj bardzo równo. Przeciwniczka również. I Chwalińska równo źle. To tyle można powiedzieć tak na poprawę. 2-1 prowadzi na razie Polka. 30-30 w kolejnym gemie. No i zobaczymy, co tam się dalej wydarzy. Już 30-40 niestety dla rywalki. Ale oczywiście śledzimy i będziemy to podglądać. Ale nie zapominamy, że dzisiaj 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Chciałem powiedzieć Dzień Kobiet. No dobra, Dzień Kobiet, ale w postaci dzieci, dobra? 609-2x869. W tym temacie słuchamy.
1: Halo, witam. Witamy. Leszek z tej strony ze Szczecina.
0: Cześć Leszku.
1: No fajnie dzisiaj, 1 czerwca, no, Dzień Dziecka, tak mówicie. A może by tak trzeba wspomnieć o tych bardziej poszkodowanych, którzy byli tacy, którzy się urodzili 1 czerwca i mieli Dzień Dziecka 1 czerwca i dostawali tylko jeden prezent. Fajnie by było o nich wspomnieć, co? Pozdrawiam, miłego dnia.
0: No dobra, dzięki, pozdrawiamy. Kto się urodził 1 czerwca? Proszę powiedzieć, czy bardzo żałuje, czy jest bardzo poszkodowany? 609-2x869, dajcie znać.
2: Dzień dobry, to Jarosław.
0: Cześć.
2: Może jakiś prezent z okazji dnia urodzin, dnia dziecka?
0: No to dużo nie trzeba, bo niedługo nie trzeba było czekać. Muzycznie proponuję jakąś Toksynkę od Kwestii 07. No świetny kawałek, no większych prezentów nie trzeba. Short Belief, 11,5 minuty, mamy po godzinie 15. Chwalińska Paris, 2-2.

To jest Sherry, oczywiście Believe, 18,5 minuty. Mamy już po godzinie 15. 3 do 2 prowadzi Maja Chwalińska z Pachy. Na razie w pierwszym secie. No i gra, mam wrażenie, coraz lepiej. Tak jakby usłyszała, że tu troszeczkę delikatna krytyka poszła. A może słyszy. Maja, będzie dobrze. Już nie wiem, co powiedzieć. Oj, będzie punkt nawet za chwilę na przełamanie. No to mamy nadzieję, że plan się ziści. Proszę Państwa, bo dzisiaj mówiłem o tym, znaczy przed chwilą był taki telefon, że o, bo dużo mówicie, bo jest Dzień Dziecka, co z tymi innymi takimi i tak dalej. Dobra, no to już Wam przypominam, że dzisiaj oprócz Dnia Dziecka, także Światowy Dzień Rodziców. Haha, szachmat, dzień bez alkoholu, no to akurat bardzo pasuje. I uwaga, Święto Bułki. Święto Bułki. Kto ma dzieci, ten wie, że Święto Bułki powinno wypadać w Dzień Dziecka, tylko moim zdaniem jeszcze uzupełnione o Święto Parówki, no i keczupu.

0: Powerplay, lubisz to lubisz, 29 minut po godzinie 15, 3 do 3. Na razie żadna z pań niechętna się przełamać, w sensie może i chętna, ale no nie idzie. Za minutę wiadomości.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 15.30 wybija na zegarach. Dawid Osysko pojawia się w studiu. To czas, żeby zaprosić Was na wiadomości Vox FM właśnie teraz.
7: Potrącenie sześciolatka na pasach w pobliżu szkoły w Siemiechowie, niedaleko Tarnowa. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, relacjonuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji.
8: Na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast jest to dziecko w wieku 6 lat. No i tutaj obligatoryjnie trzeba hospitalizować, sprawdzić jego stan zdrowia, no bo musimy pamiętać, że to jest dziecko. I nie zawsze nam przekaże wszystkie informacje, które są potrzebne do zdiagnozowania.
7: Kierująca osobówką była trzeźwa, policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Resort Infrastruktury zdementował informację o tym, że od dziś wszedł w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest dopiero na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Amerykańskie wojsko zastrzeliło dwie irańskie rakiety balistyczne wymierzone w bazę USA w Kuwejcie. Wcześniej Amerykanie przeprowadzili ataki na irańskie radary i stanowiska dowodzenia przekazało dowództwo USA.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Maja Chwalińska walczy z francuską Diane Paris o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Trwa pierwszy set i mamy dobre informacje. Maja Chwalińska wygrywa 4-3 i na razie nie dała się rywalce przełamać. Na kort w Paryżu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Chiny pokonały Japonię 22-14 na inaugurację Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, które rozpoczęły się w Warszawie. Przez najbliższy tydzień na placu Defilad rywalizować będą najlepsze reprezentacje z całego świata, a organizatorzy przygotowali także bezpłatną strefę kibica dla mieszkańców i turystów, a nawet rozgrywki dla dzieci. Strefę odwiedził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Dużo syna grają też mecz jakiś.
11: A jeździcie na takie imprezy często?
10: Nie, raczej przyszliśmy tak, urywając się ze szkoły dzisiaj.
7: Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest darmowy, podobnie jak wejście na trybunę podczas wszystkich meczów rozgrywanych w sesjach porannych. Industria Kielce została mistrzem Polski. Drużyna prowadzonego przez Krzysztofa Lijewskiego pokonała w dwóch meczu Orlen Wisłę Płock. Decydujące starcie w kieleckiej hali Legionów zakończyło się wynikiem 36-27.
12: Zrozumieliśmy, że żeby wygrać i odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej.

0: Animal Golding, Don't Want Your Love. Ależ dzisiaj mamy Dzień Dziecka i to dosłownie w przenośni. Maja Chwalińska przełamuje Diane Perry. 5-3 prowadzi Polka w pierwszym secie i teraz ma swoje podanie. Także proszę Państwa, za chwilę może wygrać pierwszego seta i jedną nogą, można powiedzieć, jest już w ćwierćfinale imprezy w Paryżu. Co za niesamowita historia. Dzisiaj trzymamy biało-czerwone kciuki z delikatną domieszką francuskiego. Ale taką, wiecie, taką tylko troszeczkę. Enrique Iglesias, Pitbull, Yamkino, Tamo Bien. Na szczęście nie po francusku.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji w programie Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
8: Dzień Dziecka w Galerii Obornickiej 337. Do wygrania aż 5 voucherów o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Action w naszej galerii. Co zrobić? Zaobserwuj nasz Instagram. Napisz w komentarzu, dlaczego właśnie twoje dziecko powinno otrzymać ten bon. Liczy się kreatywność, moc i pomysł. Wyjątkowe komentarze wygrywają. Ogłoszenie wyników już 6 czerwca. Powodzenia!
1: Reklama.
9: 107.
1: 4.
9: Vox FM.
1: Poznań.
5: Poznań.
10: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Zobacz nas w zupełnie

0: Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych tych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: 107,4.
15: Vox FM. Vox FM. Poznań.
17: Śmiertelny wypadek w Kobylnicy pod Poznaniem. Są utrudnienia na drodze 194. Podopolskie Balcarzowice sprzątają po przejściu trąby powietrznej, a dzieje się to przy złych prognozach meteo. 1-0 w setach dla Mai Chwalińskiej i Polka bliżej ćwierćfinału French Open.
18: Na to liczymy. Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16, na które zaprasza już teraz Dawid Osysko.
17: Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 194.
19: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
17: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejsce ma przyjechać prokurator i biegły medycyny sądowej. Na czas prowadzonych czynności droga w miejscu wypadku pozostaje całkowicie zablokowana w obydwu kierunkach. Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
20: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
17: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale także stosować się do instrukcji.
20: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
17: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 zniszczył całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny. Każdą kroplę warto zatrzymać i zagospodarować, mówią eksperci podczas kongresu wodnego w Bydgoszczy. To okazja do rozmów o zmianach klimatu i coraz częstszych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak susze.

0: powodzie. W głos ekspertów wsłuchiwał się Dawid Olszewski.
1: Eksperci mówią, że najważniejsze jest zatrzymywanie wody w krajobrazie, by ograniczyć skutki betonowania i regulacji rzek. Im więcej betonu, tym mniej wody, podkreśla prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
2: Należy zwracać uwagę, że ta gospodarka wodna właściwie zaczyna się na twojej nieruchomości. Jeżeli ty ją zabetonujesz, ta woda gdzieś musi spłynąć, a ty tą wodę tracisz.
1: Potrzebne są działania na wszystkich szczeblach, od państwa i samorządów po każdego z nas, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
3: Zamykamy kran w czasie mycia zębów, ale i też racjonalnie gospodarujemy wodą. Gromadzimy deszczówkę.
1: Bydgoszczy stawia właśnie na rozwój systemów gromadzenia wody. Od dłuższego czasu w różnych częściach miasta powstają zbiorniki na wodę opadową.
0: Trzeci kongres wodny potrwa w Bydgoszczy. Do jutra. Małe i duże dzieci mają dzisiaj swoje święto, ale ich babcie i dziadkowie, kiedy byli młodsi, o dniu dziecka często nawet nie słyszeli. A jak seniorzy z Gorzowa wspominają ten dzień?
4: Dziadki mnie wychowywali, to nawet nie pamiętam, co to było.
5: O tym nie było kiedyś mowy, że dzień dziecka. To od niedawna weszło.
6: Czekoladek nie miałem i po prostu było jak było.
7: Skakanki, zabawy, chowanego. Ja bardzo mile wspominam dzień dziecka.
0: Dzień dziecka obchodzony jest 1 czerwca w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Azji. W wiadomościach teraz Paryż i bardzo dobra informacja z meczu o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska wygrała pierwszy set meczu z francuską Diane Perry 6-3. Trwa drugi set, prowadzi w nim Francuzka 2-1. A na zwyciężczenie tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: A w pogodzie, proszę Państwa, burzowo, uwaga, bo będą burze praktycznie w całym kraju, tylko na północnym zachodzie, raczej tylko deszczowo, bez burz. I te burze tak do 22 będą przesuwać się na wschód Polski. W nocy już raczej spokojnie, popada tylko w Białymstoku, delikatnie zagrzmi na Lubelszczyźnie, a w okolicach Zakopanego kierowcy, uwaga, na mgły, 9-10 stopni pokażą termometry. Jutro powrót wyższych temperatur, bo nawet 26 stopni na zachodzie, tyle w Gorzowie Wielkopolskim, do 21 na wschodzie. Burze jutro właśnie na ścianie wschodniej i tylko tam.
8: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Ależ to jest walka. Chwalińska Paris w drugim secie 2-1 prowadzi na razie Francuzka, no i podaje nasza reprezentantka, która gra coraz lepiej, prawdę powiedziawszy.
10: To jest dzień z Vox FM.
9: Francuzi już czasami oczy ze zdumienia tam przecierają i bardzo dobrze. Modern Talking, Brother Louis, daj to głośniej, uciekaj dziewczyno, patrzymy na to, co robi Polka, kontynuując swój piękny sen w Paryżu, a my razem z nią taki dzień dziecka. Dzień dziecka. Dzień dobry.

0: Daj to głośniej, uciekaj dziewczyno. 11 minut po godzinie 16. Co dzisiaj z poszkodowanymi, którzy w dniu dziecka obchodzą urodziny? 609-2x8-69. Pamiętamy o was.
1: Witam, Paweł z tej strony, a ja mam dzisiaj 35. rocznicę ślubu. Pozdrawiam nasze dzieci i moją żonę Jolcię. O. Miłego dnia, hej.
0: Dziękujemy, no pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ślub w dzień dziecka. Odważnie, odważnie. Chwalińska Pachi w drugim secie 1-2. Ależ trwa ten gem strasznie długo. Jakiś taki się zrobiła z tego troszeczkę brazylijska telenowela. No nie wiem dlaczego brazylijska, ale te chyba trwają najdłużej. No ale cały czas oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za Polkę, bo idzie, mam wrażenie, z każdym kolejnym gemem coraz lepiej. Oby to skończyło się tak, że Maja Chwalińska będzie mogła powiedzieć, że dzień na tak. Wi. Tego byśmy chcieli. A wy? 609-2x8-69. Telefony w dłoń, bo za chwilę sprawdzamy. Gordo, loko, zagrajmy Alka Zarczeka w kolejce.

0: To jest oczywiście Alcazar. This is the world we live in, czyli to jest świat, na którym żyjemy. W Dniu Dziecka, 18 minut po godzinie 16.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Zgłaszam się do Państwa z pytaniem, czy poniedziałek 1 czerwca to jest dzień na tak, czy dzień na nie? I oczywiście dlaczego? Podaję numer do studia. Uwaga! 609-869-869. To jest numer, pod którym możecie dzwonić i opowiadać nam o tym, co się u Was dzisiaj wydarzyło dobrego, co się u Was wydarzyło złego, co się może dopiero wydarzy i tak dalej, i tak dalej. Dzieci dzisiaj oczywiście również mają pierwszeństwo. Także, znaczy pierwszeństwo, mile widziane oczywiście. A tutaj na Dzień Dziecka Maja Chwalińska nam robi niesamowitą niespodziankę, bo przełamała już rywalkę 3-2. Prowadzi w drugim secie. Pierwszego oczywiście wygrała, także no obiecująco to wygląda. 609-2x869, 1 czerwca, poniedziałek, dzień na tak czy dzień na nie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Marta, witam serdecznie.
0: Cześć, co dobrego? Poniedziałek tak czy nie u ciebie?
4: Poniedziałek i na tak i na nie.
0: Dawaj,
4: pół na pół.
0: Dawaj, dlaczego?
4: Zacznę może od tych złych rzeczy.
0: Dobra.
4: No to na nie dostaliśmy kosze od potencjalnych przyszłych wczesnych.
0: Aha.
4: Więc musimy kogoś innego szukać wśród członków rodziny.
0: Dobra, a na tak?
4: A na tak świętuję też dzień dziecka z moją córeczką.
0: O, cudownie, czekałem na to, że to powiesz. No to biegnij do córy, uściskaj również od nas, pożycz wszystkiego dobrego, żeby zawsze, zawsze była dzieckiem. 609-2x869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, witam, Andrzej z Nowego Pomyśla.
0: Cześć, Andrzejku.
5: U mnie poniedziałek, jak najbardziej na tak, raz za 15 minut, fajram. To prawda, jutro jeszcze do pracy, ale drugie, dzisiaj ten dzień dziecka jest, gdzie rodzice zawsze robią prezent.
0: Tak.
5: Tym razem dziecko zrobiło rodzicom prezent, wczoraj został. Wczoraj, co prawda, wicemistrzem Polski, mogę powiedzieć, po wnoszeniu ciężarów w Polsce.
0: O, rany boskie, to wy?
5: I za to, tak, za to właśnie dzisiaj przyjeżdżam i za chwilę zapraszam całą rodzinkę moją na smaczną, jak to się mówi, kolatyjkę.
0: O, rany, no taki tata to jest tata, to ja się nie dziwię, że tutaj dzieci prezenty robią. Andrzejku, pozdrów od nas, bardzo dziękujemy. Piękna sprawa, kogo witamy? Tymczasem halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Wojtek.
0: Cześć, Wojtuś. Wojtek ma poniedziałek na tak, na nie?
6: Wojtek ma na poniedziałek na tak. Jadę sobie z córeczką, jest miło, wesoło.
0: Jak ma córa na imię?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Ma na imię Maja.
0: Maja, i to Maja się tam odzywa?
6: Tak.
0: Majuśka, ty jesteś imienniczką Maji Chwalińskiej, która już 4-2 prowadzi w drugim secie. To tatusiowi daje 500 zł na prezent marzeń, a on tam Maji uszczknie, dobra?
6: Pewnie, że uszczknie. Dzięki wielkie. Hurra!
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Bo wiadomo, że z Dnia Dziecka najbardziej cieszą się rodzice. 4-2 Maja Chwalińska. No i ta cała Paris w drugim secie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: jest Colin, to jest Blanka Niewinna. Proszę nie regulować swoich radioodbiorników. Ale Maja Chwalińska ma właśnie piłkę meczową. O ćwierć finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Prowadzi 5 do 2 i 40 do 0. Trzy piłki meczowe przed Polką. To wszystko wskazuje na to, że ten piękny, fantastyczny, francuski i paryski sen będzie trwał nadal. No tylko trzeba to jeszcze wygrać, trzeba to jeszcze skończyć, bo tam rywalka robi wszystko, żeby Polce przeszkodzić, ale wydaje się, że chyba nie powinna być na tyle skuteczna. Chociaż teraz, czy to już? Tak! Jest w ćwierćfinale! Maja Chwalińska, wielkie brawa, 24 lata, nie ma Igi Świątek w Rolandzie Garrosie, a Maja Chwalińska gra nadal. Piękna, piękna historia, za chwilę pewnie szczegóły w wiadomościach Vox FM za 2 minuty o godzinie 16.30. No i to jest Dzień Dziecka.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Na zegarach 16:30, zmiana w studiu wiadomości. Witamy Katarzynę Pilewską.
5: Dzień dobry.
4: I zapraszamy na najświeższe wydanie.
5: W wiadomościach na początek Paryż i świetne informacje ze świata sportu. Maja Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała Diane Parry bez straty seta 6-3, 6-2, a w ćwierćfinale czeka już na nią Rosjanka Anna Kalińska. Atak użyciem maczety w Siedlcach. Drugi z podejrzewanych jest już w rękach policji. Przypomnijmy, pod koniec maja 32-latek i drugi mężczyzna mieli zaatakować maczetą 40-latka na osiedlu Rozkosz. Krótko po ataku kryminalni zatrzymali 32-latka. Drugi z mężczyzn wpadł w ręce służb dzisiaj. Został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
6: Prokurator przedstawił mu zarzut udziału w pobiciu w porozumieniu z inną osobą przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci maczety, przy czym ten czyn stanowi występek o charakterze chuligańskim.
5: Mówi Katarzyna Wąsek z prokuratury rejonowej w Siedlcach. Zatrzymany mężczyzna nie przyznaje się do winy. Życiu poszkodowanego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwa ostatnie powiaty dostały pieniądze z funduszy europejskich na odbudowę po powodzi. Powiat opolski otrzymał największe wsparcie, ponad 87 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę budynku przedszkola, utworzenie ośrodka pomocy społecznej czy budowlę sali gimnastycznej. A środki, zaznaczmy, pochodzą z funduszy europejskich dla polskiego na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku.
4: No to przypomnijmy tę najważniejszą wiadomość. Mamy Polkę w ćwierćfinale Rolanda Garrosa i kto by przypuszczał przed rozpoczęciem, że to będzie ta Polka.
5: No właśnie, ale oczywiście wielkie gratulacje, kciuki, brawa.
4: Zwłaszcza, że imię bardzo ładne. Chwalimy, bo jest kogo chwalić. Chwalińska. Dr. Alban, It's My Life, na wszelkie smutki. Holy Dolly, Dolly Song już za chwilę. 26, 7 minut i mamy godzinę 17.

0: Konia z rzędem temu, kto zrozumie, co ta Holly Dolly tam śpiewa. Jakoś mniej więcej tak. Dzień mam na nie, pisze Andrzej. Dzień mam na nie, bo miałem dzisiaj dostać premię w pracy. Się okazało, że owszem, dostanę, ale dopiero piątek, a to oznacza, że w piątek muszę przyjść do pracy. No fatalnie, bo ja przypomnę, że w tym tygodniu piątek wypada już w środę, także jutro we wtorek mamy czwartek. Andrzej, nie wiem, co powiedzieć, piosenką mogę poratować. Wiktoria Kida, Captain Jack, coś to poprawi?
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.

107.4 Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się, że się nie obudzili.

0: winie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
2: Dzień dziecka w Galerii Obornickiej 337. Do wygrania aż 5 voucherów o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Action w naszej galerii. Co zrobić? Zaobserwuj nasz Instagram. Napisz w komentarzu, dlaczego właśnie twoje dziecko powinno otrzymać ten bon. Liczy się kreatywność, moc i pomysł. Wyjątkowe komentarze wygrywają. Ogłoszenie wyników już 6 czerwca. Powodzenia!
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Fantastyczne informacje z Paryża. Maja Kwalińska zagra o półfinał. Od tego zaczniemy. W wiadomościach trzęsienie ziemi w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej, a na koniec jeszcze pierwszy polski samochód elektryczny. Kiedy? Posłuchajcie.
13: Posłuchajcie wiadomości Vox FM o godzinie 17, na które właśnie teraz zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju. W czwartej rundzie pokonała Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-2.
14: Trwa piękny sen Maji Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
12: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Nasza tenisistka śrubuje swój historyczny wynik na kortach w Paryżu. Spotkanie Chwalińska-Pari obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
12: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro o 11. Trzęsienie ziemi w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa. Jak komentują członkowie partii, to nie kara, tylko oczywistość.
16: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
12: Komentuje radny Sejmu Małopolski z KO Grzegorz Lipiec. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Na razie w tej sprawie trwają nieoficjalne rozmowy. Teraz ważne informacje dla kierowców. Uwaga, Krajowa 94 zablokowana w Naklem na drodze łączącej Opole ze Strzelcami Opolskimi. Zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia potrwają 2 godziny. Teraz szokujące dane. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Wynika z tegorocznego raportu Banków Żywności. Jak podkreślają jego autorzy, dzieci borykają się z niedożywieniem, które coraz częściej przybiera formę tzw. ukrytego głodu.
17: To jest sytuacja, w której brzuch jest pełny, ale organizm jest niedożywiony. Dzieje się tak, ponieważ dzieci jedzą żywność wysoko przetworzoną, niskiej jakości, syntetyczną.
12: Mówi Michał Helwak z Banków Żywności. Jak dodaje, problemem nieodpowiedniego odżywiania się dzieci

0: Nie jest tylko brak pieniędzy.
1: Rodziny nie mają kompetencji żywieniowych do tego, żeby właściwie, zdrowo odżywiać dzieci.
0: Banki Żywności zachęcają każdego do wzięcia udziału w szkoleniach na temat tego, jak powinna wyglądać dieta dziecka.
2: To są wiadomości Vox FM.
0: Najpierw 100 tysięcy rocznie, potem nawet 4 razy tyle. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Partnerem strategicznym będzie tajwański koncert Foxconn, tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kolarczyk.
3: Ma znaleźć się fabryka, taka pełnoskalowa, na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa.
0: Fabryka powstanie na terenie jaworznickiego obszaru gospodarczego. Inwestycja ma angażować w proces produkcyjny aż 70% komponentów podchodzących od dostawców z Polski i z Unii Europejskiej.
4: Czyli samochód z drewna. Jeden słowo. 4 minuty po godzinie 17. No jak tam?
0: Pogodowo czy u mnie?
4: Nie, no dobra, jak u ciebie?
0: U mnie bardzo dobrze.
4: No ale co robiłaś w weekend?
0: W weekend pracowałam. Mhm. W sobotę na przykład na ślubie pracowałam, a w niedzielę w terenie nie.
4: A swój dopiero w tę sobotę, prawda?
0: Mój dopiero w tę środę, ale też nie mój, tylko młodszego brata.
4: Twojego młodszego brata? Ty masz brata?
0: Znaczy się kuzyna.
4: Dowcip mi się taki skojarzył, wiesz? Zaraz będzie o pogodzie, spokojnie, to nie ucieknie. Dowcip jest taki. Wyobraź sobie, że w bibliotece, na zapleczu biblioteki w pewnym malutkim miasteczku odnaleziono 14 kg marihuany. Mieszkańcy absolutnie w szoku. Nie wiedzieli, że w ich miasteczku jest biblioteka. Aaron Czupa z siostrą, gramy, dzień dobry.

Polo Vibes i Puls Miasta. Dzieci, które przekręcają teksty piosenek z okazji Dnia Dziecka, różnego rodzaju teksty piosenek, a tego jest bardzo dużo. Na przykład jest taka piosenka, nie wiem, czy kojarzycie, Stanisława Sojki, na pewno kojarzycie. Ty drucha we mnie masz. Moje dziecko twierdzi, że tam jest ty drucha wełny masz. No też basuje jakoś tam. 609 2 razy 869. Moja córka Hania w piosence Przez cały wieczór od miłego pana Ironiego Ferrari śpiewa zamiast jej ruchy uzależniają, śpiewa pieluchy uzależniają. Ale to prawda, uzależniają. Tylko kogo i w jaki sposób? Mateusz donosi, mój 3-letni syn ostatnio stwierdził, że uderzył się w parapata. Dopiero po chwili doszedłem, że miał na myśli parapet. Druga ciekawa rzecz to, że słowo niedźwiedź mu pasuje, ale nie topesz już nie i mówi topesz. No bo nie topesz. Znaczy topesz nie, no że nie, no... 609 2 razy 869, co przekręcamy?

Black Eyed Peas, Siekierę i David Guetta. David Guetta oczywiście, don't you worry. Widzicie, ja już też przekręcam, bo rozmawiamy o tym, jak teksty przekręcają piosenek i nie tylko piosenek. Nasze dzieciaki 609-869-869. Moja córka śpiewa, to Jagódka donosi, śpiewa zamiast Niech żyje zabawa w piosence Boys, to Niech żyje zawada. Pozdrawiają Sebastian i córka Jagódka, czyli córka Jagódka w tym wypadku, a to Sebastian donosi. No, to też ładnie, ale pasuje. W tym wypadku to nawet się by zgadzało. Córka na komunie kuzyna kazała ubrać się w cymbały. Nie mogliśmy się domyślić, co? Dopiero jak przyniósł sandały, to było takie, aha, no właśnie. Mój syn na herbatę mówił chlepata, a skarpetki to były ślapety. Pozdrawiam, Asia. Piękne, piękne. Witam co do dnia dziecka, to mój syn. Dzisiaj obchodzi swoje 13 urodziny, a że ma na imię Mikołaj, to jest podwójnie poszkodowany, gdyż dostaje prezenty wtedy, gdy wszyscy dostają. Dostał już... O, Wiławie od Voxa dostał okulary. No to fantastycznie. No to czyli można powiedzieć, że my odhaczyliśmy, prawda? Jeszcze Małgosia, która pisze o moich dzieci, hitem był Kepup. Z majezonem. A majezon, oczywiście. Córeczka moja ostatnio powiedziała w przedszkolu: zapraszam na epidemię zamiast na akademię. Dobrze, że czasy COVID-u za nami, Natalia z Polą. No, wiesz, może czasy COVID-u za nami, ale jak coś takiego się słyszy, to człowiek jednak myśli dwa razy. Kombi sen się spełni. Damian Forrest, Jordan Grace, I Feel Love. Za chwilę.

0: Gdybym miał robić ranking piosenek, które potrafią poprawiać humor niezależnie od pory dnia, tygodnia i w ogóle, to ta byłaby w ścisłej czołówce w tak zwanym czubie. Master Boy, Porkiety Was, 29 minut mamy po 17, dajcie nam minutkę i zapraszamy Was na wiadomości.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Reklama.
0: 17.30 na zegarze, Kasia Pilewska ponownie w studiu. Zaprasza już teraz na wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie.
4: Groził nożem lekarzom i pielęgniarkom z raciborskiego szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a 71-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty. Mówi Anna Wiśniewska z raciborskiej policji.
5: 70-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur.
4: Do incydentu doszło w niedzielę po północy. Mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany, ale został objęty dozorem policyjnym. Teraz dobre informacje dla kierowców. Uwaga, Krajowa 94 w Nakle już przejezdna. Wcześniej droga była zablokowana, zderzyły się dwie osobówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jazda na rowerze lub hulajnodze elektrycznej obowiązkowo z kaskiem. Takie przepisy wchodzą w życie już w środę. Dotyczą młodszych, do 16 roku życia. Ale rajdowiec Kajtan Kajtanowicz zachęca do korzystania z kasków także starszych i przyznaje, ta ochrona głowy uratowała mi życie i karierę.
6: Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
4: Mandat za brak kasku na rowerze lub hulajnodze elektrycznej będzie wynosił 100 zł. Otrzyma go rodzic dziecka.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: 24-letnia Maja Chwalińska pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. Dziś w paryskim French Open awansowała. Do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Chinką 6-4, 6-0. Następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23 Belgijką. Trzeci mecz wygrała z Greczynką, a dziś zepsuła humory gospodarzy. Pokonała ostatnią Francuzkę w turnieju. W środę jej rywalką będzie Anna Kalinska. Nieprzewidywalność zwrotu akcji, intensywność to cechy rywalizacji w koszykówce 3x3. Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w tej odmianie basketu dziś z udziałem obu polskich reprezentacji ruszyły w centrum Warszawy. Turniej pod Stołecznym Pałacem Kultury i Nauki jest pierwszym w historii koszykarskim mundialem w kategorii seniorów, jaki odbędzie się w Polsce.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: A dlaczego ty zaglądasz w pogodę tutaj?
4: Bo mi się pomyliło, że już myślałam, że to ona.
0: No nie, no gdzie? 27 minut do pogody.
4: Wybacz, co najmniej. Przepraszam.
0: Nie rób i nie przepraszam. A słuchaj, jest pytanie do ciebie. 609-2x8-69. Nie, bo ja przepraszam. Proszę to wyłączyć. Jest absolutna cisza. W ogóle wszyscy proszę wstrzymać oddechy, bo ja zapomniałem. To jest bardzo ważne. 609-2x8-69 napisał Marcin chyba. Poczekaj, bo ja muszę to znaleźć.
4: Marcin.
0: Napisał tak. A czy Katarzyna Pilewska, redaktor, wyjdzie za mnie? Czy zostanie moją żoną?
4: Naprawdę?
0: Naprawdę, przysięgam. No i co teraz mam napisać?
4: Ale tak na odległość?
0: Na wszelki wypadek napisałem, chętnie.

0: Andy Dust z Harrisem i to jest nasz Harris i my nie zawahamy się go użyć, proszę Państwa. Jak to stoi w ostatnim notowaniu bez listy? Pozwólcie, że aż sprawdzę, bo jestem bardzo ciekaw, bo co ja powiem później Harriskowi? Zadzwoni i ja mu powiem Nie, no nie mówcie, że spadło. Naprawdę? Na piątym miejscu? Z jedynki? A dlaczego? voxfm.pl byście zagłosowali, co? Dzięki.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji. W programie turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama
9: 107.4
1: Vox FM Poznań.
9: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz N-Silnik.

0: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
0: Harmonizer.
2: Dzień dziecka w Galerii Obornickiej 300

0: Liczy się kreatywność, moc i pomysł. Wyjątkowe komentarze wygrywają. Ogłoszenie wyników już 6 czerwca. Powodzenia!
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Reklama 107,4 Poznań.
3: Wielkie zwycięstwo we Francji. Maja Chwalińska w kolejnym etapie French Open. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też sprawa adwokata od trumny. Śledczy nie składają broni i składają wniosek. Na koniec jeszcze tegoroczne wianki nad Wisłą. Posłuchajcie, co będzie działo się w stolicy.
4: Słuchamy. Wiadomości Vox FM o 18 ma dla Was już teraz Katarzyna Pilewska.
3: Wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Perry 6-3, 6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Po zakończeniu spotkania nasza tenisistka nie kryła radości.
5: I think pure joy. I didn't expect
3: szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mogę tu być. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Well, she's one of the top players.
3: To jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Mnie nikt nie zna. Na pewno będzie to kolejne wyzwanie, jak każdy mecz tutaj. Po prostu muszę zagrać swój najlepszy tenis.
5: Need to play my best tennis to win.
3: Ćwierćfinał French Open Chwalińska kontra Kalińska w środę. 3 dni, ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Szef MON podsumowuje wdrożenie pierwszego etapu programu SAFE. To unijne nisko oprocentowane pożyczki na obronność, z których zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza nie można było nie skorzystać.
6: Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne, bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
3: Polski przemysł zbrojeniowy skorzysta też na kolejnych etapach programu SAFE, dodaje minister obrony.
6: Ruszamy z ekspansją polskiego sprzętu na inne rynki. Pioruny będą kupowane przez większość armii europejskich. Baobaby będą kupowane przez naszych bałtyckich sąsiadów przez flankę wschodnią.
3: Polska, przypomnijmy, otrzyma w ramach unijnego programu SAFE około 44 miliardów euro. Śledczy nie składają broni w sprawie adwokata od trumny na Kółkach. Złożyli wniosek do prokuratury krajowej o rozważenie złożenia kasacji dotyczącej wypadku drogowego spowodowanego przez Pawła K. Bo, jak słyszymy, miało dojść do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chodzi m.in. o to, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, doszło z nieumyślnej winy mężczyzny.
7: Kasacja dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, który zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie. Między innymi ta zmiana dotyczyła zmiany wymiaru kary orzeczonej wobec Pawła K.
3: Tłumaczy Daniel Bordowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. W pierwszej instancji Pawła K. skazano na 2 lata więzienia, a w apelacji złagodzono karę do 1,5 roku. To właśnie od tego wyroku śledczy chcieliby kasacji. Przypomnijmy, łódzki adwokat 5 lat temu spowodował wypadek na trasie Barczewo-Jeziorane, w którym zginęły dwie kobiety. Oburzenie wywołało nagranie, które opublikował w sieci. Oświadczył w nim, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na Kółkach. Nie tylko koncerty, ale też warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. Już 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontan odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą. Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieły, regionalna kuchnia i wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
8: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
3: Mówi Andrzej Matysiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty i występ holenderskiego DJ-a Satori.
4: 3,5 minuty mamy po godzinie 18. No i co?
3: I co ty tu jeszcze robisz?
4: No przyszedłem.

0: Sobie przeszedłeś sobie porozmawiać?
1: Ja lubię tu po prostu być.
0: Ze mną?
1: Lubię tu po prostu być.
0: Słuchaj,
1: co z tobą, jak ty za Marcina?
0: 22 stopnie w Poznaniu w tym momencie, tam jest najcieplej i tylko 13 w Zakopanem, takie różnice. A dzisiaj deszcze niespokojne w całym kraju i burze w centrum i na północy. No. I jutro też burze, ale...
1: Tak.
0: Przepraszam, w nocy burze. Jutro nie.
1: Nie, jutro chyba też.
0: A trochę na południu tam.
1: No ale no to,
0: ale
1: a co, południe się
0: troszkę
1: nie liczy? No dobra, to tak, ja idę.
0: Idziesz sobie?
1: Tak, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Dlatego, że tak. Gra już Velvet, Chemistry, Fanatic, Czarownica, to za chwilę. I a propos, Katarzyna Pilewska spotka się z wami o godzinie 19 w wiadomościach Vox FM, na które już teraz zapraszamy. Przypominamy, że Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open.
0: Tak jest.
1: No i to jest Dzień Dziecka.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Reklama.
11: 107.4
10: Fox FM.
11: Poznań.
10: Poznań.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: na zakupy. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: 107.4
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań.
4: W Paryżu wygrała już 7 meczów zachwycająca Maja Chwalińska w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. To na początek. W wiadomościach śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji, a na koniec jeszcze rekord pobity w pociągu. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, pokonując bez straty seta francuskę Diane Paris. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer.
5: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Tak? Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
4: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska.
5: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
4: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wen Zheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagłego, krwawiącego mężczyzny, który miał biegać w okolicy jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek, 46-latek leżąc na chodniku przestał oddychać. Z tym tematem nasza reporter Kacper Klonowski.
6: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
4: Wewnętrzne działania wyjaśniające prowadzi także płocka komenda. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji i Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji. Szacują straty i pytają o najważniejsze potrzeby. Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach. To po to, żeby jak najszybciej zapewnić im pomoc doraźną w wysokości do 8 tysięcy złotych.
7: Nasi pracownicy socjalni już są w terenie, przeprowadzają wywiady środowiskowe. Na uzyskanie tej pomocy doraźnej do 8 tysięcy nie jest w tym wypadku brany pod uwagę dochód, natomiast trzeba zaświadczenie przedłożyć o dochodach.
4: Mówi Małgorzata Bachent z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Będą też pieniądze na remont i odbudowę budynków mieszkalnych do 200 tysięcy złotych. Właściciele budynków gospodarczych mogą liczyć z kolei na pomoc finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Razem maluchy, nastolatkowie, dorośli i seniorzy. Mieszkańcy Nowego Sącza bili dziś rekord w żywym pociągu. Okazje były dwie. Dzień Dziecka i Rok Sądeckich Kolejarzy.
8: I dajemy sygnał do odjazdu. I ruszamy!
9: Musieliśmy zrobić osoby, motyle i pszczoły. Zajęło nam to bardzo długo.
10: Reprezentujemy nasze pokolenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że się rekord uda.
11: Można było pośpiewać, chodziliśmy wszyscy razem, wesoło było bardzo.
12: Na pewno rekord radości, kolorów i entuzjazmu.
13: Niekoniecznie wynik jest najważniejszy, tylko dobra zabawa.
4: Mówiła Milenia Małecka-Rogel, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. To ta placówka zorganizowała zabawę w bicie rekordu. Wzięło w niej udział około 300 osób. Burzowo dziś w kraju. Tych burz mogą się spodziewać mieszkańcy południa oraz zachodu kraju, ale również w centrum. Może pogrzmić, zagrzmić jutro, a właściwie jeszcze przed jutrem w nocy. Burza również na północnym wschodzie kraju. Około 11 stopni wskażą termometry. Wtorek będzie dość ciepły, nawet 26 stopni na zachodzie kraju, ale deszczowy na północy i w centrum.
1: Vox FM.

0: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Halo, tu Bli Komisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki

0: pokazie. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Odbyliśmy rozmowy z Izraelem i Hezbollahem. Zgodzili się na wstrzymanie walk, oświadczył prezydent USA Donald Trump. To wiadomość sprzed chwili. Śledzimy informacje z oceanu i wrócimy do nich w wiadomościach Vox FM o 21.00. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. W środę zagra z Rosjanką Anną Kalińską. W czwartej rundzie Polka pokonała bez straty seta francuskę Diane Parry. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Po zwycięstwie z francuską Diane Parry nasza tenisistka nie kryła radości.
2: I think pure joy.
1: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być. Maja Chwalińska do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to, zdaniem redaktora naczelnego magazynu Tennis Club Adama Romera, robi wrażenie.
3: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar.
1: I cały czas ma na to szansę. Na razie przed nią środowy ćwierćfinał z wyżej notowaną Rosjanką.
0: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Trzeba wypalić to żelazem. Prezydent Poznania komentuje kolejną odsłonę afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich. ECBA zatrzymało następne dwie osoby, pracownika działu informatyki i prezesa firmy deweloperskiej.
4: Współpracujemy z CBA, z prokuraturą, także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu i o tym, że CBA weszło do urzędu. To było kilka dni temu. Trzeba to po prostu żelazem wypalić, tak? To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji.
0: Zaznacza prezydent Poznania Jacek Jaśkowek w sprawie postawione już zarzuty 23 osobom. Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2020-2025 przedsiębiorcy z branży deweloperskiej dawali łapówki w zamian za korzystne decyzje w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Transkrybowane małżeństwa par jednopłciowych na równi ze związkami zawieranymi w Polsce. To wynika z wytycznych rozsyłanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki do ZUS, KRUS-u oraz odpowiednich departamentów i biur w ministerstwach. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zawarto w wytycznych.
5: W dokumencie wskazano wprost, że osoby tej samej płci, które zawarły związek za granicą i dokonały jego transkrypcji, mają prawo do świadczeń społecznych na równi z małżonkami osób płci przeciwnej.
6: To oznacza, że wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, ale także dla wdów i wdowców, muszą zostać zagwarantowane dla takich par.
5: Mówi mi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. To bezprawie, komentuje z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
7: To jest tworzenie pewnej anarchii i atmosfery ideologicznej rewolucji.
8: Wytyczne nie są prawem. W związku z tym na wypadek sprawy sądowej w żaden sposób nie są żadnym usprawiedliwieniem.
5: Dodaje wiceprzewodnicząca PSL Urszula Pasławska i zaznacza, że to może doprowadzić do sytuacji, w której w tej samej instytucji urzędnicy będą wydawać różne decyzje w takich samych sprawach.
0: Prawo do zasiłków to jedno, ale wciąż niejasna jest sytuacja w przypadku dziedziczenia czy wspólnego rozliczania podatków. Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektantce, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. Pokaz mody w sobotę w Nowym Jorku. To niesamowite kreacje z broszkami i płaskorzeźbiami. Odbędzie się podczas Polskiego Dnia Mody w konsulacie generalnym RP. Otworzy go właśnie projektantka Natalia Ślizowska.
9: Podejmuję różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną. Nosił najlepiej skrojone ubrania.
0: A w strojach są elementy 3D oraz wyhaftowane sentencje. Modowe show w sobotę za oceanem.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Marzę o wygraniu Igrzysk Olimpijskich i turnieju Wielkiego Szlema, mówiła 10 lat temu Maja Chwalińska. Dziś, jak wiecie z Vox FM, w paryskim French Open 24-latka pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. Do Paryża przyjechała jako 114 zawodniczka rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. W środę jej kolejną rywalką będzie Anna Kalińska. Tour de Pologne po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. To światowa impreza kolarska z najlepszymi zawodnikami. Odcinek z Gorzowa do Zielonej Góry liczy prawie 200 kilometrów. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia z nadmorskiej Gdyni. Finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Odbędzie się pod hasłem Północ-Południe.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

22 stopnie w tym momencie we Wrocławiu, tam jest najcieplej i niecałe 13 w Zakopanem, najchłodniej. Dziś może być burzowo i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie i na wschodzie i na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie tymczasem i w centrum spokojniej. Zachmurzenie i około 11 stopni. We wtorek deszcz pojawi się również w centrum, w Mazowieckiem, a na południu burze, ale będzie ciepło, 25 stopni.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Na początek informacje z oceanu. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni. W wiadomościach dramat niedaleko Bochni, trzylatek w stanie krytycznym. A na koniec fryzjerskie bicie rekordów w Piotrkowie Trybunalskim.

0: szybkiego szczepu na zdrowiu. Będziemy badać i kwestie opieki ze strony rodziców, zabezpieczenie tego stawu, jak to wszystko wyglądało.
1: Informuje Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. W chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane decyzją premiera Donalda Tuska. Jak słyszymy od członków partii, to skutek odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa. O szczegółach Olek Kruszkowski.
2: Dotychczasowym szefem małopolskich struktur koalicji był właśnie Aleksander Miszalski, który stracił też stanowisko w zarządzie krajowym partii. Zdaniem działaczy KO to nie kara, a naturalna kolej rzeczy po przegranym referendum. Poseł Marek Sowa w rozmowie z nami stwierdził, że w lokalne struktury partii wkradł się marazm.
3: To jest dobra decyzja, która na nowo pozwoli nam wierzyć w siebie i nadać nowe tchnienie, bo wiadomo, że w ostatnim czasie ten maraz jednak był duży i ten chaos też spowodowany odwołaniem pana prezydenta w tym nie pomaga.
2: Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie jest wiadome, kogo koalicja wystawi w sierpniowych wyborach na prezydenta Krakowa. Członkowie partii potwierdzili nam, że jak na razie trwają w tej sprawie nieoficjalne rozmowy.
1: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców. Do momentu wyboru nowego włodarza miasta władzę sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Jeśli w tym tygodniu rząd nie przedstawi wstępnych deklaracji w sprawie szpitala w Lesku, ruszą kolejne protesty. Chodzi o placówkę w Bieszczadach, której grozi zamknięcie SOR-u, a w przyszłości możliwe również bankructwo. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy regionu protestowali pod Sejmem, przywieźli ze sobą skrzynie z blisko 6 tysiącami podpisów z apelem o zajęcie się sytuacją szpitala.
4: Byliśmy pod Sejmem 2 dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest porodówka i gdzie składał obietnice.
1: Powiedział nam Duszen Augustyn, organizator protestu. Protestujący mieli też odbyć dziesiątki rozmów z posłami, którzy zaoferowali pomoc. Z nową fryzurą można przejść do historii. 13 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim fryzjerzy z całej Polski podejmą próbę bicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów. Cel? Wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin.
5: Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Mówi jedna z organizatorek wydarzenia, Barbara Żółtak. Bicie rekordu Guinnessa odbędzie się 13 czerwca w Amfiteatrze Miejskim. 22 stopnie w tym momencie we Wrocławiu, tam jest najcieplej, niecałe 13 w Zakopanem, to najchłodniejsze miejsce w kraju. Dziś możemy spodziewać się burz, zwłaszcza na północnym wschodzie, tam będą pioruny i grzmoty. W nocy poza tym powinno być spokojniej, jutro te burze przeniosą się na południe kraju. Będzie ciepło, 26 stopni nawet na zachodzie, 24 w centrum, 22 na północy, tam też możliwy deszcz.
6: Jak tylko się pojawiły, wybuchł skandal. W końcu dwie wokalistki z Rosji, uchodzące za lesbijki, obściskiwały się i całowały, gdzie popadnie. Taki wizerunek jednak mocno pomógł w ich karierze. Wydały 6 albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, dostały wiele muzycznych nagród i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili. I zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tatu.
7: Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksandr Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wierci Pięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tatu, to skrót od rosyjskiego wyrażenia ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę i prace nad albumem ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Jasa Szlasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Inny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka jak i teledysk to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

Po pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem.

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

Anglojęzyczny album ukazał się w grudniu 2002 roku. Sprzedawał się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale też w Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Rozeszło się ponad 7 milionów kopii. Ruszyła również kolejna trasa koncertowa. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Z powodu słabej sprzedaży biletów w Wielkiej Brytanii odwołano 2 występy. Ponoć rodzice nie chcieli posyłać na nie swoich niepełnoletnich pociech. Mimo to Julia i Lena nie zwalniały tempa, wydały anglojęzyczną wersję Nas nie dogoniat, a zbiegło się to niemal w czasie z aresztowaniem Szapowałowa. Bez pozwolenia władz na Placu Czerwonym w Moskwie zaczął kręcić nowy teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia kilku scen. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania, na przykład Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Invalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Loves Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

Wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłannością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji. Film zadebiutował w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a na ekrany rosyjskich kin wszedł 3 lata później. Również w Los Angeles dziewczyna nagrały teledysk do pierwszego numeru z nowej płyty, Biały Płaszczyk, po angielsku White Robe.

Stacje radiowe i telewizyjne nie chciały go jednak grać ze względu na kontrowersyjny tekst i zdjęcia. Zawiera scenę skazania i rozstrzelania ciężarnej kobiety, w tej roli Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tattoo za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

Promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Dwa lata później nagrała i wydała hiszpańskojęzyczną wersję albumu. W 2017 roku Lena zmieniła nieco muzyczny klimat, wydała singiel Silent Hills oraz album DVD z koncertu w Rzymie, a w kolejnym roku kilka kawałków w języku rosyjskim.

Lena dostała również chilijską nagrodę od organizacji wsparcia ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tatu. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny, mówiła Lena. Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

Później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimą Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety, plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. W 2014 roku zasłynęła też homofobiczną wypowiedzią. Oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tatu. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku. Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy. So then come with me.
3: You serious?
2: Yes!
4: Moving bad, let's go already!
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Alexandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później, działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bieliznę. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad 6. albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96. miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circus i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo

kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawikiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

Chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X-Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album Britney.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych.

0: FM. Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Kłęby czarnego dymu nad Płockiem. Płonie hala magazynowo-biurowa przy ulicy Rembielnickiego. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Na miejsce jadą kolejni.
1: Mamy na tą chwilę również 14 zastępów straży pożarnej. Cały czas docierają do nas jednostki. Pożar mamy rozwinięty, trwa gaszenie. Nie mamy osób poszkodowanych.
0: Mówi Wojciech Pietrzak ze straży pożarnej w Płocku. Ewakuowano część mieszkańców z pobliskiego budynku. Z uwagi na gęste zadymienie stan powietrza jest monitorowany przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Amerykański prezydent przekazał, że przywódcy obu krajów zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co to zmienia w kontekście całego konfliktu na Bliskim Wschodzie?
2: Niewykluczone, że Iran i Stany Zjednoczone wznowią rozmowy pokojowe, które utknęły w martwym punkcie. Władze w Teheranie sygnalizowały, że

0: Dzień 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
1: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijących się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości.
0: Mówi prokurator Jacek Tola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
2: W przełomowie w sprawie psychofans okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli osób, które zdecydowały się na współpracę ze służbami. Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny, który miał biegać w okolicy jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek leżąc na chodniku przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
2: Wewnętrzne działania wyjaśniające prowadzi także Płocka Komenda. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji. Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, pokonując bez straty seta francuskę Diane Parry. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer.
4: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Tak? Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
2: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska.
4: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
2: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną graczynkę Marię Sakkari. Transkrybowane małżeństwa par jednopłciowych na równi ze związkami zawieranymi w Polsce. Tak wynika z wytycznych rozsyłanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki do ZUS, KRUS-u oraz odpowiednich departamentów i biur w ministerstwach. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak powie, co dokładnie zawarto w wytycznych.
5: W dokumencie wskazano wprost, że osoby tej samej płci, które zawarły związek za granicą i dokonały jego transkrypcji, mają prawo do świadczeń społecznych na równi z małżonkami osób płci przeciwnej.
6: To oznacza, że wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, ale także dla wdów i wdowców, muszą zostać zagwarantowane dla takich par.
5: Mówi mi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. To bezprawie, komentuje z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
7: To jest tworzenie pewnej anarchii i atmosfery ideologicznej rewolucji.
8: Wytyczne nie są prawem, w związku z tym na wypadek sprawy sądowej w żaden sposób nie są żadnym usprawiedliwieniem.
5: Dodaje wiceprzewodnicząca PSL Urszula Pasławska i zaznacza, że to może doprowadzić do sytuacji, w której w tej samej instytucji urzędnicy będą wydawać różne decyzje w takich samych sprawach.
2: Prawo do zasiłków to jedno, ale wciąż niejasna jest sytuacja w przypadku dziedziczenia czy wspólnego rozliczenia podatków. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, alarmują banki żywności. Problem nie polega jednak wyłącznie na braku jedzenia, ale na jego niskiej jakości. Autorzy raportu wskazują na problem tak zwanego ukrytego głodu. Czym jest ukryty głód, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
9: To stan, w którym dzieci jedzą regularnie, ale posiłki są niskiej jakości. Czy to z przyczyn finansowych, czy po prostu z niewiedzy opiekunów. Z raportu wynika też, że największą barierą w szukaniu pomocy jest wstyd. Dlatego autorzy opracowania apelują do samorządów i organizacji pomocowych o zmianę podejścia do projektowania wsparcia.
10: Jeżeli dziecko ma pójść po jedzenie tak, żeby wszyscy w klasie to widzieli, to dziecko tą drogą nie pójdzie. Natomiast wszelkie formy, w których dzieci zarówno z ubogich rodzin, jak i z rodzin dobrze sytuowanych jedzą z tego samego garnka, tak można powiedzieć.
9: Mówi Michał Chwelak z Banków Żywności. Jak pokazują badania, drugiego śniadania do szkoły nie przynosi ze sobą nawet co czwarte dziecko w kraju.
2: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Leszek Miller, były premier, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Pana książce ostatnie, którą trzymam w ręku, alfabet Millera, nie ma P jak piłka nożna albo P jak Paris Saint-Germain.

0: No, a Germain, a chciałem pana namówić na barwny komentarz. Paryż płonie dlatego, że grali w piłkę nożną.
1: Paryż płonie nie dlatego, że grali w piłkę nożną, ale dlatego, że wpuszczono za dużo trzeciego świata i Paryż pomału sam staje się trzecim światem.
0: I polska prawica kocha pana za te słowa, bo mówię, my prawica nigdy nie chcieliśmy wpuszczać obcych, to te lewaki wpuszczały.
1: Nie tyle lewaki, bo trudno uznać panią Merkel za lewaczkę. To zaczęło się wszystko od Angeli Merkel, która otworzyła granice, powiedziała witamy serdecznie, damy radę. No i skutki są widoczne.
0: Oglądał pan mecz Polska-Ukraina?
1: Nie.
0: A, tak pomyślałem, bo to wiele osób nie oglądało. No, ale zahaczenie o sprawę ukraińską jest poważniejsze znacznie niż sprawy sportowe. Order Orła Białego, Karol Nawrocki chce go odebrać prezydentowi Ukrainy. Czy to dobra inicjatywa?
1: Bardzo słusznie. Myślę, że po raz pierwszy, zwłaszcza te środowiska kresowe, rodziny tych okrutnie pomordowanych będą mieli odczucie, że państwo polskie nareszcie jest po ich stronie.
0: A nie sądzi pan, że z punktu widzenia takiej analizy chłodnej, zimnej, politycznej, to po prostu prezydent Ukrainy zagrał pod niewielką część publiczki ukraińskiej, czyli pod nacjonalistów, kosztem dobrych relacji z Polską i krótko mówiąc, nie zależy mu na tych relacjach z Polską?
1: Proszę pana, to nie jest drobna część społeczeństwa ukraińskiego, bo według badań, które sami Ukraińcy przeprowadzili, decyzję Zełenskiego popiera prawie 90% Ukraińców.
0: Chodzi mi o to, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie stosunkowo niewielu Ukraińców by to zauważyło. Jak zrobił, to co innego. A ta druga część mojego pytania? Czy nie jest tak, że po prostu dobre relacje z Polską przestały już się liczyć dla przywództwa ukraińskiego jako coś ważnego?
1: Proszę pana, dobre relacje z Polską przestały się liczyć, dlatego że poszczególne władze, czy następująca po sobie władze polskie udawały, że zjawiska nazizmu ukraińskiego nie ma na Ukrainie. Władze te widziały coraz to nowe pomniki zbrodniarzy na Ukrainie, ale odwracały głowę. No i Ukraińcy uznali, że wszystko mogą zrobić, a Polacy będą milczeć.
0: I teraz co dalej? Powiedzmy, że kapituła odbierze albo nie odbierze Order Orła Białego, no ale to jest tylko gest symboliczny, a w polityce powinniśmy w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego coś zmienić?
1: Polskie władze powinny się przygotować na kolejne wydarzenia tego typu, jak na przykład dostarczenie do Kijowa truchła Stepana Bandery, co zostało zapowiedziane, czy naczelnego ideologa Donsowa. Będą uroczyste pogrzeby, będą przemowy. No ja nie wiem, czy polski MSZ ma jakąś koncepcję, jak się w takich sprawach trzeba będzie zachować.
0: Panie premierze, dzisiaj gościem porannego ringu był Krzysztof Bosak i mówił to samo, że polski rząd nie ma koncepcji w sprawie ukraińskiej. Krzysztof Bosak, jakby ktoś zapomniał, to taka twardsza prawica, a Leszek Miller wręcz przeciwnie.
1: Proszę pana, każdy, kto mówi podobno jak ja narracją, jest dla mnie bardzo pozytywnym przejawem budzenia się polskiej opinii publicznej.
2: Rozmowa Jana Wróbla, do śledzenia na voxfm.pl. Co z pracą w dobie AI? Na Dolnym Śląsku powstała sieć doradców zawodowych, którą tworzy blisko 400 osób. Pomaga ono rozmawiać o pracy i coraz większej niepewności na rynku. Zapytani przez nas eksperci nie wieszczą czarnego scenariusza, wręcz przeciwnie, mówią o nowych możliwościach.
3: Nie martwić się, że zmienia się rynek pracy, tylko no, brać garściami, bo i system edukacji jest otwarty na kształcenie dorosłych. Człowiek no, musi przyjąć to do siebie, że musi też swoje kompetencje poszerzać, niekoniecznie przebranżawiać się.
2: Mówi Lila Jaroń, ekspertka w doradce. doradztwie zawodowym. Przedstawiciele różnych instytucji zachęcają do korzystania ze wsparcia. Doradcy zawodowi mają pomóc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Podkreślają też, że jeszcze ważniejsze będą umiejętności miękkie.
4: Adaptacyjność, elastyczność, rezyliencja, komunikatywność, kreatywność, krytyczne myślenie. Zobowiązaniem doradców zawodowych w kontekście młodych ludzi jest stwarzanie warunków do ćwiczenia tych umiejętności miękkich, społecznych.
2: Mówi Anna Gajdzińska z Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Przyszłość pod znakiem AI nie powinna wykluczyć z rynku pracy ludzi z umiejętnością adaptacji. Słyszymy też, że rozwój AI choćby w Polsce stworzy mnóstwo miejsc pracy. Oczywiście dla chętnych do powiększenia swoich kompetencji.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Amerykański prezydent przekazał, że przywódcy obu krajów zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co to zmienia w kontekście całego konfliktu na Bliskim Wschodzie?
1: Niewykluczone, że Iran i Stany Zjednoczone wznowią rozmowy pokojowe, które utknęły w martwym punkcie. Władze w Teheranie sygnalizowały, że negocjacje będą zawieszone do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Iran groził też m.in. blokadą kolejnej strategicznej cieśniny. Zawieszenie broni ogłosił Donald Trump. Przekazał też, że izraelski premier Benjamin Netanyahu zadeklarował, że nie wyśle wojsk do Bejrutu. Oficjalnie od blisko 2 miesięcy obowiązuje też rozejm na linii USA-Iran, jednak co jakiś czas dochodzi do wzajemnych ostrzałów. Ostatnie miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Kroki są już prawomocne. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroku w pierwszej instancji, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Olek Ruszkowski.
2: Lider grupy Maciej M., znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
3: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijących się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy legendarnych podwarszawskich miejscowości.
2: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
0: Przełomowe w sprawie Psychofans okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli osób, które zdecydowały się na współpracę ze służbami. Czy mundurowie przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka. Podczas interwencji policji w sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny, który miał biegać w okolicy jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek leżąc na chodniku przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono

0: potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
1: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Queen Wenzenki, doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Transkrybowane małżeństwa par jednopłciowych na równi ze związkami zawieranymi w Polsce. Tak wynika z wytycznych rozsyłanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki do ZUS, KRUS-u oraz odpowiednich departamentów i biur w ministerstwach. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak powie, co dokładnie zawarto w wytycznych.
2: W dokumencie wskazano wprost, że osoby tej samej płci, które zawarły związek za granicą i dokonały jego transkrypcji, mają prawo do świadczeń społecznych na równi z małżonkami osób płci przeciwnej.
3: To oznacza, że wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, ale także dla wdów i wdowców, muszą zostać zagwarantowane dla takich par.
2: Mówi mi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. To bezprawie, komentuje z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
4: To jest tworzenie pewnej anarchii i atmosfery ideologicznej rewolucji.
5: Wytyczne nie są prawem. W związku z tym na wypadek sprawy sądowej w żaden sposób nie są żadnym usprawiedliwieniem.
2: Dodaje wiceprzewodnicząca PSL Urszula Pasławska i zaznacza, że to może doprowadzić do sytuacji, w której w tej samej instytucji urzędnicy będą wydawać różne decyzje w takich samych sprawach.
1: Prawo do zasiłków to jedno, ale wciąż nie jest jasna sytuacja w przypadku dziedziczenia czy wspólnego rozliczenia podatków. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, alarmują banki żywności. Problem nie polega jednak wyłącznie na braku jedzenia, ale na jego niskiej jakości. Autorzy raportu wskazują na problem tak zwanego ukrytego głodu. Czym jest? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
6: To stan, w którym dzieci jedzą regularnie, ale posiłki są niskiej jakości. Czy to z przyczyn finansowych, czy po prostu z niewiedzy opiekunów. Z raportu wynika też, że największą barierą w szukaniu pomocy jest wstyd. Dlatego autorzy opracowania apelują do samorządów i organizacji pomocowych o zmianę podejścia do projektowania wsparcia.
7: Jeżeli dziecko ma pójść po jedzenie tak, żeby wszyscy w klasie to widzieli, to dziecko tą drogą nie pójdzie. Natomiast wszelkie formy, w których dzieci zarówno z ubogich rodzin, jak i z rodzin dobrze sytuowanych jedzą z tego samego garnka, tak można powiedzieć.
6: Mówi Michał Chwelak z Banków Żywności. Jak pokazują badania, drugiego śniadania do szkoły nie przynosi ze sobą nawet co czwarte dziecko w kraju.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Leszek Miller, były premier, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Pana książce ostatniej, którą trzymam w ręku, alfabet Millera, nie ma P jak piłka nożna albo P jak Paris Saint-Germain, a chciałem pana namówić na barwny komentarz. Paryż płonie dlatego, że grali w piłkę nożną.
9: Paryż płonie nie dlatego, że grali w piłkę nożną, ale dlatego, że wpuszczono za dużo trzeciego świata i Paryż pomału sam staje się trzecim światem.
8: I polska prawica kocha pana za te słowa, bo mówi, my prawica nigdy nie chcieliśmy wpuszczać obcych, to te lewaki wpuszczały.
9: Nie tyle lewaki, bo trudno uznać panią Merkel za lewaczkę. Dobrze, zaczęło się wszystko od Angeli Merkel, która otworzyła granice, powiedziała witamy serdecznie, damy radę, no i skutki są widoczne.
8: Oglądał pan mecz Polska-Ukraina?
9: Nie.
8: A, tak pomyślałem, bo to wiele osób nie oglądało. Ale zahaczenie o sprawę ukraińską jest poważniejsze znacznie niż sprawy sportowe. Order Orła Białego, Karol Nawrocki chce go odebrać prezydentowi Ukrainy. Czy to dobra inicjatywa?
9: Bardzo słusznie. Myślę, że po raz pierwszy, zwłaszcza te środowiska kresowe, rodziny tych okrutnie pomordowanych będą mieli odczucie, że państwo polskie nareszcie jest po ich stronie.
8: A nie sądzi pan, że z punktu widzenia takiej analizy chłodnej, zimnej, politycznej, to po prostu prezydent Ukrainy zagrał pod niewielką część publiczki ukraińskiej, czyli pod nacjonalistów, kosztem dobrych relacji z Polską i krótko mówiąc, nie zależy mu na tych relacjach z Polską?
9: Proszę pana, to nie jest drobna część społeczeństwa ukraińskiego, bo według badań, które sami Ukraińcy przeprowadzili, decyzję Zełenskiego popiera prawie 90% Ukraińców.
8: Chodzi mi o to, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie stosunkowo niewielu Ukraińców by to zauważyło. Jak zrobił, to co innego. A ta druga część mojego pytania? Czy nie jest tak, że po prostu dobre relacje z Polską przestały już się liczyć dla przywództwa ukraińskiego jako coś ważnego?
9: Proszę pana, dobre relacje z Polską przestały się liczyć, dlatego że poszczególne władze, czy następujące po sobie władze polskie udawały, że zjawiska

0: nazwiska nazizmu ukraińskiego nie ma na Ukrainie. Władze te widziały coraz to nowe pomniki zbrodniarzy na Ukrainie, ale odwracały głowę. No i Ukraińcy uznali, że wszystko mogą zrobić, a Polacy będą milczeć.
1: I teraz co dalej? Powiedzmy, że Kapituła odbierze albo nie odbierze Order Orła Białego, ale to jest tylko gest symboliczny, a w polityce powinniśmy w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego coś zmienić?
0: Polskie władze powinny się przygotować na kolejne wydarzenia tego typu, jak na przykład dostarczenie do Kijowa truchła Stepana Bandery, co zostało zapowiedziane, czy naczelnego ideologa Donsowa. Będą uroczyste pogrzeby, będą przełamy, będą przemowy. No ja nie wiem, czy polski MSZ ma jakąś koncepcję, jak się w takich sprawach trzeba będzie zachować.
1: Panie premierze, dzisiaj gościem porannego ringu był Krzysztof Bosak i mówił to samo, że polski rząd nie ma koncepcji w sprawie ukraińskiej. Krzysztof Bosak, jakby ktoś zapomniał, to taka twardsza prawica, a Leszek Miller wręcz przeciwnie.
0: Proszę pana, każdy, kto mówi podobno jak ja narracją, jest dla mnie bardzo pozytywnym przejawem budzenia się polskiej opinii publicznej.
2: Rozmowa Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl. Co z pracą w dobie AI? Na Dolnym Śląsku powstała sieć doradców zawodowych, którą tworzy blisko 400 osób. Pomaga rozmawiać o pracy i coraz większej niepewności na rynku. Zapytani przez nas eksperci nie wieszczą czarnego scenariusza, wręcz przeciwnie, mówią o nowych możliwościach.
3: Nie martwić się, że zmienia się rynek pracy, tylko no, brać garściami, bo i system edukacji jest otwarty na kształcenie dorosłych. Człowiek musi przyjąć to do siebie, że musi też swoje kompetencje poszerzać, niekoniecznie przebranżawiać się.
2: Mówi Lila Jaroń, ekspertka w doradztwie zawodowym. Przedstawiciele różnych instytucji zachęcają do korzystania ze wsparcia. Doradcy zawodowi mają pomóc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Podkreślają też, że jeszcze ważniejsze będą umiejętności miękkie.
4: Adaptacyjność, elastyczność, rezyliencja, komunikatywność, kreatywność, krytyczne myślenie. Zobowiązaniem doradców zawodowych w kontekście młodych ludzi jest stwarzanie warunków do ćwiczenia tych umiejętności miękkich, społecznych.
2: Mówi Anna Gajdzińska z Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Przyszłość, choć pod znakiem AI, nie powinna wykluczyć z rynku pracy ludzi z umiejętnością adaptacji. Słyszymy też, że rozwój AI choćby w Polsce stworzy mnóstwo miejsc pracy. Oczywiście dla chętnych do powiększenia swoich kompetencji. Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektantce, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. Pokaz mody w sobotę w Nowym Jorku. To niesamowite kreacje z broszkami i płaskorzeźbami odbędzie się podczas Polskiego Dnia Mody w Konsulacie Generalnym RP. Otworzy go projektantka Natalia Ślizowska.
5: Podejmuję różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną. Nosił najlepiej skrojone ubrania.
2: Modowe show w sobotę za oceanem, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Leszek Miller, były premier, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pana książce ostatnie, którą trzymam w ręku, alfabet Millera, nie ma P jak piłka nożna albo P jak Paris Saint-Germain, a chciałem pana namówić na barwny komentarz. Paryż płonie dlatego, że grali w piłkę nożną.
2: Paryż płonie nie dlatego, że grali w piłkę nożną, ale dlatego, że wpuszczono za dużo trzeciego świata i Paryż pomału sam staje się trzecim światem.
1: I polska prawica kocha pana za te słowa, bo mówi, my prawica nigdy nie chcieliśmy wpuszczać obcych, to te lewaki wpuszczały.
2: Nie tyle lewaki, bo trudno uznać panią Merkel za lewaczkę. To zaczęło się wszystko od Angeli Merkel, która otworzyła granice, powiedziała witamy serdecznie, damy radę. No i skutki są widoczne.
1: Oglądał pan mecz Polska-Ukraina?
2: Nie.
1: A, tak pomyślałem, bo to wiele osób nie oglądało. No, ale zahaczenie o sprawę ukraińską jest poważniejsze znacznie niż sprawy sportowe. Order Orła Białego, Karol Nawrocki chce go odebrać prezydentowi Ukrainy. Czy to dobra inicjatywa?
2: Bardzo słusznie. Myślę, że po raz pierwszy, zwłaszcza te środowiska kresowe, rodziny tych okrutnie pomordowanych będą mieli odczucie, że państwo polskie nareszcie jest po ich stronie.
1: A nie sądzi pan, że z punktu widzenia takiej analizy chłodnej, zimnej, politycznej, to po prostu prezydent Ukrainy zagrał pod niewielką część publiczki ukraińskiej, czyli pod nacjonalistów, kosztem dobrych relacji z Polską i krótko mówiąc, nie zależy mu na tych relacjach z Polską?
2: Proszę pana, to nie jest drobna część społeczeństwa ukraińskiego, bo według badań, które sami Ukraińcy przeprowadzili, decyzję Zełenskiego popiera prawie 90% Ukraińców.
1: Chodzi mi o to, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie stosunkowo niewielu Ukraińców by to zauważyło. Jak zrobił, to co innego. A ta druga część mojego pytania? Czy nie jest tak, że po prostu dobre relacje z Polską przestały już się liczyć dla przywództwa ukraińskiego jako coś ważnego?
2: Proszę pana, dobre relacje z Polską przestały się liczyć, dlatego że poszczególne władze, czy następująca po sobie władze polskie, udawały, że zjawiska nazizmu ukraińskiego nie ma na Ukrainie. Władze te widziały coraz to nowe pomniki zbrodniarzy na Ukrainie, ale odwracały głowę. No i Ukraińcy uznali, że wszystko mogą zrobić, a Polacy będą milczeć.
1: I teraz co dalej? Powiedzmy, że kapituła odbierze albo nie odbierze Order Orła Białego, ale to jest tylko gest symboliczny, a w polityce powinniśmy w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego coś zmienić?
2: Polskie władze powinny się przygotować na kolejne wydarzenia tego typu, jak na przykład dostarczenie do Kijowa truchła Stepana Bandery, co zostało zapowiedziane, czy naczelnego ideologa Donsowa. Będą uroczyste

0: pana książce napisane z Jackiem Prusinowskim, Alfabet Millera, dłuższa wypowiedź na temat Edwarda Gierka, którego jak widać bardzo, bardzo pan premier ceni. Ja podam taką anegdotkę tutaj za panem, którą właśnie sobie przed chwilą zgubiłem. Mianowicie przyjeżdża Edward Gierek do Żyrardowa. Jest rok 1973. Pan jest wtedy młodym działaczem partyjnym. I co się okazuje, że Edward Gierek się bardzo przejmuje, że kierownictwo się przejmuje kwestią, czy można Gierka zaprosić tam, gdzie są takie trudne w obsłudze w zakładach włókienniczych maszyny i kobiety tam dleją, nie chcą pracować, ponieważ też bardzo to mokre jest to włókno i one potem przechodzą tym zapachem, twierdzą, że nie mogą chłopaków sobie znaleźć. I Edward Gierek tak patrzy, jednak ostatecznie się dowiaduje, o co chodzi i mówi, czy nie mamy jednak nowoczesnych jakichś maszyn, i kazał je zakupić. No piękny gest gospodarza, ale też i straszna Polska, w której przywódca kraju decyduje o tym, jakie maszyny stoją w żyrardowskich zakładach.
1: Myślę, że dzisiaj również to ma miejsce. Każdy przywódca kraju lubi, jeżeli jakaś nowa inwestycja czy jakieś nowe gospodarcze wydarzenie jest z nim wiązane. To jest ponadczasowe i ponadustrojowe.
0: No, szukam w pamięci teraz popłochu, żeby sobie zilustrować, jak Donald Tusk przyjeżdża do jakiejś zakłady i mówi, a co to? Te maszyny tak kurzą strasznie.
1: Nie pamięta pan, jak była wybijana stępka, jak wóz do stępki był wbijany, jak politycy uczestniczą przy otwieraniu nowych inwestycji. No, to jest normalne.
0: No, nowych tak, ale właśnie chyba, żeby ktoś powiedział, no nie, przepraszam, to tak hałasuje autostrada, a gdzie jest minister od ekranów? Panie ministrze, proszę tu ekrany postawić. To chyba jednak
1: akurat
0: takiej Polski
1: nie ma. Akurat nie ma ministra od ekranów, ale od autostrad tak. Nowe odcinki autostrad zwykle są zaszczycane przez dostojników państwowych.
0: Czego brakuje Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby stał się politykiem, o którym wszyscy mówią, nie tylko w kontekście takim, że no, był prawie prezydentem. Przypomnę jego własne słowa, one zawsze robią wrażenie.
2: Ja proponuję teraz na cześć pierwszej damy. Gościa!

0: Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze, na żyletki.
1: I to jest takie nowe sformułowanie języka polskiego. Wejść na żyletki, to znaczy przegrać, choć myślało, że się wygrało.
2: No jak się okazuje, można wygrać na żyletki i można przegrać na żyletki. A w tym przypadku pan Trzaskowski zachował się mało poważnie, dlatego że wszyscy wiemy, iż można ogłaszać swoje zwycięstwo wtedy, kiedy się ma stuprocentową pewność. A pan Trzaskowski nie tylko sam uznał, że wygrał, ale jeszcze wmanewrował w to swoją żonę, więc tego się nie da bronić. No to jest po prostu wyraz braku powagi i doświadczenia.
1: Pan bardzo długo podtrzymywał takie nadzieje, że Rafał Trzaskowski w istocie wygrał te wybory, tylko jeszcze tego do końca nie wiemy. Karol Nawrocki ich wcale nie wygrał. Wyparowały już z pana te marzenia?
2: No proszę pana, nieszczęście polega na tym, że tak naprawdę to nie wiemy, bo nigdy po poważny sposób i bezproblemowy te głosy nie zostały policzone. Ja między innymi dlatego nie poszedłem na inaugurację prezydentury pana Nawrockiego, bo jak się pytałem, jaki jest ostateczny wynik liczony w głosach, no to było zawsze ponure milczenie. Wydaje mi się, że do dzisiaj to nie zostało zrobione, nie zostało policzone. Ale skoro odpowiednie władze państwowe, zaczynając od rządu poprzez odpowiednie instytucje, które się tym powinny zajmować, się tym nie zajęły, no to uznałem, że nie ma co się kopać z koniem i dla mnie

0: Nawrocki jest prezydentem.
1: Ja mam takich, wiem, że dowód przez anegdotę to jest najsłabszy z możliwych dowodów, ale mam taką grupę bliskich przyjaciół z PiS-u, tego intelektualnego PiS-u i oni przez długi czas ewoluowali, muszę panu przyznać, w poglądach na temat Leszka Millera. W końcu uznali, że jest pan jednak państwowcem, że powiedzmy było jak było, ale jest pan reprezentantem tej części klasy politycznej, która mówi głównie o państwie. Bardzo byli rozczarowani, że pana nie było wtedy na zaprzysiężeniu. No bo wie pan, tak logicznie mówiąc, co to za państwowiec, który nie uznaje prezydenta Polski?
0: Zdaje się, tylko pan Kwaśniewski był, więc to też daje wiele do myślenia. Natomiast jeżeli ktoś uważa mnie za państwowca, obojętnie czy to jest PiS, czy to jest Konfederacja, ja się z tego bardzo cieszę, bo tak mi się wydaje, że politycy powinni taki wizerunek prezentować. A tym bardziej w moim wieku, wie pan, ja już jestem tak w połowie drogi między konduktem a pochodem.
1: Aczkolwiek dzisiaj w Super Expressie czytam pana rozmowę o Kościele i mówi pan, nie boję się śmierci. Wręcz przeciwnie, czuję pewną ciekawość. Ze mną jest tak samo, wie pan. Może troszkę się boję, ale ciekawość muszę przyznać, że przeważa.
0: Wie pan, kiedy stanąłem oko w oko z tragedią związaną ze śmiercią mojego syna, to odczułem taki właśnie stan, w którym mogę powiedzieć, śmierć dla mnie nie jest czymś przerażającym, jest czymś ciekawym, więc dlatego się nie boję.
1: Myślę, że pora, żebyśmy pomyśleli o tym, że takiego vloga nie prowadzić pod tytułem Ciekawość.
0: Przepraszam, ciekawym dlatego, wyjaśnię, ciekawym dlatego, że to jest związane oczywiście z moim synem, bo ciekaw jestem, czy tam coś rzeczywiście jest po drugiej stronie, czy nie ma.
1: No coś i ktoś, prawda? Czy ktoś tam na nas czeka?
0: No coś i ktoś, ma pan rację. Wprawdzie uważam, że szanse są niewielkie, no ale jakiś tam mały procent mojej świadomości istnieje.
1: Proszę pana, a jak państwowiec zareagował na słowa Radosława Sikorskiego, na te głośne słowa, o które od paru dni możemy w internecie śledzić i wiele osób to robi, a brzmiały one tak.
2: Był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono, mimo że nie miał takich kompetencji, o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I prosiłbym prezydenta Nawrockiego, żeby nie szedł tą drogą.
1: Panie premierze, czy to trafna była wypowiedź? Polska jej potrzebowała?
0: Proszę pana, nie trafna także z tego powodu, że jeżeli jest taki lot i prezydent czy premier jest na pokładzie, to on w żadnym razie nie powinien być pytany, gdzie samolot ma lądować. Dlatego, że taką decyzję podejmuje dowódca samolotu, czy kapitan samolotu. Ja pamiętam, jak kiedyś wracałem z zagranicy i dotarła do mnie wiadomość, że nie będziemy lądować w Warszawie, tylko w Krakowie. Ale to była informacja, a nie pytanie o zgodę. Więc wiele widzę czasu, wiele się zmieniło od tamtego czasu. Natomiast manewrowanie w to teraz Lecha Kaczyńskiego za wszelką cenę przy każdej okazji i tak dalej. Nie uważam tego za mądre. Oczywiście wiadomo, że ten samolot powinien nie lądować w Smoleńsku. Prawdopodobnie nie powinien w ogóle wylecieć z Warszawy o tej porze. Ale decyzję ostateczną i odpowiedzialność ostateczną tego rodzaju lotach bierze na siebie dowódca samolotu, a nie wysoki dostojnik państwowy.
1: mam przed nosem świeżutkie badanie Ibrisu dla Rzeczypospolitej. No, jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego na tle poprzednich prezydentów? 21% uznało, że Karol Nawrocki jest najlepszym prezydentem Polski, to Lech Kaczyński miał w tym samym badaniu 23,5%, a 41% Aleksander Kwaśniewski, który jest niekoronowanym królem wszystkich sondaży pod tytułem czy szanujesz polskich prezydentów. Natomiast widzi pan, co mnie trochę zdziwiło, że na Karola Nawrockiego jako na takiego dobrego prezydenta Rzeczypospolitej wskazało jedynie 35%, czyli nieco ponad 1/3 wyborców PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, i wśród tych samych wyborców 40% dobrą ocenę wystawiło Lechowi Kaczyńskiemu. Jakoś te punkty mi się nie łączą. Tak mi się wydaje, że taki twardszy prawicowy elektorat to tym bardziej nie powinien Lecha Kaczyńskiego wskazywać jako tego bardzo dobrego prezydenta.
0: Proszę pana, to jest o tyle niereprezentatywny wynik badania, dlatego że pan Nawrocki jest kilka miesięcy, a wszyscy inni prezydenci, którzy byli brani pod uwagę, byli kilka lat. Więc jest pytanie, czy Nawrocki będzie miał tendencję rosnącą, czy nie. Ja uważam, że będzie miał rosnącą.
1: Proszę pana, to jeszcze taka rubryczka, kto by pomyślał, dzięki temu samemu badaniu ona dzisiaj ma wypełnienie. Andrzeja Dudę ocenia dobrze 5% prawicowych wyborców. Że nie prawicowych, to bym zrozumiał, ale prawicowych...
0: Zasłużenie, że tylko tyle. Pan Duda robi kolejne błędy, bo zachowuje się, jakby nie wiedział, co dalej powinien robić. Tak trochę się miota, prawda? Więc powinien się szybko zdecydować, ustatkować, no i coś jeszcze zrobić, dlatego że jest stosunkowo młodym człowiekiem, jak na polityka. Ale te 5%, no trudno, musi to przyjąć do wiadomości.
1: Proszę pana, jest pan politykiem związanym od młodości z polską lewicą i jest pan znanym krytykiem tej lewicy, która obecnie pod wodzą Włodzimierza Czarzastego tak niespecjalnie dobrze sobie radzi. Ale w pana książce Alfabet Millera mamy liczne sylwetki polityków lewicy, łącznie z tymi, z którymi miał pan mniej czy bardziej szorstkie relacje, co w polityce jest przecież bardzo częste. I wie pan co, gdyby czytelnik nie znał pana innych wypowiedzi, to pomyślałby pan, co pomyślałby, że jednak Leszek Miller bardzo wielkie nadzieje wiąże z polską lewicą. Dobrze ocenia ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą. No i chciałem pójść tropem tej pewnej niespójności. To lewica jest dobra, czy niedobra?
0: Proszę pana, to są sylwetki ludzi, którzy tworzyli lewicę, a nie sylwetki ludzi, którzy tworzą lewicę.
1: No to mam dodatkowe pytanie. Jak to się stało, że wielcy nie namaścili następców swojego formatu?
0: Jak to się stało, że ci obecni nie szukają kontaktu z tamtymi? Niech pan zwróci uwagę, że lewica ma 3 żyjących premierów. Żaden z nich nie jest członkiem nowej lewicy, ani nie jest blisko tej nowej lewicy. Ale to jest oczywiście... To jest związane z tym, że ci byli poważni politycy lewicowi nie traktują poważnie tego, co w tej chwili lewica im pokazuje i czym jest lewica.
1: To znaczy?
0: Proszę pana, zacznijmy od marszałka Sejmu, czyli przewodniczącego Nowej Lewicy, a właściwie właściciela partii, która się nazywa Nowa Lewica. Otóż marszałek Sejmu zgodnie z wymogami konstytucji powinien dbać o to, żeby sprawować parlamentarną kontrolę nad rządem. Tymczasem pan marszałek Sejmu usiłuje sprawować parlamentarną kontrolę nad prezydentem, do czego nie ma żadnych kompetencji. A rząd jest praktycznie bez parlamentarnej kontroli. No każdy, kto ma jakie takie pojęcie o polityce, to widzi. A moi koledzy premierzy mają to nie małe kompetencje, a duże. I wzruszają ramionami wtedy.
1: No, ale może po prostu to młode pokolenie uważa, że stare pokolenie, to takie mocno jeszcze ukształtowane w PRL-u, to by tak rzec, nie jarzy lat 20. XXI wieku. Myślę, że tak często myślą. Nie spotyka się pan z takimi komunikatami. Panie premierze, bardzo proszę, niech pan tam wraca do siebie, niech pan lubi Izrael, niech pan tam nie lubi Ukrainy. To są poglądy dinozaurów. Mamy tutaj piękny park jurajski, proszę tam sobie spokojnie spacerować, a nam młody pozwolić robić nowoczesną politykę.
0: Nie spotykam się, bo ja nie utrzymuję kontaktów z obecnym kierownictwem Nowej Lewicy. Nie utrzymuję kontaktów także z powodu moich zarganych nerwów. Nie chcę się jeszcze bardziej denerwować i mieć złe wrażenia, więc powiem panu otwarcie, że jest mi to obojętne, co oni robią, czym się zajmują. Nie będę już nigdzie startował, więc nie będę się ubiegał o żadne poparcie. Co robią, to ich jest sprawa. Myślę, że kiedyś w przyszłości, kiedy już pan Czarzasty przestanie być właścicielem tej partii, która się nazywa Nowa Lewica, przyjdzie jakaś pora na ocenę tych lat.
1: No, a nie sądzi pan, że ocena oceną, ale trwałość tej partii stoi po prostu pod znakiem zapytania. Oczywiście mogę być podejrzewany o to, że nieobiektywnie oceniam czy coś takiego, ale staram się obiektywnie i patrzę, że jak w działania Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to narzuca mi się to perelowskie skojarzenie. Wie pan, że partia jak matka jest tylko jedna, a poza tym są sojusznicze stronnictwa. W NRD to było chyba 5 sojuszniczych stronnictw, a my mieliśmy tylko 2. No i dzisiaj takim sojuszniczym stronnictwem wobec stronnictwa Donalda Tuska jest stronnictwo Włodzimierza Czarzastego. Jakby przypadkiem Tusk zdecydował się pójść na emeryturę i Koalicja Obywatelska zaczęłaby się sama gotować, to SLD niewiele mogłoby Polakom powiedzieć takiego samodzielnego: słuchajcie, my możemy przejąć władzę, prawda? Po co tam wam jakieś Tuski? Po co wam jacyś Kaczyńscy? No nie wiem, czy pan podzieli tę gorzką refleksję?
0: Ma pan całkowitą rację. No, Czarzasty, jak już dostał się do Sejmu, to już wszystko zawdzięcza Tuskowi. To, że został marszałkiem Sejmu. No i odwdzięcza mu się jak może, to znaczy zdjął z rządu tą parlamentarną kontrolę, o czym mówiłem, i jest w pierwszym szeregu gwałtownych krytyków prezydenta, co też jest muzyką miłą dla ucha całej Platformy Obywatelskiej. W tym się wyspecjalizował. I dokąd będzie mógł, to będzie taką narrację i taką strategię prezentował. Ciekaw jestem, czy partia Czarzastego pójdzie na jednej liście z Koalicją Obywatelską, co będzie ostatecznym potwierdzeniem zwasalizowania tej partii, czy też spróbuję startować samodzielnie, no ale to jeszcze przed nami tego rodzaju decyzje. Ale tu się z panem zgadzam. No, to jest po prostu przybudówka Platformy, która gwarantuje przewagę arytmetyczną, a arytmetyka jest królową w Sejmie. I dopóki panu premierowi Tuskowi te głosy będą potrzebne, no to przyjaźń będzie kwitła.
1: Jest przynajmniej jedno miejsce w Polsce, w którym docenia się byłych premierów i prezydentów. To jest program publicystyczny Prezydenci i Premierzy w Polsat News. I tam przekonywał pan niedawno, że istnieje banderowska piąta kolumna. Na czele tego stoi niewątpliwie pan Paweł Kowal, szef Komisji Spraw Zagranicznych w polskim Sejmie. Pawła Kowala chyba to mocno ubodło i zirytowało. I odpisał panu w mediach społecznościowych między innymi tak: ciekawe, kto płaci Millerowi za opowiadanie takich bzdur. Piąta kolumna w Polsce, ja na jej czele. Millero, szuria, level, hard. Piąta kolumna, jak ludzie zainteresowani historią pamiętają, to było sformułowanie wojsk nacjonalistycznych, generała wojsk nacjonalistycznych nacierających na Madryt w 36 czy 7 roku. Wtedy mówił, że nacieramy czterema kolumnami, a piąta kolumna naszych zwolenników jest w Madrycie, na nas czeka. Zaowocowało to masowymi rozstrzeliwaniami przez władze czerwone wobec nacjonalistów. No wie pan, no to co to za piąta kolumna? Paweł Kowal, który po prostu uważa, że Polskę z Ukrainą powinny łączyć ścisłe więzy, no to jeszcze nie żadna piąta kolumna wojsk ukraińskich.
0: Zachęcam pana i wielu innych osób, które lubią takie książki, żeby przeczytali książkę Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim. Ona się ukaże 3 czerwca, czyli za 2 dni. Tam jest taki fragment, który dotyczy ekshumacji w Późnikach. I Parafianowicz tam pisze, że pan Kowal wprowadził cenzurę, nie wpuszczał dziennikarzy do miejsc, w których trwały prace, nie pozwalał, aby robić zdjęcia wydobywanych ofiar UPA. Dziennikarze mogli pojawić się tylko w kontrolowany sposób i nie robić zdjęć dołów, w których były ludzkie szczątki.
1: Ale panie premierze, wie pan dlaczego?
0: A niech pan poczeka, tym bardziej, że tam te szczątki to były głównie kobiety i dzieci, więc jeden z dyplomatów mówi, no nie chciał internetowych dyskusji na temat tego, ile gwoździ odnaleziono w głowie zamordowanego dziecka. No proszę pana, pan mówi, że jest pan Kowal zainteresowany bliskimi więziami Polski i Ukrainy. Ja myślę, że sądząc po tym, co jest w książce Parafianowicza, to już nie tyle reprezentuje interesy Polski, tylko interesy banderowskiej Ukrainy.
1: Ja tylko dodam, że ze zbyt...
0: I w tym momencie trzeba zapytać, za jakie kwoty to robi.
1: No, to takie jest mocne pomówienie, tylko dodam na marginesie naszej rozmowy, że ze Zbyszkiem Parafianowiczem w tym studio rozmawiałem kilka dni temu i rozmowa jest do obejrzenia w YouTubie. Serdecznie zachęcam. Tylko widzi pan, jeżeli pan za Kowalowi zarzuca, że on to robi za czyjeś pieniądze, no to nie bądźmy dziećmi, nie chodzi o pieniądze z zasobów rodzinnych, tylko z obcego kraju, to jest taka kaczyniada, wiem, ale nie powiem.
0: Robię to samo, co on, tak? On też tak wspomina o jakichś pieniądzach. A ja, proszę pana, akurat w tej sprawie jestem niesamowicie konsekwentny, jakby pan miał ochotę. To niech się pan zapozna z moim wystąpieniem w Sejmie w roku 2015, jesienią, gdzie przedstawialiśmy projekt uchwały Sejmu w sprawie nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie. Już wtedy chcieliśmy, żeby Sejm Polski się odezwał, ale nasza inicjatywa została zlekceważona, została zakrzyczana. Był czas, żeby jakoś Ukraińców powstrzymać przed tą drogą, która prowadzi do pełnej akceptacji nazizmu ukraińskiego.
1: Pamięta pan, w tej książce jest napisane też wyjaśnienie, dlaczego nie chciano tych zdjęć, bo bano się, że one zaleją internet i będą pewnego rodzaju równoważnikiem wobec zdjęć, no, zbrodni rosyjskich w obecnej wojnie. I teraz dawne zdjęcia obecne, ale dotyczące dawnych wydarzeń, okropnych, będą grały na rzecz Rosji, czyli kogoś, kto prowadzi obecnie wojnę z Ukrainą. To pana jako polityka doświadczonego ten argument nie przekonuje? Zrobiłby pan inaczej?
0: Nie. Ja mam inny argument. Mianowicie nasz cmentarz w Katyniu jest utrzymywany bardzo wzorowo. Rosjanie starają się, żeby tam nie było żadnych incydentów. Wiadomo, gdzie nasi oficerowie leżą. Można w każdej chwili pójść, pomodlić się, jak ktoś ma taką potrzebę i tak dalej. Kości Polaków na Wołyniu leżą w studniach, na polach, w lasach. I będą dalej leżeć, bo nie wierzę w to, żeby jakiekolwiek pełno takie skalowe ekshumacje się odbyły. Owszem, jeżeli się odbędą, to one będą ekshumacjami bez upamiętnienia, tak jak właśnie odbyły się w Późnikach. Trumna, kości, może nazwisko i imię i nic więcej. Także jakby ktoś nie wiedział, co tam się dzieje, to nie mógłby się dowiedzieć, kto jest mordercą. No, bo mordercy stoją na cokołach w całej Ukrainie. Więc to jest marne porównanie.
1: Niedawno biegła media informacja, że władze rosyjskie zdemontowały tablicę na cmentarzu katyńskim, tablicę, na której było nasze virtuti militari, taka płaskorzeźba. Czyli powiedzmy, nie wszystko wygląda tak różowo. Zwracam na to uwagę, bo chodzi za panem opinia, że co do Rosji wypowiada się pan łagodniej, co do Ukrainy, co w ogóle być może historycznie dałoby się obronić, bo historyczne wywody są bardzo ciekawe, ale gorzej się broni, jak jest wojna. Wojna, w której ktoś kogoś napadł, a nie, wie pan, doszło do wojny.
0: No proszę pana, to zależy, jak liczymy wojnę, czy od 2022, czy od 2014. Przecież cała tragedia, w tym również dotycząca tego marszu w kierunku nacjonalizmu nazistowskiego, wzięła się od właśnie od Majdanu. Wtedy na Majdanie Ukraińskim, w czasie tego zamachu stanu, który miał miejsce, ostatecznie zwyciężyli banderowcy i umacniają swoją pozycję w każdym roku i w każdym miesiącu.
1: To wolałby pan, żeby ta prorosyjska opcja wygrała wtedy i rządziła po dziś dzień?
0: Proszę pana, wolałbym, żeby pozwolono ówczesnemu prezydentowi dokończyć kadencję i żeby setki tysięcy młodych chłopców, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej, nie leżało dzisiaj w ziemi.
1: No to prawda, tylko kto ich zabił? Nie?
0: No jak to kto? Przeciwnicy z jednej strony i z drugiej strony. Tylko jeszcze raz panu mówię, że tak na dobrą sprawę można tą wojnę liczyć od 2014, kiedy rozuchwaleni powodzeniem na Majdanie te siły nacjonalistyczne rozpoczęły eksterminację rosyjskojęzycznej ludności na wschodzie. Pamięta pan Odessę? 2 maja. Prawie 50 ofiar spalonych w gmachu związków zawodowych.
1: Smutno kończymy tę rozmowę, a chciałem na koniec powiedzieć państwu, że to jest bardzo ciekawie czytająca się książka Alfabet Millera. Pewno główna są zasługa Leszka Millera, ale Jacka Prusinowskiego, który to zręcznie w taką całość zebrał, też jest pewna.
0: Panie redaktorze, to cała zasługa polega na panu Prusinowskim. Nawiasem mówiąc, jutro, 2 czerwca, ta książka ukaże się w księgarniach. A za jakiś czas odbędziemy w Warszawie spotkanie z czytelnikami. To będzie wstęp wolny, kiedy będzie mógł przyjść, porozmawiać, poprosić pana Prusinowskiego i mnie o autograf. Także już dzisiaj sygnalizuję, że gdzieś w połowie czerwca odbędziemy takie spotkanie.
1: Dodajmy, że tym fundamentem książki są rozmowy, które przeprowadzono i publikowano w dużej części na łamach Superekspresu. Także zachęcam Cię do książki, do myślenia, do czytania Superekspresu. Dziękuję, panie premierze.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia.

Chciałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Amerykański prezydent przekazał, że przywódcy obu krajów zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co to zmienia w kontekście całego konfliktu na Bliskim Wschodzie?
4: Niewykluczone, że Iran i Stany Zjednoczone wznowią rozmowy pokojowe, które utknęły w martwym punkcie. Władze w Teheranie sygnalizowały, że negocjacje będą zawieszone do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Iran groził też m.in. blokadą kolejnej strategicznej cieśniny. Zawieszenie broni ogłosił Donald Trump. Przekazał też, że izraelski premier Benjamin Netanyahu zadeklarował, że nie wyśle wojsk do Bejrutu. Oficjalnie od blisko 2 miesięcy obowiązuje też rozejm na linii USA-Iran, jednak co jakiś czas dochodzi do wzajemnych ostrzałów. Ostatnie miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek.
3: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Kroki są już prawomocne. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków pierwszej instancji. O czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Olek Kruszkowski.
5: Lider grupy Maciej M., znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
6: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijące się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości.
5: Mówi prokurator Jacek Kotola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
3: Przełomowe w sprawie Psychofans okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli osób, które zdecydowały się na współpracę ze służbami. Czy mundurowie przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka. Podczas interwencji policji w sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny, który miał biegać w okolicy jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek, leżąc na chodniku, przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
7: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go bijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
3: Wewnętrzne działania wyjaśniające prowadzi także płocka komenda. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji. Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, pokonując bez straty seta francuskę Diane Paris. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrać.